0: lato z Radiem Emaus.
1: Long time. Be rockin'.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W świecie zaawansowanej i skomercjalizowanej medycyny ten włoski kapłan i zakonnik z XVI wieku przypomina, że wiara nie jest przeszkodą dla narzędzi nauki, ale ich uzupełnieniem, pomagając dostrzec w cierpiących nie tylko pacjentów, ale także i ludzi. To wyjątkowy dar, który dzisiaj oferuje nam święty Kamil de Lely. Ale uczciwie trzeba przyznać, że nawet on musiał do niego dorosnąć. Bo zanim w chorych dostrzegł Chrystusa, wcześniej zajmował się raczej przysparzaniem pracy medykom i grabarzom. Kamil był bowiem szlachcicem, hazardzistą i żołnierzem, co życiowo dawało doprawdy zabójczą mieszankę. I pewnie źle by się to wszystko dla niego skończyło, gdyby nie rana na nodze, która uparcie nie chciała się goić. To ona właśnie zmusiła go do odwiedzenia szpitala w Rzymie, gdzie spędził długie 4 lata. To tam zobaczył ludzi cierpiących, tam nauczył się ich pielęgnować, tam też podjął decyzję o kapłaństwie. A po święceniach, uzbrojony w wiedzę z zakresu teologii, medycyny i wojskowości, wrócił do szpitala, by zorganizować tam sprawną wspólnotę zakonną, która bez reszty

0: ani razu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Niektórzy mówią, gdyby Bóg uczynił w moim życiu jakiś cud, to bym w Niego uwierzył. Może tak by się stało, ale czy na pewno? I na jak długo? Wiara oparta na samych tylko cudach zwykle nie jest trwała. Widać to na przykładzie Betsajdy, Korozain i Kafarnaum. Miast, które były świadkami spektakularnych cudów Jezusa. Uzdrowień, uwolnienia z opętania, nawet wskrzeszeń. Niezłomna wiara powstaje na zupełnie innym gruncie. Na zaufaniu Jezusowi. Także wtedy, gdy pozornie nic się nie dzieje. Czy aby wierzyć, potrzebuje cudu?

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Wszystko.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzień dobry, tu Radio Emaus, jest punktualnie siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. W Wielkopolsce deszczówka nie będzie marnowana. W niedzielę rozpoczyna się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
3: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
2: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach.
1: Informacje z regionu.
2: W Wielkopolsce deszczówka nie będzie marnowana. Blisko 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na tworzenie systemów podziemnego i naziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji umożliwiających jej wykorzystanie, m.in. do nawadniania terenów zielonych, mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Dzięki temu powstanie 19 miejsc, gdzie będzie zbierana woda opadowa i ponownie wykorzystywana w celu nawadniania terenu. Ten program realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
2: W bieżącej edycji programu Deszczówka gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 150 tysięcy złotych lub pokrywające 80% poniesionych kosztów. Łącznie we wszystkich odsłonach programu przeznaczono już 11 milionów złotych, dzięki czemu zrealizowano 130 instalacji. 15. edycja targów Viva Seniorzy odbędzie się w Poznaniu w październiku. Kluby seniora i organizacje pozarządowe, które chcą się na nich bezpłatnie wystawić, mogą zgłaszać się już teraz. To doskonała okazja, by pokazać swoją działalność starszym mieszkańcom i mieszkankom Poznania. Targi co roku pokazują nowoczesne podejście do dojrzałości, pełnej aktywności, ciekawości świata i nowych doświadczeń. Podzielone są na 4 obszary tematyczne: zdrowie i dobra forma, styl życia i rozwój, podróże i odkrywanie świata oraz pasje i twórczość. Wyjątkową atmosferę tego wydarzenia tworzą od lat lokalne stowarzyszenia, fundacje i kluby seniora. Ich występy artystyczne, warsztaty, pokazy, prezentacje rękodzieła czy inicjatywy edukacyjne przyciągają tysiące zwiedzających i pokazują, jak aktywne, twórcze i inspirujące może być życie po 60.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach w niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Gochlak z diecezji na Madagaskarze.
5: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
2: Ważnym punktem Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Nawet 30 stopni pokażą termometry, ale dopiero w piątek. A dzisiaj maksymalnie na termometrach w Poznaniu zobaczymy 25 stopni Celsjusza, jutro 27 i w czwartek też 27. Dzisiaj, teraz, w tym momencie, gdy to do Was mówię, 17 stopni na termometrach w Poznaniu i taka sama temperatura odczuwalna. Wiatr nie za bardzo się stara póki co. 11 km na godzinę tak wieje, z taką prędkością z północnego wschodu, ale porywy momentami sięgną dzisiaj w ciągu dnia 20.

0: Nie będzie jutro umiarkowane, no i zdecydowanie cieplej.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ulryk, Bonaventura, Marcelin, Dobrogost i Stella. Wszystkiego najlepszego dla was, drodzy solenizanci. 14 lipca dzisiaj, słuchacie Radia Emaus, Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Zaglądamy do kartki z kalendarza, sprawdzamy, co wydarzyło się w przeszłości, tej bliskiej i tej bardzo odległej, 14 lipca. 14 lipca 1789 roku, wtedy to w Paryżu wzburzeni mieszkańcy zdobyli Bastylię i to był początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Ten początek dał też inicjację dla rewolucji francuskiej. Zainicjowana została rewolucja francuska, jedno z najważniejszych wydarzeń nowożytnej Europy. Miała duży wpływ na Polskę, stała się inspiracją dla części środowisk patriotycznych. We władzach rewolucyjnej Francji pokładano nadzieję na odzyskanie utraconej w drodze rozbiorów niepodległości. To 82 lata temu, w 1844 roku, w Warszawie u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich rozpoczęła się budowa Dworca Wiedeńskiego. To była początkowa stacja kolei warszawsko-wiedeńskiej. Autorem tego projektu był Henryk Marconi. To 39 lat temu, dokładnie 14 lipca 1887 roku, w Warszawie wydana została pierwsza książka do nauki języka Esperanto, języka międzynarodowego, a autorem tego języka był Ludwik Zamenhof. ...1911 rok i 14 lipca. Wtedy to w Warszawie urodził się Tadeusz Fijewski. Aktor pamiętny od twórca ról pana Anatola w filmach Jana Rybkowskiego i Wojciecha Grzelaka, w powieści radiowej Matysiakowie, więzień niemieckich obozów w Dachau i Oranienburgu. ...1920 rok, a więc wojna polsko-bolszewicka, wtedy to Armia Czerwona zajęła Wilno. ...14 lipca 1937 roku w Warszawie urodziła się Teresa Lipowska, aktorka filmowa i teatralna związana z teatrami Ludowym, Nowym i Syrena oraz z kabaretem Dudek. Popularność przyniosły jej role w filmach Hasło Korn, Rzeczpospolita Babska i serialu M jak Miłość. ...83 lata temu zbrodnia wołyńska we wsi Kłodno na Lisowszczyźnie, Kłodno siedlisko w powiecie krzemienieckim, UPA zamordowała około 500 Polaków. ...68 lat temu w Krakowie urodziła się Elżbieta Zającówna. Aktorka debiutowała jako Natalia w 1981 roku w filmie Juliusza Machulskiego Wabank, a popularność przyniosły jej role w Seksmisji, Nadzorze i serialu Matki, Żony i Kochanki. Zmarła w 2024 roku.

0: 37 lat temu, w 1989 roku, w Warszawie zmarł Artur Sandauer. Prozaik, krytyk literacki, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, propagator twórczości Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza, sygnatariusz listu 34, autor Śmierci liberała, Bez taryfy ulgowej, Bóg, szatan, Mesjasz i wielu, wielu innych. Dwadzieścia lata temu w Warszawie zmarł inżynier Tadeusz Sołtyk, konstruktor lotniczy, autor m.in. projektu samolotu PZL Iskra. Siedemnaście lat temu w 2009 roku w Warszawie zmarł Zbigniew Zapasiewicz, wybitny aktor, reżyser, pedagog, odtwórca ról docenta Szelestowskiego w Barwach ochronnych, Wiktora Lewena w Matce Królów, kapitana Wagnera w CK Dezerterze oraz dziesiątkach innych ról filmowych i teatralnych. I jeszcze jedna ważna data. 1915 rok, 111 lat temu. Koniec dwudniowej drugiej bitwy Przasnyskiej, jednej z najkrwawszych spośród tych, które podczas I wojny światowej stoczono na ziemiach polskich. Zakończyła się ona zwycięstwem wojsk niemieckich nad rosyjskimi. Po obu stronach walczyli Polacy, wcieleni do armii państw zaborczych. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Czy sądzicie Państwo, że 25 stopni maksimum, które dzisiaj zobaczymy na termometrach w Poznaniu, to już jest upał? Bo jeśli tak, no to trzeba się zastosować do tego, co napisane jest w dzisiejszym przysłowiu. A przysłowie na dziś mówi, że upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. No to pytanie, czy to jest upał? 24-25 stopni.

0: Dobre Radio. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Wczoraj obejrzałem sobie taki spot krótki, w zasadzie taki podcast Katarzyny Stoparczyk, niezapomnianej Katarzyny Stoparczyk. No i tam pojawił się Thomas Edison. Thomas Edison, który jest autorem ponad 1000 patentów. Do jego najważniejszych osiągnięć należą udoskonalenie żarówki elektrycznej, fonograf albo kinetoskop i wiele, wiele innych też wynalazków, w których uczestniczył, może nie też samodzielnie, ale też w zespołach wynalazców. No niesamowita postać, niesamowity odkrywca. A czego dotyczyło to spotkanie? No bo Edison miał kiedyś taką sytuację, być może znacie tę historię. Pewnego dnia Thomas Edison wrócił do domu i wręczył swojej matce kartkę papieru. No i powiedział tak: mój nauczyciel kazał mi ją wręczyć tobie, mamo. Oczy matki były pełne łez, gdy czytała na głos treść listu. Pani Edison, pani syn jest za mądry, by uczęszczał do naszej szkoły. Tak czytała na głos matka Edisona ten list. Proszę, by od tej chwili sama pani zajęła się jego edukacją, bo my nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom pani syna. Tak rozpoczęła się edukacja domowa jednego z największych wynalazców wszechczasów. No i teraz słuchajcie, puenta jest niesamowita. Dorosły już Edison, po śmierci swojej matki, znalazł ów list i gdy go przeczytał, nie umiał powstrzymać łez. Rzeczywista treść listu brzmiała następująco. Pani Edison, pani syn jest według nas niedorozwinięty. Prosimy go zabrać ze szkoły, bo się do niej po prostu nie nadaje. Później Edison napisał w swoim dzienniku: Tomasz Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, który dzięki swojej bohaterskiej matce został geniuszem stulecia. O tym, jak wielka jest siła motywacji, no pewnie wszyscy teraz mogą się przekonać.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już za chwilę zajrzymy na pierwsze strony gazet o 7:45. Przegląd prasy w Radiu Emaus.

0: Poranna prasówka.
1: Rozpoczynamy przegląd prasy o poranku w Radiu Emaus. Zaglądamy na pierwsze strony gazet. Najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną. I tutaj o apolitycznym menadżerze, specjaliście od energetyki, który jest faworytem do objęcia fotela premiera Ukrainy. Serhii Korecki, jego portret dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej, kim jest kandydat na fotel premiera Ukrainy. Ale w Gazecie Prawnej, dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, że brakuje wody i gminy zakazują podlewania ogródków. No i teraz, czy mieszkańcy, którzy wiadomo, że i tak podlewają, mniej lub bardziej, muszą obawiać się jakichś kar? To jest bardzo ważne pytanie i myślę, że warto zajrzeć do dziennika Gazety Prawnej, żeby znaleźć na to pytanie odpowiedź. Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca dziennika Gazety Prawnej. Krzysztof Śmietana pisze dzisiaj o tym, że autostrada A4 Katowice-Kraków w marcu 2027 roku przejdzie z rąk koncesjonariusza spółki Stalexport pod skrzydła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tym samym znikną tam opłaty dla kierowców samochodów osobowych. No, wydawałoby się, że świetna informacja, ale to jednak oznacza, że ta już mocno obciążona trasa szybko się zakorkuje, bo darmowa jazda przyciągnie kolejnych kierowców, którzy będą chcieli tamtędy przejechać. Na ten temat dzisiaj też przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej o tym, że paliwo jest piętą achillesową Rosji i Ukraina dobrze o tym wie. Jesteśmy na kolejnym, być może najbardziej niebezpiecznym etapie eskalacji tego konfliktu. Mówi Oleksij Melnyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego centrum Razumkowa. O tym, jak ważne są surowce, jak ważne są paliwa w tym konflikcie, o tym dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej także o tym, że w hotelu Schwanen w Rapperswilu, który ministerstwo kupiło w 2022 roku na potrzeby Instytutu Pileckiego, nie jest już prowadzona działalność statutowa placówki. Władze szwajcarskiej spółki Instytutu starają się go sprzedać, ale okazuje się, że sprzedaż tej nieruchomości nie jest taka prosta. O tym przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł to Gazeta Polska Codziennie i tutaj o tym, że w Toruniu nadal łatają dziury na SOR-ze. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydgera w Toruniu po publikacjach Gazety Polskiej Codziennie na SOR-ze trwają dwie kontrole. Szpital sprawdza Narodowy Fundusz Zdrowia, kontrolerów wysłał także wojewoda. Dyrekcja twierdzi, że nieprawidłowości nie było. Tymczasem codzienna dotarła do grafików dyżurów na SOR-ze z ostatnich dni, w których nadal dyżury są łatane lekarzami, którzy jednocześnie pełnią dyżury na innych oddziałach, a więc dochodzi tam do pewnych nieprawidłowości, tak twierdzi Gazeta Polska Codziennie. No i tutaj w Gazecie Polskiej Codziennie dzisiaj także o szefie ambasady w Ukrainie, który ma rodowód wojskowych służb informacyjnych. Charge d'affaires RP na Ukrainie Piotr Łukasiewicz przemilcza fakt wieloletniej służby w wojskowych służbach informacyjnych. Ujawnił wczoraj w Republice Michał Rachoń. Na dowód wzorowej służby dyplomaty dziennikarz zaprezentował dyplom ukończenia kursów WSI ze stopniem bardzo dobrym. No a to też w kontekście sobotniej wypowiedzi Łukasiewicza, w której w rocznicę ludobójstwa na Wołyniu przypomniał o ukraińskich ofiarach przemocy polskiej na terenach dawnej II RP przed wojną i w czasie wojny. Ta jego wypowiedź wywołała falę oburzenia. Kolejny tytuł to Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim Chrystian Ufa i Justyna Piasecka piszą o Starym Rynku. Stary Rynek miał przestać przypominać dzielnicę portową. Tymczasem kluby GoGo nadal działają. Ich pracownicy zaczepiają przechodniów, a po rynku krążą mobilne reklamy. A jedna z kamienic świeci się na intensywnie różowy kolor. Kluby GoGo od lat są jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów poznańskiego Starego Rynku. Miasto próbowało ograniczyć ich działalność, wprowadzono park kulturowy, wcześniej był pozew sądowy. Jaki jest efekt? Lokale działają, a ich pracownicy zaczepiają przechodniów i zachęcają do wejścia. Za każdym razem, kiedy przechodzę przez Stary Rynek, zaczepia mnie nagabywacz, mówi Tomasz Dworek, były radny osiedla Stare Miasto. Więcej na temat klubów GoGo przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. No i jeszcze Gazeta Wyborcza, tutaj o wielkim nalocie na Moskwę. Ukraina nie przestaje atakować Rosji i także w głąb Rosji uderza. To był jeden z największych takich ataków w ostatnich latach. Już w niedzielę mer Moskwy Serhii Sobanin wyliczał, że w poprzedniej dobie Ukraińcy wysłali w kierunku stołecznego regionu około 300 bezzałogowych statków. Kolejne ataki dronowe miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Szczegóły dotyczące tego ataku Ukrainy na Rosję dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Jeszcze nasz dziennik, w naszym dzienniku, dokończenie domu polskiego w Bochum pod znakiem zapytania. Niemiecki rząd nie chce przeznaczyć około 300 tysięcy euro na ten cel. Dlaczego? O tym przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 9 minut brakuje nam do godziny 8:00.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Krewni 8 zamordowanych przez UPA otrzymali noty identyfikacyjne bliskich. Poznańska Caritas po raz kolejny rozda tornistry pełne uśmiechów. Tramwaje mają szybciej wrócić na ulicę Królowej Jadwigi w Poznaniu. Rodziny 8 zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej Spóźnik otrzymały noty identyfikacyjne. To efekt wieloletniej pracy historyków, archeologów, antropologów i genetyków, którym udało się potwierdzić tożsamość ofiar dzięki badaniom genetycznym. Podczas uroczystości ich wręczenia minister kultury Marta Cienkowska podziękowała rodzinom pomordowanych i podkreśliła, jak ważne jest odzyskanie tożsamości przez ofiary ludobójstwa.
3: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja.
2: Marta Zienkowska podkreślała, że trudna historia nie przekreśla współpracy polsko-ukraińskiej i wyraziła nadzieję, iż uda się zidentyfikować następne ofiary zbrodni wołyńskiej. Do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku, kiedy sotnia ukraińskiej powstańczej armii zamordowała około 80 Polaków. W sumie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańska Caritas po raz kolejny rozda tornistry pełne uśmiechów. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych fundacji, dzieci z placówek Caritas czy świetlic socjoterapeutycznych. W tym roku planowane jest przygotowanie i rozdanie co najmniej 500 plecaków. Poznaniacy mogą przynosić kredki, zeszyty, pisaki czy piórniki, pojedynczo lub w pakiecie, mówiła na naszej antenie rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz.
4: Całe darowizny wolontariusze sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. Staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców.
2: Dary można przynosić do biura Caritas przy Rynku Wildeckim do 3 sierpnia. Caritas zachęca też do organizowania zbiórek w parafiach, szkołach i miejscach pracy. Postępują prace związane z budową trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu, obejmujące węzeł Wierzbięcice przy Nowym Rynku wraz z odcinkiem torowiska na ulicy Królowej Jadwigi. Choć zgodnie z umową ruch komunikacji miejskiej w relacji Matyi Królowej Jadwigi miał zostać przywrócony w przyszłym roku, to dzięki dołożonym staraniom nastąpi to zdecydowanie szybciej, do końca września. By było to możliwe, muszą zostać wykonane prace wiążące się z wstrzymaniem od 18 lipca ruchu tramwajowego na ulicy Matyi i Wierzbięcice. Od soboty linie numer 6, 10, 12 i 18 nie przyjadą przez ulicę Matyi i Wierzbięcice. W związku z tym wprowadzone zostaną modyfikacje w układzie tras tramwajowych. Ze szczegółowymi zmianami można zapoznać się na stronie ZTM-u.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Obowiązuje nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Jak wyjaśnia rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska, nowy wygląd i lepsze zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom.
5: Co ważne, nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS w tym celu.
2: Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów są wydawane od poniedziałku. Otrzymują je osoby, które po raz pierwszy są do niej uprawnione, a także dotychczasowi emeryci i renciści, którzy stary dokument zgubili.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Mam informację, że deszcz się pojawi. Pojawił gdzieś w Poznaniu. Poznań dużym miastem jest, więc pewnie gdzieś pada, ale u nas nie pada. U nas całkowicie błękitne niebo i ani jednej chmury nie widzę za oknem, no ale to tak może być, że gdzieś tam w jakichś krańcach naszego miasta pada deszcz. Taka informacja teraz od synoptyków, a temperatura 18 stopni Celsjusza, odczuwalna 2 stopnie niższa, 16 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, 1020 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra i powiem więcej, taka dobra jakość powietrza zostanie z nami dzisiaj do końca dnia, no, jeśli chodzi o intensywne zjawiska atmosferyczne, bo pytacie też o to, czy burze się mogą pojawić. Tak, mogą się pojawić burze dzisiaj. Czy w Poznaniu? No to jest dobre pytanie. Raczej w Poznaniu nie, ale na południu Wielkopolski, Krotoszyn, Rawicz, tam tego typu zjawiska są dzisiaj bardzo prawdopodobne. Także na krańcach zachodnich, Międzychód, Grodzisk Wielkopolski, tam również burza dzisiaj może się zdarzyć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
2: Jezus wyrzuca miastom nie brak pobożności, ale brak nawrócenia, używając określenia metanoia, czyli zmiana myślenia. Ich mieszkańcy widzieli cuda, słyszeli Jezusa, byli blisko –

0: i nic nie ruszyło się w ich wnętrzu. To bardzo współczesny problem. Można być w centrum wydarzeń i pozostać niezmienionym. Czytać, słuchać, nawet wzruszać się i wracać do domu dokładnie taki sam. Metanoja nie jest poczuciem winy. Jest pytaniem, co widzę inaczej niż rok, miesiąc, tydzień temu. Pomyśl, co z tego, czego ostatnio doświadczyłem w wierze, mogło mnie zmienić, a mnie nie zmieniło.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
2: Poranny gość jest w naszym studiu, pan Marcin Jedwabny, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
2: Panie inspektorze, od 8 lipca, czyli już prawie tydzień, inspektorzy mają nowe narzędzie do walki z tak zwanymi umowami śmieciowymi. To jest jedno z takich najważniejszych teraz uprawnień, które zyskaliście. Dlaczego pojawiła się potrzeba wzmocnienia tych uprawnień? Czy rzeczywiście problem ze śmieciówkami w Polsce jest duży?
3: Panie doktorze, my już od lat tak naprawdę kontrolujemy tego rodzaju zagadnienia. Od lat mamy uprawnienia w zakresie przemieniania stosunku cywilnoprawnych w umowę o pracę. Natomiast do tej pory te uprawnienia były niewładcze. Widzieliśmy też, analizując skutki naszych kontroli, wyniki tych kontroli, widzieliśmy też, że są one po prostu niewystarczające. Od lat już Główny Inspektorat Pracy, Rada Ochrony Pracy wnioskowała o

0: to, aby te nowe uprawnienia rzeczywiście się pojawiły i my się z tego bardzo cieszymy, że rzeczywiście teraz one się pojawiły i są po prostu niezbędne do tego, żeby działać z patologiami na rynku pracy w tym zakresie.
1: Czyli mamy do czynienia z patologią, bo te w większości te śmieciówki to jest patologia jakaś.
0: W niektórych przypadkach tak. Nie powiedziałbym, że w większości. Umowy cywilnoprawne, które gdzieś tam, do których przylgnęła nazwa śmieciówki, one są zgodne z przepisami prawa, jeżeli wykonywane są w odpowiednich warunkach. One były, są i będą. To nie jest tak, że my poprzez te kontrole chcemy wyrugować wszystkie umowy cywilnoprawne, które funkcjonują w obrocie prawnym. My chcemy przyjrzeć się tym, które są stosowane w warunkach, w których tak naprawdę powinna być zawarta umowa o pracę. W taki sposób, aby osoby, które wykonują pracę na umowie cywilnoprawnej w tych warunkach, nie były pokrzywdzone w stosunku do osób, które mają właśnie umowę o pracę i korzystają z pełni praw i obowiązków związanych właśnie ze
1: stosunkiem. A jakie kryteria będą decydowały w takim razie?
0: Kryteria są ściśle określone w artykule 22 Kodeksu Pracy. To on przesądza tak naprawdę o przesłankach istnienia stosunku pracy, niezależnie od tego, jak umowa się nazywa, czy to jest umowa cywilnoprawna w postaci umowy zlecenia, czy umowy B2B, czy też umowy o dzieło. Ten artykuł 22 Kodeksu Pracy mówi wprost, że jeżeli mamy do czynienia z pracą określonego rodzaju, wykonywaną w miejscu i czasie wskazanym przez podmiot zlecający ją, wykonywaną pod jego kierownictwem, na jego ryzyko i z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, wykonywaną również za wynagrodzeniem, to mamy do czynienia ze stosunkiem pracy niezależnie, tak jak wcześniej wspominałem, od tego, jakiego rodzaju umowa tak naprawdę została zawarta. Przesądzają tutaj też chciałbym zaznaczyć, faktyczne warunki realizacji tej umowy, a nie sama treść umowy.
1: Czyli będzie, te wasze uprawnienia będą dotyczyły wszystkich tego typu umów, czyli umowy zlecenie, umowy o dzieło i B2B.
0: I B2B, dokładnie tak, ale też umowy o świadczenie usług inne niż te, które pan redaktor wymienił, zawierane czy też stosowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
1: Jeśli ktoś pracuje, jest podpisaną na umowę o dzieło na przykład, a pracuje tak, jakby pracował na umowę o pracę, tak? I wtedy to jest, wtedy to mamy niezgodnie z przepisami.
0: Niezgodnie z przepisami mamy sytuację wtedy, kiedy te przesłanki, o których przed chwilą powiedziałem, wynikające z artykułu 22 Kodeksu Pracy, przesądzają tak naprawdę o tym, że powinna być to umowa o pracę. Jest ich więcej niż mniej, że tak powiem. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z większą ilością przesłanek, to wtedy możemy zastosować te nowe narzędzia.
1: Czy to nie może spowodować, taką sytuację, że jednak pracodawcy, którzy uciekali od jakichś kosztów, bo to są dodatkowe koszty, no stwierdzą, że nie mogą tego pracownika zatrudnić w tej sytuacji już w ogóle?
0: Panie redaktorze, no tutaj każdy pracodawca, czy też podmiot zlecający pracę, bo to o pracodawcy na ten moment mówić nie można, no musi sobie wyważyć tak naprawdę korzyści i ewentualne minusy, biorąc pod uwagę treść nowo obowiązujących przepisów. My jako Państwowa Inspekcja Pracy apelujemy tylko o to, aby podmioty zatrudniające w tej formule rzeczywiście dokonały takich wewnętrznych audytów, czy faktycznie te umowy, które zawierają, nie noszą cech umów o pracę. Ważne jest to między innymi z tego powodu, że ustawa, która zmieniła przepisy o funkcjonowaniu Inspekcji Pracy, wprowadza abolicję dla tych pracodawców, którzy sami z własnej inicjatywy i dobrowolnie zmienią te umowy. Wtedy, gdy nawet inspektor pracy, przychodząc na kontrolę, stwierdzi jakieś nieprawidłowości, to po prostu nie będą z tego tytułu absolutnie karani.
1: Czy te nowe uprawnienia mogą zadziałać w jakiś sposób prewencyjnie, tak? Że przedsiębiorca sam stwierdzi, że no,
0: Znaczy nie tyle uprawnienia, co kształt przepisów i możliwość właśnie zastosowania tej abolicji.
1: Żeby uniknąć jakichś kłopotów, wam po prostu sam tą umowę przekształcił.
0: Dokładnie tak. I do tego i o to apelujemy. Apelujemy też o to, żeby zaglądać na stronę internetową Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie można zapoznać się z materiałami, które mogą umożliwić tak naprawdę tą samokontrolę.
1: Czyli pracodawcy będą mieli nowe obowiązki. Panu na nie jakiś nowy obowiązek? Czy...
0: Ta samokontrola to nie jest wprost wyartykułowany obowiązek. My po prostu apelujemy, aby to było dobrą praktyką, aby sami przyjrzeli się do tego, ku temu, czy te umowy są zawierane w sposób właściwy i nie czekali, nie wiem, na kontrolę zainicjowaną z tytułu skargi pracowniczej, czy też na kontrolę, która gdzieś tam będzie zaplanowana tych zagadnień. Krótko mówiąc, żeby nie czekali na pojawienie się inspektora pracy w zakładzie, aby sami mogli, tak jak powiedziałem, wyważyć, czy te umowy, które zawarli, są zawarte w sposób właściwy.
1: Czy te nowe uprawnienia sprawią, że teraz inspektorzy ruszą do firm z kontrolą?
0: Nie, absolutnie nie. To tak nie jest. W tym roku planujemy przede wszystkim prowadzić kontrolę na podstawie składanych skarg pracowniczych, ale nie wykluczamy również tego, że kontrole będą w tym zakresie prowadzone także niejako przy okazji. Czyli jeżeli będziemy zajmować się innymi kwestiami w danym zakładzie pracy, a dany inspektor poweźmie informację o tym, że z daną umową cywilnoprawną może być coś nie tak, to wtedy będzie zobowiązany się temu przyjrzeć i wdrożyć odpowiednią procedurę kontrolną.
1: A co grozi pracodawcy w tej sytuacji?
0: Znaczy z naszej strony...
1: Wy na przykład wykrywacie nieprawidłowości, i nakazujecie przekształcenie tej umowy, to jedno, ale jeszcze jakaś kara?
0: Tryb wygląda w ten sposób, że stosujemy najpierw środki prawne, które są ustalone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, czyli polecenie, które może wydać inspektor pracy w toku kontroli. Jeżeli ono nie zostanie wykonane, to wówczas jest możliwe wdrożenie trybu decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgowego inspektora pracy. Jeżeli ktoś wykona polecenie, to tak jak powiedziałem, przez najbliższe 12 miesięcy tak naprawdę nie podlega żadnej karze. Natomiast, gdy tego polecenia nie wykona, to wówczas możemy wdrożyć tryb wykroczeniowy i taki pracodawca, czy też podmiot zatrudniający, mówiąc precyzyjniej, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 2000 zł lub też przeciwko niemu może być skierowany wniosek do sądu o ukaranie i wówczas sąd może wymierzyć maksymalną karę w wysokości 60 000 zł.
1: Czyli kontrolerzy, rozumiem, w tej chwili na podstawie przede wszystkim skarg pracowników, tak?
0: Natomiast mamy też sygnały o tym, że inspektorzy, którzy już prowadzą kontrolę w zakładach zainicjowane z innego powodu. Już też przyglądają się tym umowom.
1: Jeżeli pracownik pracuje, nie wiem, na umowę o dzieło czy B2B, a inspektor wykryje nieprawidłowości, a on będzie chciał zostać na tej umowie, będzie mógł czy nie?
0: Konstrukcja tych nowych przepisów, panie redaktorze, nie przewiduje, aby wola stron była tutaj przeważająca. Co do zasady nie przewiduje. W momencie, gdy mamy przewagę tych przesłanek istnienia stosunku pracy, o których wcześniej mówiłem, to niezależnie od tego tak naprawdę, co chcą strony, inspektor pracy będzie miał uprawnienie, aby reklasyfikować tę umowę. Natomiast w przypadku, gdy inspektor pracy, czy też okręgowy inspektor pracy w trakcie prowadzonego postępowania stwierdzi, że te cechy są równoważne, i nie można jednoznacznie ocenić, w którym kierunku ta umowa powinna iść, to wtedy ta wola stron będzie uwzględniana.
1: Jaka jest skala tego problemu w Polsce?
0: Czy
1: da się to określić? Albo u nas w województwie chociażby.
0: Bardzo trudno to określić. Te skargi pracownicze wpływają już od lat, tak naprawdę. W tym zakresie. Liczbowo nie jestem w stanie panu teraz powiedzieć, jak to wygląda obecnie. Natomiast biorąc pod uwagę termin od 8 lipca, muszę stwierdzić, że nie ma nawału tych skarg. Nie ma nawału. Nie spotkaliśmy się z jakąś taką zmasowaną akcją wysyłania skarg. One systematycznie wpływają do nas w tym zakresie i można powiedzieć, że ta liczba jest stale porównywalna. Mhm. I nie ma jakiegoś takiego
1: problem
0: wzrostu.
1: Chyba musi być dużo w Polsce z tymi umowami, skoro, jak pan powiedział, czekaliście na te uprawnienia.
0: Znaczy czekaliśmy, żeby móc skutecznie i szybciej wreszcie działać, tak, w tych sytuacjach, walczyć, w których rzeczywiście mowa o patologii. Nie w każdej oczywiście. Nie chodziło o to, żeby iść z orężem i walczyć z pracodawcami. Chodziło o to, aby wykorzystywać skutecznie te narzędzia, które ustawodawca nam dał.
1: Będziemy w takim razie obserwować. Może za jakiś czas ponownie się spotkamy, zobaczymy, jakie wyniki, jakie zmiany, ile takich umów udało się przekształcić. Pan Marcin Jedwabny, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

do rozmowy z zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy Marcinem Jedwabnym będziecie mogli Państwo wrócić za sprawą podcastu, który będzie dołączony do naszej strony internetowej w zakładce Gość Dnia. Tam ta rozmowa będzie dostępna, także w aplikacji mobilnej, do której ściągnięcia serdecznie Was zachęcam. To bezpłatna aplikacja i możecie nas wtedy na całym świecie słuchać, jeśli tylko jest tam zasięg internetu.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Za 6 minut, godzina 9. O 9 punktualnie informacje Radia Emaus i Piotr Wielicki. Posłuchamy, co wydarzyło się w minionej godzinie.

0: warto z Radiem Emaus. Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Danio tutaj jest, Stokrotka.
3: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Danio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W środku Europy na zegarach punktualnie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Poznańskie elżbietanki poszukują darczyńców. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, przekazała rzeczniczka sądu do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek. Sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia, że odmowy wynikają z niewykazania tego, czy Zbigniew Ziobro przebywa bądź planuje podróż w tamte rejony.
3: To jest podstawowa kwestia, którą należy ustalić, uwzględniając ten wniosek. Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
2: Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie elżbietanki poszukują aniołów ubogich, tak nazywają darczyńców, którzy chcą regularnie wspierać finansowo działalność prowadzonego przez siostry Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Dzięki darowiznom będą mogły kontynuować codzienne wydawanie posiłków i napojów, przekazywanie odzieży oraz prowadzenie gabinetów medycznych i terapeutycznych, a także punktu fryzjerskiego. Siostra Józefa Krupa przypomina, że dobro zawsze wraca, tym bardziej, że nigdy nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebować wsparcia.
4: Bardzo cienka warstwa, która dzieli każdego człowieka, że może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Historie pokazują nam śmierć osoby bliskiej, choroba, utrata pracy. Wiele czynników wpływa też na to, że osoba może znaleźć się czy też na ulicy, czy też w takiej potrzebie pomocy.
2: Anioły ubogich będą otrzymywać coroczny raport pokazujący, na co zostały przeznaczone przekazane darowizny, możliwość odwiedzenia centrum oraz zapewnienia o regularnej modlitwie w ich intencji. Nie ma minimalnej kwoty, którą należy wpłacać. Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim właśnie się zakończył. Prawie 10 tysięcy uczniów zakwalifikowało się do wybranej przez siebie placówki. Na tych, którym się nie powiodło, czeka jeszcze ponad 1000 wolnych miejsc. W tegorocznej rekrutacji złożono 11 580 wniosków. Najwięcej uczniów, ponad 7 tysięcy, na pierwszym miejscu wybrało liceum ogólnokształcące, ponad 3,5 tysiąca technikum, a blisko 900 branżową szkołę pierwszego stopnia. Po pierwszym etapie naboru do dyspozycji kandydatów pozostaje nadal 1013 wolnych miejsc. Dokładna liczba tych miejsc będzie znana 16 lipca po potwierdzeniu woli przyjęcia przez kandydatów i wywieszeniu listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
1: Informacje z regionu.
2: W Lesznie trwa kompleksowa przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Inwestycja realizowana przy ulicach Narutowicza i Opalińskich to jedna z największych inwestycji edukacyjnych prowadzonych obecnie przez miasto. Już w styczniu, gdy przedsięwzięcie było na początkowym etapie, Michał Wiśniewski z magistratu zapewniał, że zakres robót będzie bardzo szeroki.
5: Budynek zostanie całkowicie przebudowany termicznie. Powstanie nowy moduł sal branżowych. Wymieniono zostaną okna, posadzki, a cały budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też nowoczesna infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie terenu z ciągami pieszokomunikacyjnymi, małą architekturą i nowym ogrodzeniem. Słowem, będzie to całkowita metamorfoza tego miejsca.
2: Obecnie inwestycja wkroczyła w etap prac wykończeniowych. W nowych pomieszczeniach wykonane są tynki i montowane sufity podwieszane. Uczniowie rozpoczną naukę w nowym budynku już w lutym przyszłego roku. Rocznie w centrum kształci się około 2000 uczniów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i teraz otrzymałem informację, że więcej chmur na zewnątrz, ale to nie są chmury deszczowe. Deszczowe pewnie jeszcze powrócą dzisiaj, a teraz 19 stopni na termometrach w Poznaniu i 19 stopni temperatury odczuwalnej. Jakość powietrza dobra, 1020 hektopaskali na barometrach. Jeśli chodzi o wiatr, jak on może sobie dzisiaj poczynać? No nawet do 25 km na godzinę, ale to tylko tak momentami, bo standardowo wieje 14 km na godzinę.

To jest 14 lipca 2026 roku. Ważna data z niektórych powodów. Nie wspomniałem o jednej ważnej historycznej sytuacji, która miała miejsce ponad 40 lat temu, ale będę to nadrabiał. Po godzinie 10 połączę się z wyjątkową postacią dzisiaj na antenie Radia Emaus. No ale niech to będzie niespodzianka może. Po godzinie 10 taki wyjątkowy telefon do wyjątkowego człowieka, który ma swoje osiągnięcie, które dokładnie dokonało się 14 lipca ponad 40 lat temu. Ale póki co, to po drodze mamy za 9 minut u nas na antenie konkurs poranny i w tym konkursie porannym oczywiście, że będą nagrody, będzie też geograficzna mini zagadka i mam nadzieję, że jesteście bardzo ciekawi, czego będzie ona dotyczyła.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ustawieniach standardowych, w takiej opcji standard, jeśli chodzi o naszą antenę, o 9.15 i o 15.15 można coś wygrać. To są ustawienia standardowe. Czasami są takie ustawienia dodatkowe, gdzie konkursy pojawiają się jeszcze o innych porach niż tylko 9.15 i 15.15, ale teraz właśnie 9.15 na zegarze, w zasadzie już 9.16, więc minutę jesteśmy spóźnieni. Rozpoczynamy konkurs poranny, moi drodzy. No i to jest konkurs poranny, który jest konkursem mini geograficznym. Prowadzę was przez różne takie miejsca, które niekoniecznie są takimi oczywistymi punktami na mapie, ale wy doskonale sobie podczas tych konkursów z tym radzicie i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Konkurs rozpoczynam i do wygrania dzisiaj w tym konkursie po pierwsze książka. Książka autorstwa Michała Bondyry, a tak naprawdę to nie tylko jego, bo to jest zapis rozmów Michała Bondyry z Rafałem Patyrą, z Maciejem Małysą, z Przemysławem Babiarzem, z Tomaszem Zubilewiczem, z Aleksandrem Machalicą. To jest opowieść o tym, co ponadczasowe, a tytuł książki Męskim Okiem Michała Bondyry. No i ta książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dzisiaj do wygrania w konkursie porannym. Do tego jeszcze dołączam smycz Radia Emaus, żeby kluczy nie zgubić na przykład, bo gdy do takiej smyczy klucze się przyczepi, to one są dość skutecznie zabezpieczone wtedy przed zgubieniem. No i jeszcze może dołożę, bo dzisiaj będzie bardzo słonecznie, to taki dzień dzisiaj nam się trafił. Myślę, że okulary przeciwsłoneczne z napisem Emaus Dobre Radio to też jest bardzo ciekawa propozycja jako nagroda, więc dokładam ją też do tej torby papierowej i to jest komplet, który tworzy ten zbiór, który odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagrody jest 14 dni. Tak mówi regulamin, a więc ktoś, kto wygra w konkursie, w ciągu 2 tygodni zobowiązany jest odebrać te nagrody z naszej redakcji. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus, pod którym czekać będę już za chwileczkę na wasze SMS-y. Koszt takiej wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i podatek VAT. Ten podatek VAT wynosi 23 grosza, więc całość to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. Tyle płacicie za jeden SMS wysłany pod 7148, a w treści tej wiadomości, to jest bardzo istotna informacja, trzeba wpisać najpierw słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę takimi podpowiedziami. To jest miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego, w jego tak zwanej pradolinie. To jest miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego, w tak zwanej jego pradolinie. To miasto jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Istnieje co najmniej od drugiej połowy XII wieku. To jest trzecia podpowiedź. No i czwarta podpowiedź. Pierwsza wzmianka historyczna o tym miejscu pochodzi z 1181 roku. Pierwsza wzmianka historyczna o tym miejscu pochodzi z 1181 roku. Mało tych danych na razie, ale będzie ich więcej. Te drogowskazy językowe będę uzupełniał i stopniowo będę wam je przytaczał na antenie. A jeśli ktoś już może teraz na tym etapie wie, o jaką miejscowość chodzi, no to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę tego miejsca, do którego prowadzę was następującymi podpowiedziami. To jest miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego, w jego tak zwanej pradolinie, w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XII wieku. No i pierwsza wzmianka historyczna o tym miejscu pochodzi z 1181 roku. Na razie 4 podpowiedzi, ale będą kolejne, więc jeśli ktoś na razie ma za mało danych, no to proszę czekać cierpliwie. Za chwilę będę uzupełniał tę bazę danych.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści wpisujecie najpierw słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miejsca, do którego prowadzę Was następującymi podpowiedziami. Uwaga, teraz będzie trochę więcej danych. To jest miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego, w jego tak zwanej Pradolinie, w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XII wieku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi o tym miejscu z 1181 roku. No i uwaga, i tutaj znajduje się kościół gotycki, datowany na około XV-XVI wiek. Tu znajduje się kościół gotycki, datowany na około XV-XVI wiek. No i taka informacja, myślę, że bardzo istotna. Tutaj znajdziecie dwa wiatraki, koźlaki, tak zwane wiatraki koźlaki z XVII i z XIX wieku. Tu znajdziecie tak zwane dwa wiatraki koźlaki z XVII i z XIX wieku, a więc jeśli chcecie poznawać tę Wielkopolskę od strony wiatraków, to tutaj na pewno też będziecie mieli ku temu możliwość zobaczyć dawne wiatraki. Wiatraki koźlaki, jeden z XVII, a drugi z XIX wieku. 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Mam nadzieję, że niektórzy z Was już skojarzyli, o jakie to miejsce może chodzić. No i jeśli wyślecie taki SMS, to macie szansę na książkę Michała Bondyry Męskim Okiem, wydaną przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Tam jeszcze smycz Radia Emaus dołączyłem i okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydadzą.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: A na zegarze 9:30, a to znak, że czas wywołać do odpowiedzi porannego wydawcę informacji Radia Emaus, czyli Piotra Wielickiego. Dzień dobry, Piotrze, raz jeszcze.
2: Dzień dobry, raz jeszcze. Powiedz mi, czuję się wywołany.
1: To dobrze, to cieszę się. Ale nie masz stresu jakiegoś teraz?
2: Nie
1: no,
2: ma stresu.
1: To cieszę się bardzo. To nie jest tak jak przy tablicy. Po prostu chciałbym, żebyś powiedział, czym zajmują się dzisiaj reporterzy Radia Emaus, na co możemy liczyć, jeśli chodzi o to, co będziemy słyszeć w informacjach Radia Emaus.
2: Powinniśmy dzisiaj dowiedzieć, jakie plany rozwoju ma Ryanair w Poznaniu, ponieważ dziś o godzinie 12 organizuje konferencję prasową i pewnie dowiemy się, jakie mają.

0: Konferencja będzie akurat w Kolegium Altum.
1: Ach, właśnie. Ale, Altum, no Altum to zobowiązuje, bo wysokie...
0: No właśnie, tak.
1: Tak, tak, budynek Altum to zobowiązuje
0: lotnisko. Dalej, będziemy mówić też o tym, że bo zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Co 10 uczeń nie dostał się do żadnej szkoły.
1: No i co teraz z tymi, co się nie dostali?
0: No właśnie, ogłoszone wyniki, ale miasto uspokaja, że dla wszystkich miejsca starczy. Także,
1: no tak, tylko pewnie może oczekiwania były inne, a inne będą, będą realia.
0: No właśnie, bo część uczniów, która się nie dostała, no będzie musiała pewno zrezygnować z tej szkoły, do której się wybierała, na rzecz innej szkoły. No, tak to wygląda. Prohibicja nocna tak zwana, która coraz częściej jest wprowadzana w różnych miastach. Wprowadzono ją także pół roku temu w Lesznie. Jakie są efekty? No na razie to jeszcze podobno za wcześnie, żeby oceniać, tak po roku dopiero, ale już strażnicy miejscy mówią, że jest lepiej, da się zauważyć zmianę na plus, jest mniej wykroczeń, jest spokojniej w mieście, no więc...
1: Czyli jest jakoś to zbilansowane, że im mniej alkoholu po 22 sprzedawanego, tym mniej przestępstw i jakichś wykroczeń.
0: Tak, i potwierdzają to także inne miasta, które jeszcze wprowadziły taką prohibicję, że rzeczywiście widać te efekty, ten większy spokój jest w tym okresie właśnie nocnym. Powiemy także o tym, że w podpoznańskich Owińskach ktoś powiesił antyukraiński baner.
1: Oho.
0: I policja właśnie sprawdza, kto jest autorem sprawie tego baneru, który jest jak gdyby nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych. A jak wiemy, u nas no, ostatnio się pojawiały już takie incydenty, między innymi w tym autobusie, tak, ta dziewczynka, która nagrała też
1: agresywnego mężczyznę, który ją zaczepiał.
0: No, tak, który zaczepiał, no właśnie, no więc tych incydentów jest coraz więcej, no tutaj policja sprawdzi, kto powiesił ten baner w Owińskach.
1: Myślę, że pewnie już to badają, może już mają nawet trop jakiś.
0: Być może tak, no miejmy taką nadzieję, tak?
1: I my się temu też przyglądamy, tak? Czy tak, jeszcze jest, coś tak. zdradzisz?
0: No,
1: czy,
0: na razie chyba tyle, na razie tyle. Czekamy, co się jeszcze wydarzy w ciągu dnia.
1: A jeśli coś się wydarzy, to my na pewno niezwłocznie was o tym poinformujemy. Niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, czyli natychmiast, moi drodzy słuchacze. Piotr Wielicki, poranny wydawca informacji Radio Emaus. Bardzo ci dziękuję, Piotrze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: A my za chwilę wracamy do konkursu. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Poranny konkurs.
1: +71 48 71 48. Ten numer telefonu jeszcze do waszej dyspozycji. Jeszcze możecie wysłać SMS pod numer 71 48. Za złotówkę i 23 grosze w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu napisać miejsce, nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego, w jego tak zwanej Pradolinie, w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Ta miejscowość istnieje od co najmniej drugiej połowy XII wieku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi o tym miejscu z 1181 roku. Tutaj znajdziecie kościół gotycki, datowany na XV-XVI wiek. Tutaj także do zobaczenia dwa wiatraki, koźlaki, jeden z XVII, a drugi z XIX wieku. No i uwaga, podpowiedź jeszcze jedna o ważnym punkcie tego miejsca. Tutaj jest ratusz z 1905 roku. Tutaj znajdziecie ratusz z 1905 roku. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, które jest poszukiwane. Do wygrania dzisiaj książka, która jest zapisem rozmów Michała Bondyry z bardzo interesującymi rozmówcami. Męskim okiem, czyli o tym, co ponadczasowe. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego dołączam jeszcze zakład? No, jak powiedziałem zakładkę, to dołączę. Bo nie ma tu zakładek, ale dołączę zakładkę Radia Emaus. No i jeszcze okulary przeciwsłoneczne. No i do tego jeszcze smycz Radia Emaus, żeby kluczy nie zgubić. Powodzenia!

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: 15 minut brakuje nam do godziny 10, a to jest znak, że trzeba kończyć poranny konkurs Radia Emaus i wywołać kogoś do odpowiedzi. Halo, dzień dobry. Czy ktoś z tamtej strony jest?
2: Halo, dzień dobry.
1: Mariuszu, tak, jesteś tam? Rozumiem, że Mariusz i rozumiem, że Leszno.
2: No, dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, czyli idealnie trafiłem. Mój drogi Mariuszu, to może przejdźmy do rzeczy już. Miasto usytuowane w pobliżu kanału Obrzańskiego w jego tak zwanej Pradolinie, w południowo-zachodniej części Wielkopolski, istnieje od co najmniej drugiej połowy XII wieku. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi o tym miejscu z 1181 roku. Tutaj do zobaczenia kościół gotycki, datowany na XV-XVI wiek, dwa wiatraki koźlaki, jeden z XVII, drugi z XIX wieku, no i tutaj także ratusz z 1905 roku. O jaką miejscowość dzisiaj o poranku chodziło?
2: Chodziło o miejscowość Krzywiń.
1: Krzywiń, oczywiście, że tak. Mój drogi Mariuszu, wygrywasz dzisiaj w konkursie. I książka Michała Bondyry, która jest tak naprawdę zapisem rozmów Michała z bardzo interesującymi gośćmi. O wzorach z Rafałem Patyrą, o świadectwie z Maciejem Małysą, o czasie z Przemysławem Babiarzem, o relacji z Tomaszem Zubilewiczem, o języku z Aleksandrem Machalicą, czyli o tym, co ponadczasowe w rozmowach Michała Bondyry. Zapis tych rozmów w tej książce, książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Powiedziałem, że dołączę zakładkę, dołączam dwie zakładki Radia Emaus, do tego jeszcze smycz Radia Emaus, żebyś kluczy nie zgubił, jeśli sobie do tej smyczy przyczepisz. No i dołączam jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
2: Tak, jestem zadowolony, cieszę się podwójnie, a nawet można by to zwielokrotnić.
1: To cudownie, to ja bardzo się cieszę i z tobą również, tak bardzo. Mój drogi, przekazuję tobie teraz głos, żeby twoja radość była podzielona z innymi. Możesz pozdrowić kogoś na antenie naszej, proszę bardzo.
2: Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Emaus, a w szczególności mieszkańców Leszna, no i Krzywinia, nie wypada inaczej. Dzięki tej miejscowości dzisiaj udało mi się wygrać. Oczywiście pozdrowienia dla całej redakcji przesyłam również.
1: Ja tylko chciałem siebie spytać, byłeś w Krzywiniu kiedyś? To jest bliska twemu sercu miejscowość, tak?
2: Byłem w Krzywiniu niejednokrotnie, jeszcze więcej razy przejazdem, aczkolwiek no, zainspirowałeś mnie do tego, żeby trochę dłużej się zatrzymać i te ciekawe miejsca podwiedzać.
1: Może zajrzeć do kościoła na przykład, albo koźlaki zobaczyć, wiatraki koźlaki. Wszystkiego dobrego, Mariuszu, pozdrawiamy cię serdecznie, za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a tobie życzymy miłego dnia, miłego popołudnia, no i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 42 lata temu. Wyjątkowa rzecz. 1984 rok i jeden człowiek, który dokonuje rekordowego wejścia na jeden ze szczytów Karakorum. Na ośmiotysięcznik Broad Peak robi to Krzysztof Wielicki. No i robi to wychodząc z obozu, wchodząc na szczyt i wracając do obozu. Coś niesamowitego. Z Krzysztofem Wielickim, wybitnym himalaistą, połącza się tuż po godzinie 10, o 10, 10, 15 może uda się to zrobić. Bądźcie blisko radioodbiorników.

0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Jest 10:00.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: Coraz więcej antyukraińskich incydentów w Polsce, alarmuje MSWiA. W niedzielę początek 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. Można się zgłaszać do 15. edycji targów Viva Seniorzy, które już w październiku w Poznaniu. W Polsce coraz częściej dochodzi do antyukraińskich incydentów. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Tomasz Szymański, wiceszef MSWiA. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że winę za obecną sytuację ponosi część polityków.
8: Przede wszystkim odpowiedzialność za tego typu działania powinni wziąć politycy. Nie wykorzystywać sytuacji do doraźnej korzyści politycznej, a ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim. Budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wydarzenia z Bielska-Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne.
7: Bielska policja zatrzymała wczoraj mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do incydentu doszło w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
7: Pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach w niedzielę 19 lipca rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Misjonarze pamiętają o Was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówi biskup Marek Gochlak z diecezji na Madagaskarze.
9: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
7: Ważnym punktem Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. 15. edycja targów Viva Seniorzy odbędzie się w Poznaniu w październiku. Kluby seniora i organizacje pozarządowe, które chcą się na nich bezpłatnie wystawić, mogą zgłaszać się już teraz. To doskonała okazja, by pokazać swoją działalność starszym mieszkańcom i mieszkankom Poznania. Targi co roku pokazują nowoczesne podejście do dojrzałości, pełnej aktywności, ciekawości świata i nowych doświadczeń. Podzielone są na 4 obszary tematyczne: zdrowie i dobra forma, styl życia i rozwój, podróże i odkrywanie świata oraz pasje i twórczość. Wyjątkową atmosferę tego wydarzenia tworzą od lat lokalne stowarzyszenia, fundacje i kluby seniora. Ich występy artystyczne, warsztaty, pokazy, prezentacje rękodzieła czy inicjatywy edukacyjne przyciągają tysiące zwiedzających i pokazują, jak aktywne, twórcze i inspirujące może być życie po 60.
0: Informacje z regionu.
7: W Wielkopolsce deszczówka nie będzie marnowana. Blisko 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na tworzenie systemów podziemnego i naziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji umożliwiających jej wykorzystanie, między innymi do nawadniania terenów zielonych, mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
2: Dzięki temu powstanie 19 miejsc, gdzie będzie zbierana woda opadowa i ponownie wykorzystywana w celu nawadniania terenu. Ten program realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
7: W bieżącej edycji programu Deszczówka gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 150 tysięcy złotych lub pokrywające 80% poniesionych kosztów. Łącznie we wszystkich odsłonach programu przeznaczono już 11 milionów złotych, dzięki czemu zrealizowano 130 instalacji.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Już mamy 20 stopni na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, bo 21 stopni Celsjusza. 11 km na godzinę z północnego wschodu, tak sobie powiewa wietrzyk, ale momentami porywy sięgną dzisiaj nawet 25 km na godzinę. Niekorzystne warunki biometeo z nami zostają. No to ciekawe, bo ja jakoś tak dobrze się czuję. Mam wrażenie, że Piotr Wielicki również, że jakichś takich nieskoordynowanych ruchów, rozkojarzenia dzisiaj nie zauważamy. Wszystko idzie idealnie, w punkt, można by powiedzieć. Może to jeszcze przed nami, może to dzisiaj się jeszcze wszystko wydarzy. Zaufajmy synoptykom. Jeśli chodzi o zjawiska burzowe, one mogą się pojawić, ale dopiero pojutrze. Pojutrze burze są spodziewane, burze z deszczem, takie intensywne zjawiska atmosferyczne. No i w czwartek, moi drodzy, 31 stopni pokażą termometry w cieniu w Poznaniu. No to pytanie, jaka będzie temperatura w słońcu. Zabezpieczcie się, daszki, jakieś czapki z daszkiem, jakieś kapelusze. To jest bardzo dobry pomysł. No i oczywiście woda z elektrolitami. Litami gdzieś na podorędziu, to zawsze jest bardzo dobry wybór.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Niektórzy mówią, gdyby Bóg uczynił w moim życiu jakiś cud, to bym w Niego uwierzył. Może tak by się stało, ale czy na pewno? I na jak długo? Wiara oparta na samych tylko cudach zwykle nie jest trwała. Widać to na przykładzie Betsajdy, Korozain i Kafarnaum, miast, które były świadkami spektakularnych cudów Jezusa, uzdrowień, uwolnienia z opętania, nawet wskrzeszeń. Niezłomna wiara powstaje na zupełnie innym gruncie, na zaufaniu Jezusowi, także wtedy, gdy pozornie nic się nie dzieje. Czy aby wierzyć, potrzebuje cudu?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 42 lata temu. To był ten dzień, 14 lipca 1984 roku, kiedy to Krzysztof Wielicki dokonał rekordowego wejścia na jeden z 8 tysięczników leżący w paśmie Karakorum na Broad Peak. Jak tego dokonał? No mam nadzieję, że za chwilę sam mi o tym opowie. Dzień dobry, Krzysztofie. O, coś tu się nam wydarzyło. Będę się łączył raz jeszcze z Krzysztofem w takim razie, bo zdaje się, że gdzieś tam na linii mi zaginął. Moi drodzy, ale zostańcie blisko, bo za chwilę Krzysztof Wielicki u nas na antenie.

0: Bo do tanga trzeba dwojga. I żeby się połączyć przez telefon z Krzysztofem Wielickim, to też trzeba dwojga. Dzień dobry, czy z tamtej strony Krzysztof Wielicki?
1: Halo?
0: Halo, no jest, oczywiście, że jest.
1: Halo.
0: 14 lipca 1984 roku Krzysztof Wielicki dokonał rekordowego wejścia na Broad Peak, ale mam wrażenie, że Krzysiu mnie nie słyszy. Halo, Krzysiu, jesteś tam?
1: Jestem.
0: A, słyszysz, no to dobrze, mój drogi. Rekord niesamowity. Baza, szczyt, baza w jedną dobę. Jak się takich rzeczy dokonuje? To minęło 42 lata od tego wielkiego czynu twojego. 16 godzin w pionie, zdobywając Broad Peak. Ty w ogóle wtedy zakładałeś, że to tak się skończy ten dzień dla ciebie?
1: Ja nigdy nie planowałem tego wejścia, to przez przypadek. Bo byliśmy tam w innym celu, chcieliśmy robić nową drogę na południowe ścianie, ale tam było niebezpiecznie. No i tak sobie pomyślałem, bo miałem bardzo dobrą kondycję. Ktoś mnie podpuścił z kolegą i ty chyba byś w ciągu dnia blazł tą górę. A ja spróbuję. No i tak się udało. Możesz powiedzieć, ja zapomniałem w ogóle tą datę. No. Teraz się przypomniałem, ty mi przypomniałeś. No bo wiesz, ja mieszkam na wsi, u mnie nie ma dni tygodnia, nie ma dat, jest tylko dzień, noc.
0: Czyli noc, jesteś szczęśliwym człowiekiem, krótko mówiąc.
1: No właśnie, ja nie wiem, który jest dzisiaj, ale usłyszałem w radiu, że jest Narodowe Święto Francji. No.
0: No widzisz.
1: To... Ale nie wchodziłeś specjalnie na to Narodowe Święto, nie, nie. To...
0: I nie wieszałeś flagi francuskiej na szczycie Broad Peaka.
1: Nie, nie, nie. Polską flagę oczywiście miałem na szczycie.
0: Jak to się dokonuje, takich rzeczy, powiedz mi? Bo przecież Broad Peak, on słynie z tego, że tam mnóstwo szczelin jest, a ty po prostu zrobiłeś to w jedną dobę.
1: Bo wiesz, myśmy tam mieli, byli jeszcze trójka chłopaków i mieliśmy namioty gdzieś tam, nie? Także to, ja bym powiedział, że to był rekord bardziej taki, nie powiedzmy tam solowy, no bo tam byli moi przyjaciele, ale rekord w sensie takim wydolnościowym, nie? Bo nikt przede mną tego nie zrobił, chodziło o wydolność, że można, wiesz, w ciągu 16 godzin wejść na szczyt, jeszcze zejść 6 godzin, no to do tego trzeba mieć wysoki VO2 max, a ja mam dwa wysoki.
0: Ale wiedziałeś, że masz taki wysoki, czy to ci Broad Peak udowodnił, że masz?
1: Wtedy jeszcze nie wiedziałem. Wtedy to koledzy mnie obserwowali, mówili, że strasznie szybko się wspinam, nie? I to na tej zasadzie wszystko było, ale wiesz, ja nigdy nie wyjeżdżałem z domu, że zrobię coś solo, nie? To się dzieje na wyprawach często, mam tam 5 solowych wejść w Himalajach, ale wszystkie one się działy tam gdzieś, wiesz, no, w górach decydowałem o tym, a nie tutaj. No, ale ja ci powiem, to może nie było takie ważne, że ja wszedłem tam w ciągu jednego dnia, ale to jest coś takiego, jak się złamie jakąś barierę, to potem inni, okazuje się, jeszcze parę osób po mnie później gdzieś zdobyło też się doświadczenie w ciągu jednego dnia.
0: Ja pamiętam, jak mówiłeś mi, gdy podszedł do ciebie Kurt Dimberger, pierwszy zdobywca Broad Peaka, i zobaczył ciebie i mówi: ale czy Misiu, tak? Do ciebie powiedział, jak on tam gdzieś powiedział, no?
1: Kto ty jesteś w ogóle, nie? Bo oni nas, wiesz, to były takie lata, że oni sądzili, że u nas to tu chodzą niedźwiedzie po ulicach, nie? I w ogóle on nie wie, że to jest ten ruski, Ukrainiec, Polak, Czech, Słowak, to dla nich to było gdzieś za tej wschodniej granicy byliśmy, prawda, umownej. No bo tak było, nie? Że myśmy się bardzo tu byliśmy odseparowani. No ale potem się uczyli trochę naszych nazwisk.
0: Czy ty rozmawiałeś później jeszcze z Kurtem Dimbergerem na temat tego twojego dokonania, że to się dało zrobić w ciągu jednej doby?
1: Tak, znaczy ja się parę razy spotkałem z Kurtem Dimbergerem, bo on był też taką medialną osobą na festiwalach różnych we Włoszech i nie tylko się spotykamy czasem. No bo to jest taki, wiesz, taki festiwal to jest też miejsce, gdzie ludzie się spotykają, wymieniają doświadczeniami. To są takie bardzo ważne te relacje się, wiesz, bo w góry to z góry, wspinanie, ale również można poza górami tworzymy pewną społeczność górską, prawda? I ja uważam, strasznie się cenię te spotkania, bo taki wprowadzamy trochę kultury, trochę takiej culture i takiej, no, społeczność pewną prowadzimy, prawda? Co jest strasznie ważne. Nie, że każdy jedzie, wraca do domu i do widzenia, ale jeszcze się spotykamy i to jest ważne. Tym się wydaje, to nasza dyscyplina się wyróżnia od innych dyscyplin, że my często się spotkamy poza górami.
0: Chyba cię u nas w tego w redakcji nie zadawałem pytania, a myślę, że zadam ci to pytanie. Ulubiony twój szczyt wśród 8000ników, masz jakiś swój?
1: Jest jeden taki, ja go lubię i nienawidzę. To jest Naga Parbat.
0: A, na niego też chodziłeś solo, tak naprawdę.
1: Ale tam byłem zupełnie, nikogo nie było. Przyszedłem pod górę, nie było nikogo, tylko byli pasterze tam na dole. Mhm. To już było takie super raf, super...
0: To skąd ta miłość wyjątkowa właśnie?
1: Nie, to nie była miłość, to byłem zdecydowany, to była moja, wiesz, no...
0: Desperacja taka, wspinacza.
1: Desperacja, bo to był ostatni szczyt do korony wiedziałem, że mam szansę to zrobić, aczkolwiek no, wiedziałem, że muszę się szybko wbić w ściany i nie myśleć o tym, bo nie powinienem oczywiście logicznie podjąć takiej decyzji. Mhm. Bo tam nikogo nie było, nie znałem ściany w ogóle, góry, nic nie wiedziałem o tej górze. To logika nakazywałaby misiu do domu. No bo sytuacja była tam dziwna, bo tam mieli być moi przyjaciele z wyprawy mojej tutaj z Katowic, tylko że oni wcześniej zakończyli działalność, była zła pogoda, wrócili do kraju, no jak ja przyszedłem tam, to jej nie było. Nikogo nie było, żadnej sprawy.
0: No ale góra była, no i trzeba było wejść.
1: No trzeba było właśnie szybko wejść, bo jakbym za długo myślał, to by się wycofał.
0: Tak, no poza tym by się pozwolenia skończyły, bo tamte pozwolenia przecież też one mają swoją karencję,
1: no,
0: prawda?
1: Jeszcze inna, no, ja byłem na liście wyprawy, nie, że tak powiem, ale, ale nie miałem prawa właściwie tego robić. Tak, już nie było zespołu, nie było oficera łącznikowego, nie powinienem tego robić. Ale jakoś tam podarowali w ministerstwie, co?
0: Czy, no, ja się złapałem, czy ja się złapałem teraz gdzieś w jakiejś trasie?
1: Tak,
0: ty jesteś podróży, gdzieś w podróży?
1: Tak, jestem w podróży, no ale możemy rozmawiać, mam kierowcę. Tak.
0: A jedziesz się gdzieś wspinać, czy po prostu jedziesz...
1: Nie, teraz jadę do dzieci.
0: Ach, do dzieci. Mój drogi, czego mogę ci życzyć w tę wyjątkową rocznicę? Bo jak sam powiedziałeś, zaskoczyłem cię dzisiaj tą informacją, że to 42 lata minęły od tego rekordu na Broad Peak.
1: No, bo ja wiem, no dalszego wspaniałych chwil w górach, bo ja właśnie moje życie cały czas jest w górach i już nie na 8000, ale jeździmy na niższe szczyty, tam jest też fajnie. Bo wiesz, tam gdzie my jeździmy nie ma ludzi, także może mi życzyć jeszcze wspaniałych wypraw w małym składzie, bezludne rejony.
0: Tak, i żeby nie było zasięgu i żeby nikt ci nie przeszkadzał,
1: nie
0: żeby nikt z radia nawet nie dzwonił i cię nie niepokoił.
1: Za 10 dni właśnie wyjeżdżam do Pakistanu.
0: A, do Pakistanu. To taki niespokojny trochę rejon. No ale ty znasz Pakistan dość dobrze.
1: Nie, tam w górach nie ma problemu. Ja tam byłem wiele razy na północy.
0: No podobnie. Przecież Broad Peak to też Pakistan, prawda? To też
1: tak
0: Karakorum, też Pakistan. Krzysztof Wielicki, wybitny wspinacz, zdobywca wszystkich 8000-ników. Na niektóre wszedł samotnie, na niektóre wszedł po raz pierwszy, na niektóre wszedł zimą, no i solo, także coś niesamowitego. Wybitny wspinacz na naszej antenie. Cieszę się, Krzysiu, że jesteś po tamtej stronie teraz telefonu i że dzisiaj ta wyjątkowa rocznica, 42 lata temu, 14 lipca 1984 roku, Krzysztof Wielicki rekordowego wejścia dokonał na szczyt Broad Peak, 8051 metrów nad poziomem morza. Pierwszy w historii takie działania to było.
1: No tak się udało.
0: Baza, szczyt, baza i to się udało w jedną dobę. Krzyśku, wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cześć.
2: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

za chwilę, za dwie minuty, niecałe dwie minuty wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać, nie trzeba mieć w kieszeni pieniędzy na bilet. W zasadzie nic nie trzeba robić. Wystarczy usiąść wygodnie sobie, zrobić sobie dobrą kawę, herbatę i posłuchać, co wydarzyło się w przeszłości w muzyce 14 lipca. Dokładnie tego dnia w przeszłości muzycznej, co się wydarzyło, o tym za chwilę przekonacie się w muzycznej podróży w czasie, w którą wyruszamy o 10.45.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Lato z Radiem Emaus. To było takie w rytmach latino, a teraz w podróż wyruszamy.
0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Lipca i przeszłość. To najpierw 1945 rok. Wtedy to 14 lipca 1945 roku na świat przychodzi Jim Gordon, amerykański perkusista, jeden z najbardziej uznanych bębniarzy sesyjnych lat 60. i 70. Gordon współpracował z Ericiem Claptonem, z którym napisał słynny utwór Layla, a także współpracował z takimi zespołami jak Everly Brothers, The Monkees czy The Beach Boys. Miał na swoim koncie też współpracę z Johnem Lennonem czy Frankiem Zappą. Chorował na schizofrenię, co bardzo tragicznie się dla niego zakończyło, bo w 1983 roku zabił swoją matkę, za co został skazany na 16 lat pozbawienia wolności. Tyle o Jimie Gordonie, a teraz 14 lipca 1967 roku. Wtedy to grupa The Who rozpoczęła swoją pierwszą w historii trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. No i wtedy byli supportem zespołu Herman Hermits. No i teraz pytanie, czy ktoś bardziej kojarzy zespół Herman Hermits, czy bardziej jednak kojarzycie zespół The Who, który wydaje mi się, że zdobył dużo większą popularność. Trasa rozpoczęła się występem w Portland w stanie Oregon i obejmowała 55 miast. I od tego momentu grupa The Who wskoczyła na wielkie sceny w wielu krajach. No to teraz w muzycznej podróży w czasie. Najpierw grupa The Who i to będzie utwór, który może wam się skojarzyć z jednym z seriali kryminalnych, bo jest tam wykorzystany jako ścieżka dźwiękowa w tym serialu. Grupa The Who, utwór Baba O'Reilly, a potem wspomniana Layla, do której swoje ręce przyłożył perkusista Jim Gordon, Layla, Eric Clapton, tuż po grupie The Who.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Za 3,5 minuty wybije godzina 11 i o 11 najświeższe informacje Radia Emaus przedstawi Piotr Wielicki.

0: Jest 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Potrzebna krew, apelują szpitale. Poznańska Caritas po raz kolejny przygotowuje tornistry pełne uśmiechów. Postępują prace związane z budową trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Wakacje to czas, gdy w szpitalach kończą się zapasy krwi. Zapotrzebowanie na nią jednak nie spada. Cały czas odbywają się tam operacje ratujące życie. Dlatego warto zgłosić się m.in. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Poznaniu. Tutaj obecnie najbardziej brakuje krwi grup 0 RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Krew oddać można także w oddziałach terenowych. Ich lista i godziny otwarcia znajdują się w RCK i K oraz w kryobusach w najbliższy czwartek. Jeden z nich stanie na parkingu przed Centrum Handlowym Plaza w Poznaniu i będzie tam czekał na chętnych od 8 do 13. Z kolei 13 sierpnia krew będzie można oddać w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańska Caritas po raz kolejny rozda tornistry pełne uśmiechów. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych fundacji, dzieci z placówek Caritas czy świetlic socjoterapeutycznych. W tym roku planowane jest przygotowanie i rozdanie co najmniej 500 plecaków. Poznaniacy mogą przynosić kredki, zeszyty, pisaki czy piórniki, pojedynczo lub w pakiecie, mówiła na naszej antenie rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz.
3: Te całe darowizny wolontariusze sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. Staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców.
2: Dary można przenosić do biura Caritas przy rynku Wildeckim do 3 sierpnia. Caritas zachęca też do organizowania zbiórek w parafiach, szkołach i miejscach pracy. Postępują prace związane z budową trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu, obejmujące węzeł Wierzbińcice przy Nowym Rynku wraz z odcinkiem torowiska na ulicy Królowej Jadwigi. Choć zgodnie z umową ruch komunikacji miejskiej w relacji Matyi i Królowej Jadwigi miał zostać przywrócony w przyszłym roku, to dzięki dołożonym staraniom nastąpi to zdecydowanie szybciej, bo do końca września. By było to możliwe, muszą zostać wykonane prace wiążące się z wstrzymaniem od 18 lipca ruchu tramwajów na ulicach Matyi i Wierzbińcice. Od soboty linii numer 6, 10, 12 i 18 nie przejadą przez ulicę Matyi i Wierzbińcice. W związku z tym wprowadzone zostaną modyfikacje w układzie tras tramwajowych. Ze szczegółowymi zmianami można zapoznać się na stronie poznańskiego ZTM-u.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Polska 2050 ma swój pomysł na reformę służby zdrowia. Posłanka Violeta Tomczak poinformowała, że szczegóły zostaną zaprezentowane w czasie dzisiejszego okrągłego stołu, który organizuje jej ugrupowanie. Violeta Tomczak mówiła w Polskim Radiu 24, że należy wypracować rozwiązanie ponad politycznymi podziałami.
4: Jako Polska 2050 także przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było lepiej, szybciej, priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany.
2: Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, PSL-u, Koła Razem, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz niezależni eksperci. W okrągłym stole nie wezmą udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Tydzień temu plan reformy służby zdrowia przedstawiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Robi się coraz cieplej. I tak ciepło będzie dzisiaj, może nawet gorąco gdzieniegdzie. To w zależności też od tego, jak odczuwacie temperaturę. Jeśli chodzi o temperaturę na termometrach, teraz w Poznaniu to 22 stopnie. Tyle widzimy na termometrze, ale niech was to nie zwiedzie, bo temperatura odczuwalna na poziomie 24 stopni Celsjusza, 1021 hektopaskali na barometrach, takie ciśnienie atmosferyczne. No i jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra i nie pogorszy się na pewno. Jutro może padać, w czwartek mogą być przelotne deszcze, a w piątek mogą się pojawić burze z deszczem. Ale w piątek temperatura będzie naprawdę dużo wyższa niż dziś, bo w piątek w cieniu zobaczymy 30 stopni Celsjusza, a zatem ten upał wraca do nas. Dzisiaj, jeśli chodzi o opady deszczu, można się ich spodziewać jeszcze w Rawiczu, Lesznie, a także w Wągrowcu. No, w Poznaniu być może też pojawi się dzisiaj deszcz, ale póki co nie pada. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać, a porywy wiatru mogą spowodować to, że chmury z lewej na prawą zostaną przesunięte, albo z prawej na lewą, albo z przodu do tyłu, albo z tyłu do przodu. 25 km na godzinę, taka maksymalna dzisiaj prędkość wiatru, no to taki wiatr spokojnie sobie z chmurami poradzi.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

tę godzinę rozpoczyna duet. Dua Lipa i Elton John, Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, my razem z wami, a już za chwilę profesor Jerzy Bralczyk opowie o zawiłościach języka polskiego.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta, czy można mówić, nie mam portfela, czy nie mam portfelu? No, lepiej jest mówić, że mam portfel oczywiście zawsze, także nie tylko ze względów językowych, ale portfela czy portfelu? A pani Irena z kolei pyta, czy torta mówimy, czy tortu na przykład nie było? Mamy rozchwianie w polskich rzeczownikach. Wieczoru czy wieczora? Oba te słowa mamy i jakoś funkcjonują, choć słowo to często odmieniane. Czy byłem wczoraj bez krawatu, czy bez krawata? I jedno i drugie wydaje się poprawne. W niektórych przypadkach jednak mamy wybór dość jednoznaczny. Słowniki zachęcają nas tylko do jednej z tych form. Wydawałoby mi się bardzo dziwne, gdybym powiedział, że nie zjadłem torta. Tortu? Oczywiście tak. Tortu i intuicja w gruncie rzeczy tutaj działa, bo przecież nie ma żadnych fonetycznych przeciwwskazań, żeby powiedzieć torta. A z portfelem zupełnie odwrotnie. Raczej portfela niż portfelu. Ale bardzo by się nabiedził ten, kto by próbował znaleźć tutaj jakąś regułę. Bo jakkolwiek w niektórych przypadkach, jeśli chodzi o grupy znaczeniowe, mamy jakiś ślad, już teraz nie będę tego rozwijał, tendencji, że raczej U albo raczej A, to tutaj może być i tak, portfelu czy portfela. Przyznam, że gdyby ktoś powiedział, że nie ma portfelu, to oczywiście bym go zrozumiał, może bym się tylko odrobinę zdziwił. Gdyby ktoś nie zjadł torta, zdziwiłbym się trochę bardziej. Ale zwyczaj decyduje tutaj. I jeśli pytają mnie panie, jak powiedzieć, odpowiem tortu i portfela. Ale dlaczego? Proszę mnie już nie pytać.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę trwa, a po drugiej stronie ze mną Anna Gandecka z grupy rodzinnej. Halo, szczęść Boże. Aniu, jesteś tam?
2: Halo, halo, szczęść Boże, jestem i witam serdecznie.
1: Powiedz mi, czy wy już na horyzoncie widzicie Częstochowę, bo to już jutro dotrzecie do Matki Bożej na Jasną Górę. Czy to już tuż, tuż?
2: Tak, już tuż, tuż. Już dzisiaj był pierwszy drogowskaz Częstochowa, także już azymut mamy wyznaczony, tym bardziej, że dzisiaj mamy około 30 kilometrów, jutro tam 20 z haczkiem, więc myślę, że 50 kilometrów dzieli nas od Jasnej Góry.
1: Jaki jest plan na ten najbliższy czas?
2: W ogóle złapaliście nas dzisiaj na postoju w Krzepicach, gdzie mamy ostatni wspólny posiłek i ostatnią wspólną mszę przed mszą na Jasnej Górze. Więc to na dzisiaj taki właśnie za chwil kilka taki plan. Poza tym minęliśmy kilka dni wcześniej, kiedy się nie mogliśmy słyszeć. Mieliśmy piękną adorację w drodze. Mhm. Bo pielgrzymka w grupie rodzinnej, poza tym, że jest przepełniona radością, śmiechem i ogromem zabawy ze strony dzieci pod każdym względem, to też ma naprawdę bardzo duże walory, takie wsparcia duchowego. I jednym z tych aspektów jest właśnie adoracja, która odbywa się w drodze. Na początku idzie ksiądz Panem Jezusem w monstrancji, a cała grupa w milczeniu podąża za nim.
1: No to jest chyba niesamowite duchowe przeżycie.
2: To jest dla mnie osobiście to jest najmocniejszy akcent. Mamy dwa razy taką adorację w ciągu pielgrzymiego szlaku, w ciągu tych 10 dni. Dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo takie osobiste, bardzo mocne przeżycie. Poza tym mieliśmy wczoraj nocleg w miejscowości, która się nazywa Żytniów i tam już nocują dwie grupy. Nocuje nasza grupa rodzinna i grupa biblijna. Także schodzimy się w dwójkę, dwie grupy na nocleg, dwie grupy mają wieczorek pogodny i potem mamy wspaniałą adorację już w kościele. Dwie grupy mają taką prowadzoną adorację.
1: Czy czuć już trochę zmęczenie, bo to jednak sporo za wami. Już jutro finał tego wielkiego pielgrzymowania.
2: Więc chciałam powiedzieć, że niektórzy mówią, jak to się stało, że tak szybko przeleciało.
1: Ach, rozumiem.
2: Tak, finał naszych. Czy czuć zmęczenie? Chciałam powiedzieć, że wczoraj było coś takiego na niebie, jak błękit nieba i słońce, którego nie widzieliśmy przez prawie całą pielgrzymkę i stwierdziliśmy, że nie tęsknimy za tym, więc dzisiaj Pan Bóg jest bardzo miłosierny. Wychodziliśmy rano w mgle, póki co jest ciepło, no bo to czuć, że ziemia paruje, ale jest niebo zasnute chmurami, więc idzie się rewelacyjnie.
1: No tak, czyli nie ma takiego słońca, które by mogło przeszkadzać nieco, bo słońce oczywiście jak najbardziej lubimy, no ale gdy cały czas tak. Słońce operuje w nasze twarze i nasze głowy, a nie mamy tego odpowiednio zabezpieczonego, no to jest to pewna uciążliwość. Aniu, no to już niesamowite, że to już lada moment, już tuż, tuż, już macie naprawdę...
2: Jutro, tak.
1: Już krok was dzieli od tego, żeby być... na Jasnej Górze. Anna Gandecka, grupa rodzinna, poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Życzę wam wszystkiego dobrego i wszyscy słuchacze Radia Emaus też z wami duchowo się łączą, żebyście podążali ze swoimi intencjami też na Jasną Górę, żebyście zanosili te wszystkie intencje Matce Bożej. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11.30 i pierwszy dzisiaj serwis kulturalny Radia Emaus. Zaczynamy od lata ze stradą. Lato ze stradą Fabianowo-Kotowo. Tam dzisiaj o 16.30 w ogrodzie szkoły podstawowej numer 52 spektakl Zielono Mu. Cóż to za spektakl? To klaunada przeznaczona dla widowni w każdym wieku. Opowieści o perypetiach zielonego klauna i jego bezdennej walizce, która rozweseli nawet najbardziej zachmurzonych. A więc jeśli chcecie zobaczyć pokaz żonglerki, jakimi rekwizytami posługuje się taki klaun, będą kółeczka, będą maczugi, będą piłeczki pingpongowe, będą rekiny, tak, uwaga, rekiny. No i na pewno nie zabraknie rozmaitych gagów, którymi klauny będą rozśmieszać i pokazywać rozmaite sztuczki. Także dzisiaj o godzinie 16.30 szkoła podstawowa numer 52 przy ulicy Fabianowo 29 i tam Lato ze stradą. Fabianowo-Kotowo, spektakl Zielono Mu. To będzie klaunada po prostu. Szyfry przez wieki. To dzisiaj bezpłatne zwiedzanie ekspozycji dla seniorów. Mowa o Centrum Szyfrów Enigma. O godzinie 16.30 taka wyjątkowa okazja dla seniorów. Wspólna podróż przez fascynującą historię szyfrów i tajemnic. Podczas tej wizyty na multimedialnej ekspozycji będzie można zobaczyć historię polskich matematyków i odkryć sytuacje, momenty, wydarzenia, które zmieniły świat. Będzie można się przyjrzeć również dziejom szyfrowania, wiadomości od starożytności aż po współczesność. To dzisiaj o godzinie 16.30 w Centrum Szyfrów Enigma. Szyfry przez wieki. Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji dla seniorów. Lato ze stradą Fabianowo-Kotowo. Dalsza część tego cyrkowego spotkania o godzinie 17.15. Tam Teatr Jasię. Warsztaty nowocyrkowe, czyli cyrkowe zabawy podwórkowe. O tym, jak można się bawić w cyrk na podwórku, pewnie wielu z nas to doskonale wie, bo próbowało samemu swoich sił. Natomiast dzisiaj w profesjonalny sposób będzie można to przeżyć na boisku szkoły podstawowej numer 52 przy ulicy Fabianowo 29 o godzinie 17.15. Tam warsztaty nowocyrkowe, cyrkowe zabawy podwórkowe. No i jeszcze jedno, też tam na tym podwórku szkoły podstawowej numer 52, ale o godzinie 18 koncert Nagrobki grają jagódki. Dość zagadkowo może brzmieć ten tytuł, ale to chodzi o muzykę zespołu, który jest mieszanką gitarowego noise'u, folku, zimnej fali, big beatu oraz wczesnego black metalu. Zgodnie z tym, czego można się spodziewać po tym zespole, teksty wszystkich piosenek traktują o przemijaniu, śmierci i odchodzeniu. Nagrobki grają jagódki, to mniej znana, ale równie fajna odsłona znanego i lubianego zespołu Nagrobki. To radosne piosenki dla dzieci, które opowiadają o takich tematach jak jedzenie lodów, wakacje, beztroska zabawa, nauka mówienia nie oraz byciu małym w wielkim świecie. Taka propozycja, Lata ze stradą, ogród szkoły podstawowej numer 52, o godzinie 18 to spotkanie. I jeszcze jedno zaproszenie, relacje polsko-francuskie w XIX wieku, dwie ojczyzny. Wykład profesora Igora Kraszewskiego, konsula honorowego Francji w Poznaniu. O godzinie 18 ten wykład, na który wstęp jest wolny, w domu Bretanii. No i na pewno nie zabraknie opowieści o chociażby Fryderyku Chopinie. Fryderyk Chopin tak naprawdę dzieli te dwa kraje, dwie ojczyzny, pochowany na Père Lachaise w Paryżu, a jego serce w Warszawie. Na pewno profesor doktor habilitowany Igor Kraszewski również o tym wspomni. To dzisiaj to spotkanie w Domu Brytanii przy ulicy Stary Rynek 37 o godzinie 18. Serdecznie zapraszam.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Widzę taki mały punkt na horyzoncie, który zbliża się. Jest coraz większy ten punkt. To Kuba Antkowiak, który już za chwilę przejmie stery w Radiu Emaus od godziny 12. Kuba Antkowiak będzie z wami. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 7 rano. O 7 rano będę was budził jutro. Mam nadzieję, że może większość z was będzie już obudzona. No bo ja, żeby tutaj być na 7, to muszę dużo wcześniej wstać. Ale jest to sama przyjemność dla mnie spotykać się z wami na antenie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wielka

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Lesznie koniec z objazdami do szpitala. W tym wydaniu informacji powiemy także o cichej godzinie w NFZ-cie. Już od czwartku mieszkańcy Leszna dojadą do szpitala wojewódzkiego ulicą Kiepury. Dobiega końca jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich miesięcy w mieście. Drogowcy wymienili sieci podziemne, zamontowali nowoczesne oświetlenie oraz ułożyli nową nawierzchnię na odcinku od Ronda Opatrznego do wjazdu na szpitalny oddział ratunkowy. Otwarcie ulicy Kiepury oznacza koniec utrudnień nie tylko dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od czwartku autobusy ponownie będą zatrzymywać się bezpośrednio przed szpitalem. Inwestycja kosztowała ponad 8 300 000 zł. Państwowa Inspekcja Pracy może walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Od 8 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy w tym aspekcie. Kluczowa zmiana polega na tym, że inspektorzy pracy będą mogli zamieniać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę poprzez decyzję administracyjną.
3: Umowy cywilnoprawne, do których przylgnęła nazwa śmieciówki, one są zgodne z przepisami prawa, jeżeli wykonywane są w odpowiednich warunkach. One były, są i będą. To nie jest tak, że my poprzez te kontrole chcemy wyrugować wszystkie umowy cywilnoprawne, które funkcjonują w obrocie prawnym. My chcemy przyjrzeć się tym, które są stosowane w warunkach, w których tak naprawdę powinna być zawarta umowa o pracę.
2: Zapewniał w porannej rozmowie Radia Emaus zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Marcin Jedwabny. O wzmocnienie kompetencji Inspekcji Pracy apelowały związki zawodowe. Z kolei przeciwni takim zmianom są przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że zbyt głęboko ingerują one w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. We wtorki w wielkopolskim NFZ-cie będzie wyjątkowo cicho. Placówka wprowadza tak zwaną cichą godzinę, czyli porę dnia, podczas której oświetlenie zostanie przyciemnione, telefony i komunikaty głosowe wyciszone, a rozmowy będą prowadzone ciszej. Ma to zwiększyć komfort osób w spektrum autyzmu, które często intensywniej odbierają bodźce wzrokowe i słuchowe. Dlatego załatwienie sprawy w miejscu publicznym nierzadko wywołuje u nich lęk i dyskomfort. Cicha godzina będzie obowiązywać we wtorki od 14 do 15 w salach obsługi przy ulicy Grunwaldzkiej i Baraniaka. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasad 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni? To wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
4: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane, pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
2: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
5: Pogoda. informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 25 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski, razem za nią Hajduczek. Weryfikujemy ten stan rzeczy. Możemy się z tym zgodzić, ale z drugiej strony przebija się zza chmur dosyć nieśmiało, ale przebija się słońce i oby tego słońca było dzisiaj jak najwięcej. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

0: Jezus wyrzuca miastom nie brak pobożności, ale brak nawrócenia, używając określenia metanoia, czyli zmiana myślenia. Ich mieszkańcy widzieli cuda, słyszeli Jezusa, byli blisko i nic nie ruszyło się w ich wnętrzu. To bardzo współczesny problem. Można być w centrum wydarzeń i pozostać niezmienionym. Czytać, słuchać, nawet wzruszać się i wracać do domu dokładnie taki sam. Metanoia nie jest poczuciem winy. Jest pytaniem, co widzę inaczej niż rok, miesiąc, tydzień temu. Pomyśl, co z tego, czego ostatnio doświadczyłem w wierze, mogło mnie zmienić, a mnie nie zmieniło.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie szybciuteńko z Poznania przenieśliśmy się do Krakowa, a dokładnie na ulicę Bracką, a o Brackiej śpiewał nie kto inny, tylko Grzegorz Turnał. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 14 lipca, 195 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Kamil, Marcel, ale także Angelina. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, nie będę ukrywać. Mamy trzy, ale jakbym pierwsze z nich powiedział, obawiam się, że to mogłoby być moje ostatnie wejście na antenie Radia Emaus. Nie będę ryzykować. Więc jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Rekina, a także Światowy Dzień Szympansa. Natomiast jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, brzmi ona następująco: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. No i teraz właśnie, bo tak patrzę na naszą temperaturę dzisiaj, maksymalnie będzie 25 stopni od 16 do 18, nawet spojrzę na prognozę długoterminową. Okej, w piątek ma być maksymalnie 30, później w przyszłym tygodniu właściwie prawie że cały czas 22 stopnie Celsjusza, może jeszcze spojrzę do końca miesiąca, jak to będzie wyglądać. No właśnie, no w sumie z drugiej strony, porównując temperatury, które są teraz, do tych, które były dwa tygodnie temu w weekend, no to jest wręcz zimno. Oczywiście puszczam oczko, no bo nadal to są wysokie temperatury. No ale właśnie, czy to są upały lipcowe? A, no właśnie, strasznie się rozgadałem, a jeszcze trzeba powiedzieć przecież zdanie na dziś, które pochodzi od papieża Franciszka. Miłość sprawia, że na pustyni rozkwita nadzieja. Piękne zdanie na wtorek, 14 lipca. Gramy dalej, ale zanim pogramy dalej, ważna informacja, godzina 12.30, audycja Wiadomości z Regionu. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. No to co? Gramy już teraz Chris Rea i On The Beach. Ciekawostka, ten utwór trwa aż 6 minut, ale to dobrze, bo czasami bywa tak na naszej antenie, że nie tylko gramy utwory 3-minutowe, tylko czasami, no mówiąc tak kolokwialnie, sobie zaszalejemy.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Tematy deszczowe i przypomnienia przed podróżą. O tym w dzisiejszej audycji. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Już w najbliższą niedzielę w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne, podczas których uczestnicy poznają tradycyjne metody malowania na szkle i wykonają własną pracę. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej, zaznacza rzecznik prasowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach Joanna Wieczorek.
7: Podczas warsztatów będzie można własnoręcznie wykonać barwny obraz inspirowany tradycyjnymi wzorami, znając przy tym podstawowe zasady malowania na szkle. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w twórczości inspirowanej kulturą ludową. Nie są wymagane wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci, kreatywność i dobra zabawa.
6: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 12 i potrwają do godziny 16. Udział w wydarzeniu jest w cenie biletu wstępu.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
6: Przed wyjazdem na wakacje warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do korzystania z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy na zasadach obowiązujących obywateli danego państwa. W razie nagłego zachorowania lub wypadku koszty leczenia zostaną w całości lub częściowo pokryte z ubezpieczenia. Wyrobienie karty EKUS jest przy tym bezpłatne, informuje Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
8: Można ją otrzymać od razu w Wielkopolskim Oddziale NFZ lub zamówić zdalnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. W celu wyrobienia zapraszamy do sali obsługi klientów Wielkopolskiego NFZ w Poznaniu na ulicy Baraniaka 88D, budynek E lub przy Grunwaldzkiej 158. Poza tym kartę można wyrobić także w delegaturach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także w punktach obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu.
6: Karta jest honorowana w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
6: A w Wielkopolsce deszczówka nie będzie marnowana. Blisko 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na tworzenie systemów podziemnego i naziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji umożliwiających jej wykorzystanie, między innymi do nawadniania terenów zielonych. Mówi o tym wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
9: Dzięki temu powstanie 19 miejsc, gdzie będzie zbierana woda opadowa i ponownie wykorzystywana w celu nawadniania terenu. Ten program realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
6: W bieżącej edycji programu Deszczówka gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 150 tysięcy złotych lub pokrywające 80% poniesionych kosztów. Łącznie we wszystkich odsłonach programu przeznaczono już 11 milionów złotych, dzięki czemu zrealizowano 130 inwestycji. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych i ich rodziców, by nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówił, że są już ofiary takiej zabawy.
4: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej.
6: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom, dlatego uruchamiają dodatkowe patrole przy dworcach. I tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Na następne wydanie zapraszam za tydzień o godzinie 12:30. Mateusz Markiewicz, życzę dobrego popołudnia.

0: z Radiem Emaus.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. A muzycznie usłyszeliśmy aż trójkę artystów. Najpierw pojawił się Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę, następnie Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć, a przed chwilą zaśpiewała Kaja jeden ze swoich pierwszych wielkich hitów, czyli Fleciki. Zapraszam już Was teraz na godzinę 13, bo właśnie o tej porze pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi informacjami, a teraz pogramy znowu, no ale tym razem zagranicznie, The Cranberries, Dreams.

0: nami na naszej antenie grupa The Cranberries i Dreams, za nami także Queen i Bohemian Rhapsody. Muzyka za nami, czas zatem na informacje. Przed chwilą minęła godzina 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Policjanci badają, kto zawiesił wulgarny baner w Owińskach. W informacjach Radia Emaus sprawdzimy także, co słychać u poznańskich pielgrzymów. Poznańscy policjanci prowadzą postępowanie po pojawieniu się antyukraińskiego baneru w podpoznańskich Owińskach. Transparent został rozwieszony w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Dworcowej, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Z racji tego, że baner ten zawierał hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
2: Za tego typu przestępstwa grozi kara więzienia.
3: W sprawie baneru znajdującego się przy ulicy Dworcowej śledczy prowadzą postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo przewidziana jest kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
2: Jak się okazuje, nie był to jedyny baner rozwieszony w poprzedni weekend we wspomnianej miejscowości. W niedzielę funkcjonariusze otrzymali 2 zgłoszenia dotyczące zawieszonych banerów przy ulicy Bogdańskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kolejowej. Według policjantów treści znajdujące się na tych transparentach nie naruszały przepisów prawa. Policja sprawdza jednak, czy wszystkie banery mogły zostać rozwieszone przez tę samą osobę lub grupę osób oraz czy w związku z ich umieszczeniem nie doszło do popełnienia wykroczenia. Mieszkańcy Leszna będą mogli bezpłatnie zbadać się pod kątem boreliozy. Od jutra już ruszają zapisy na badania finansowane w całości przez magistrat. Władze miasta przypominają, że borelioza to groźna choroba przenoszona przez zakażone kleszcze. Pacjenci wypełnią anonimową ankietę, następnie zostanie pobrana im krew, a w przypadku dodatniego lub wątpliwego wyniku przeprowadzone zostaną kolejne badania. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej miasta. Do Poznania powracają targi Viva Seniorzy. Ich 15. edycja odbędzie się dopiero w październiku, ale już teraz kluby seniora i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać chęć bezpłatnego wystawienia swoich stoisk. Wydarzenie odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich i tradycyjnie będzie podzielone na 4 obszary tematyczne: zdrowie i dobrą formę, styl życia i rozwój, podróże i odkrywanie świata oraz pasje i twórczość. Zgłoszenia przyjmowane są do końca sierpnia. To już ostatnie chwile wielkopolskich pątników na trasie do Częstochowy. Dobiega końca 92. poznańska piesza pielgrzymka. Już jutro w samo południe wierni zostaną oficjalnie powitani na Jasnej Górze. Dziś łączyliśmy się z nimi podczas postoju w Krzepicach, zaledwie 30 km od Częstochowy. Anna Gandecka z grupy rodzinnej zapewnia, że przez większość drogi warunki do pielgrzymowania były wręcz idealne.
4: Którzy mówią, jak to się stało, że tak szybko przeleciało. Chciałam powiedzieć, że wczoraj było coś takiego na niebie jak błękit nieba i słońce, którego nie widzieliśmy przez prawie całą pielgrzymkę i stwierdziliśmy, że nie tęsknimy za tym. Więc dzisiaj Pan Bóg jest bardzo miłosierny. Wychodziliśmy rano w mgle. Póki co jest ciepło, no bo to czuć, że ziemia paruje, ale jest niebo zasnute chmurami, więc idzie się rewelacyjnie.
2: O godzinie 16 na Jasnej Górze dla uczestników pielgrzymki zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka. Będziemy ją także transmitować na naszej antenie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna to 27 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 13 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, czy też druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Mogę zdradzić, że prawie że godzinę temu napisał do nas stały słuchacz Mariusz Leszna. Bardzo krótko napisał taką wiadomość. Dzień dobry, pozdro. I my również pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco, Mariusz. Prosto z Poznania, prosto z Chartowa. Jeżeli chcielibyście też, żebyśmy was pozdrowili na antenie, albo na przykład jeżeli chcecie po prostu dać znać, że nas słuchacie, że jesteście z nami, śmiało zróbcie to, słuchajcie. 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Czekamy na wasze SMS-y z informacjami, skąd nas słuchacie, gdzie nas słuchacie. Od razu oczywiście pozdrowienia przekażemy na antenie, ale oczywiście nie tylko w tej sprawie możecie do nas pisać, ale tak że w sprawie na przykład utrudnień drogowych, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach, również ten numer telefonu, ten numer SMS jest aktualny. No i również jesteśmy na Facebooku i Instagramie, także również śmiało możecie nam wysyłać wiadomości. No to co, trochę się rozgadałem, no to teraz dobrze by było trochę pograć. Będzie, można by powiedzieć, Młoda Polska, czyli Wiktor Dyduła i Tam słońce, gdzie my. No a dzisiaj jest dużo słońca, słuchajcie, i oby tego słońca było jak najwięcej. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 16 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie aż trzy polskie utwory. Pojawił się Wiktor Dyduła, pojawił się Dawid Podsiadło, a także elektryczne gitary. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Wczoraj rozmawialiśmy z Marią Książkiewicz z poznańskiej Caritas o akcji Turnister pełen uśmiechów, a dzisiaj rozmawialiśmy z Marcinem Jedwabnym z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu o nowych uprawnieniach PIP. W życie weszły przepisy, które poszerzają uprawnienia inspektorów pracy w zwalczaniu nieprawidłowo stosowanych umów cywilnoprawnych. Teraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli przekształcić umowę zlecenie czy kontrakt B2B w etat. Jak zmieni to rynek pracy? O tym dzisiaj rozmawialiśmy z zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Marcinem Jedwabnym. Ta rozmowa jest dostępna już na stronie radioemaus.pl. Trwa prawie 11 minut, ale myślę, że jest warta waszej uwagi. Zatem zapraszam, słuchajcie, radioemaus.pl, zakładka Gość Dnia. Jeżeli nie chcecie wchodzić na naszą stronę, do czego nie zachęcamy, bo warto na nią zaglądać, pobierzcie naszą aplikację mobilną. Jest ona dostępna na iOS-a, jak i na Androida. Tam również złapiecie poranne rozmowy, jak i również możecie nas zaobserwować w mediach społecznościowych. Facebook, Instagram, tam jesteśmy dla Was. Tam również jesteśmy dostępni. No i dostępne jest tu również u nas, także za darmo, dobra muzyka. Teraz na naszej antenie, no nie może być, słuchajcie, inaczej, będzie król popu Michael Jackson i Smooth Criminal.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.

Już prawie 20 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Wilki i Perfekt, czyli polski dwupak. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Ale zanim wjedziemy na dobre do Poznania, patrzę oczywiście na węzeł Poznań-Krzesiny, który jest częściowo w remoncie. Tutaj widzę, że zwłaszcza od strony na przykład węzła Poznań-Lubon, widzę, że się mocno korkuje, także weźcie pod uwagę to, że płynnie akurat na tym odcinku obwodnicy Poznania nie przejedziecie. Jak już patrzymy na węzeł Poznań-Lubon, no to co widzimy? Widzimy, że od strony właśnie węzła Poznań-Krzesiny wydarzył się wypadek. Nie widzę, żeby tutaj tworzyły się jakieś spore korki, ale weźcie pod uwagę to, że takie utrudnienia drogowe mogą się pojawić. No i również widzę, że wyjazd z Poznania, od strony Poznania, jak i od strony Lubonia, widzę, że tutaj również można napotkać na spore korki. Patrzymy teraz już na Poznań, wjeżdżamy na dobre do stolicy Wielkopolski. No i co widzimy? Widzimy, że ulica Obornicka, czyli dojazd do strony Suchego Lasu, jest przejezdny płynnie. Widzę, że trasa Niestachowska także właściwie bez żadnych korków, także to się chwali naprawdę. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to widzę, że za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak trochę postoicie, no i ten korek przenosi się na most Lecha. Jakbyście jechali od mostu Lecha w kierunku ulicy Bałtyckiej, widzę, że tutaj również do skrzyżowania z Gdyńską korki, no i od strony Swarzędza także napotkacie na korki. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się już za wiaduktem. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, umiarkowane utrudnienia w obu kierunkach. Ronda Rataje prezentuje się tak, że widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez rondo Rataje, ale po zjeździe z ronda Rataje, jakbyście skręcili w ulicę Bolesława Krzywoustego i jechali na przykład tutaj bliżej centrum, widzę, że tworzą się spore korki od mostu Królowej Jadwigi aż do samego skrzyżowania z Garbarami, także tutaj musicie uważać. No i również widzę, że do Garbar, ale od drugiej strony można by powiedzieć, od tutaj AWF-u, od Górnej Wildy także tworzą się korki, czyli po prostu do skrzyżowania z Garbarami i drogą Dębińską w obu kierunkach korki. Patrzymy teraz na rondo Starołęka, no i co widzimy? Widzimy, że największe korki, no właśnie, widzę, że największy korek jest dzisiaj od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się, wyobraźcie sobie, już na wysokości Dolnej Wildy, także naprawdę jest to spory odcinek, ale również spory korek tworzy się na ulicy Zamenhofa. No i ten korek, no mniej więcej zaczyna się między rondem Rataje a rondem Starołęka i to jest spowodowane pracami drogowymi, które tworzą się w tym obszarze. Tam jest zwężenie, no i to oznacza, że niestety no, ogranicza to płynność jazdy, więc musicie mocno na siebie uważać. Teraz jeszcze patrzymy na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Tutaj widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie. I również widzę, że podobnie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, Poznań-Górczyn, ulica Głogowska, także tutaj bez większych kłopotów do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że bezpiecznie dojedziecie do celu, mam nadzieję, że jedzie się wam przez Poznań płynnie, ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was bardzo do kontaktu 601 077 033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu, nie bezpłatny, tak, wybaczcie, weszło mi to w krewa, tutaj zostałem ostatnio pouczony, że to nie jest bezpłatny numer, takie dostałem info wcześniej, dlatego jeszcze tego się nie wyzbyłem, ale w każdym razie 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Tej wersji się trzymajmy. Dawajcie nam znać w sprawach drogowych informacje. No i również jesteśmy na Facebooku, jesteśmy również na Instagramie, także również tymi kanałami możecie nam wysyłać wiadomości. Możecie nam tymi kanałami wysyłać informacje. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie kolejny długi utwór. Tym razem grupa Bon Jovi na naszej antenie i ich singiel Always.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami tylko jeden kawałek, ale za to jaki, można by powiedzieć. Za nami Bon Jovi i Always. Za nami także serwis komunikacyjny, a za parę minut, dokładnie za prawie że 10 minut, inny serwis, ale będzie to serwis informacyjny, a przedstawi najnowsze informacje Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale także z tym, co globalne. Godzina 14, najnowsze informacje, a teraz na naszej antenie grupa Travis i Why Does It Always Rain On Me?

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulator wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
5: Wolontariusze wrócili z misji na Karaibach. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także wyniki rekrutacji jednej z poznańskich uczelni. Poznańscy stomatolodzy wrócili z Jamajki. Wolontariusze Stowarzyszenia dla Świata spędzili tam 3 tygodnie, pomagając mieszkańcom w miejscowej klinice prowadzonej przez krakowskie siostry sercanki. W trudnych warunkach medycy przyjęli ponad 300 pacjentów, pracując nawet po 8 godzin dziennie. Jednego dnia pomogli aż 50 osobom. Jak podkreślają, dla wielu pacjentów nieleczona próchnica stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Przy okazji stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę na zakup 2 unitów stomatologicznych do kliniki. Darowizny można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia. To ostatnia szansa na obejrzenie największego plenerowego widowiska historycznego. Przez najbliższe 2 weekendy odbędą się ostatnie pokazy spektaklu Orzeł i Krzyż, organizowanego w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. To 1000 lat historii Polski zamknięte w 90-minutowym przedstawieniu. W tym roku w przygotowanie widowiska zaangażowanych było około 400 wolontariuszy. Reżyser spektaklu Filip Klepacki zaznacza, że są to osoby w różnym wieku.
6: Grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezus po prostu w scenie zimy w 4 porach roku, ale grają dzieciaki od 4 roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat.
5: W tym roku aktorzy gościli m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Na jego zaproszenie na widowni zasiedli również prezydenci Albanii i Węgier podczas obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca. Do tej pory Stowarzyszeniu Dzieje udało się sprzedać ponad 23 tysiące biletów. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia 1 stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W tym roku uczelnia odnotowała wzrost zainteresowania. W systemie zarejestrowało się ponad 7 tysięcy kandydatów. Największym powodzeniem ponownie cieszy się weterynaria.
7: Tutaj o jedno miejsce ubiega się ponad 10 osób. Na kolejnych miejscach w zasadzie też niezmiennie i tradycyjnie dietetyka, biotechnologia, finanse i rachunkowość oraz ekonomia. Jednocześnie obserwujemy ciekawy trend. Coraz więcej młodych ludzi wybiera kierunki związane z ochroną środowiska, inżynierią środowiska, gospodarką przestrzenną.
5: Mówi Iwona Cieślik z uczelni. Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone w czwartek. Druga tura naboru na kierunki, na których pozostaną wolne miejsca, została zaplanowana na sierpień. Wakacje to czas, gdy w szpitalach kończą się zapasy krwi. Dlatego warto zgłosić się m.in. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Tutaj obecnie najbardziej brakuje krwi grup 0RH-, ARH+, ARH- i BRH-. Krew można oddać także w oddziałach terenowych oraz w krwiobusach. W czwartek jeden z nich stanie na parkingu przed Centrum Handlowym Plaza i będzie tam czekał na chętnych od godziny 8 do 13. Z kolei 13 sierpnia krew będzie można oddać w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim.
8: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 14. Kłania się środek dnia, czy też druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. No i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że na samym początku godziny 14. Pogramy pięknie, pogramy po polsku. Cofamy się do końcówki lat 90. i do czwartej płyty zespołu Mysłowic. Panowie myśleli, że ich trzeci album osiągnie taki sukces, że będą już spokojni o swoją muzyczną karierę, ale dopiero czwarty album Miłość w czasach popkultury sprawił, że możemy teraz mówić o zespole Mysłowic jako o chyba największym zespole rockowym ostatniego czasu w Polsce. Tak myślę globalnie oczywiście. No ale gdyby nie ten utwór, no to myślę, że w ogóle kariera zespołu Mysłowic również potoczyłaby się zupełnie inaczej. Mysłowic, Długość dźwięku samotności. Tak zaczynamy godzinę 14. Zostańcie z nami, mamy wam jeszcze jak zwykle dużo do zagrania i dużo do powiedzenia. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 14. Za nami na naszej antenie trzy utwory prosto z Polski, bo pojawiła się grupa Myslowic, Długość Dźwięku Samotności, Kaśka Sochacka i Szum, a także Daria Zabiałow i Złamane Serce Jest OK. A teraz informacje związane z poznańską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Zacznę najpierw od grup poznańskich, no bo tak, grupa młodzieżowa wystartowała dzisiaj z Jaworzna o godzinie 9, grupa pokutna z Rudnik o 7.30, grupa ekstremalna z Cieciułowa o 8.30, grupa wielbienia z Dalachowa o godzinie 6, grupa wyciszenia z Bobrowej o godzinie 8.30, grupa miłosierdzia wyruszyła ze Strojca o godzinie 6.30 i wszystkie te grupy dzisiaj będą finiszować, dzisiaj meta, można by powiedzieć, wędrówki będzie w Kłobucku o godzinie 19.00. Inaczej będzie w przypadku grup, dwóch kolejnych grup, o których teraz powiem, bo grupa rodzinna wystartowała z Żytniowa o godzinie 7.00, podobnie jak i grupa biblijna, ale meta w przypadku grupy rodzinnej będzie w Zakrzewie o godzinie 19.30, a jeżeli chodzi o grupę biblijną, ta meta będzie dzisiaj w Waleńczowie o godzinie 17.15. No i ważna informacja, że dzisiaj pielgrzymi idą w intencji za młodzież. To były grupy poznańskie, teraz przechodzimy do grup opalenickich. No i tak, wygląda to w ten sposób, że grupa z Buku wystartowała dzisiaj w Zajączkach drugich o godzinie 7 rano, a grupa opalenica Kościan Gostyń wystartowała z miejscowości, ze wsi właściwie, Zajączki pierwsze o godzinie 6.30 i obie te grupy dzisiaj kończą swój bieg, można by powiedzieć, swój marsz w Grodzisko, w miejscu Grodzisko w Ręczyca o godzinie 19.00. Natomiast jeżeli chodzi o grupę z Grodziska Wielkopolskiego, ona wystartowała dzisiaj z Kuźniczki o godzinie 7.30, a dzisiaj finiszuje również w Grodzisku, w miejscowości, we wsi Grodzisko o godzinie 18.00. Słyszycie sami, że pilnuje się, żeby nie powiedzieć, bo to jest Grodzisko, a w Wielkopolsce mamy Grodzisk, nie? Więc to jest czasami trudne do opanowania. Zresztą to jest ciekawe. Grupa Grodzisk Wielkopolski, meta w miejscowości we wsi Grodzisko. Ciekawy zbieg okoliczności. Leszno Pudliszki, bo jeszcze ta grupa nam została, dzisiaj wystartowała ze Starokrzepic o godzinie 8, a meta dzisiaj we Wręczycy o godzinie 17.30. No i jeszcze pielgrzymka duchowa. Sprawdzamy, jak sytuacja tutaj się prezentuje. Dzisiaj pielgrzymka duchowa odbywa się w Poznaniu w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Godzina 18 Eucharystia, godzina 18.30 różaniec. No i to wszystko, jeżeli chodzi o newsy związane z poznańską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Kolejne newsy najprawdopodobniej jutro. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz nie tylko dla pielgrzymów, ale również i dla was wszystkich, drodzy słuchacze, Oasis i Don't Look Back in Anger, więc cofamy się o ponad 30 lat.

Już prawie 21 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Irene Cara, a także Depeche Mode. A ja znam jednego fana Depeche Mode w naszej redakcji muzycznej. Jak w redakcji muzycznej? Już straszny skrót myślowy poszedł teraz. W naszej redakcji radiowej, to chciałem powiedzieć, bo oczywiście pomyślałem o muzyce i od razu poszła redakcja muzyczna. No w sumie, tak myślę, jakbyśmy tworzyli redakcję muzyczną Radia Emaus, ile by tam osób było? Parę by się znalazło. Ale teraz nie o muzyce mowa, tylko o korkach. Słuchajcie, korki, to jest najważniejsze. Ale zanim może o korkach w samym Poznaniu, no to widzę, że spory korek jest między węzłem Poznań-Luboń na A2 do węzła Poznań-Krzesiny, więc tutaj musicie mocno uważać się na siebie, drodzy kierowcy, no i również uważać na to, że jest remont węzła Poznań-Krzesiny, więc to również utrudnia komunikację, zwłaszcza tą płynną, tę płynną komunikację. Teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja już w Poznaniu, no i widzę, że niestety wydarzyły się wypadki na Alejach Solidarności. Pierwszy, który widzę, wydarzył się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Księcia Mieszka I, a drugi wydarzył się za skrzyżowaniem z ulicą Piątkowską, tuż przed torami tramwajowymi. Także również tutaj musicie mocno uważać na siebie, drodzy kierowcy. No a teraz spójrzmy już, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o korki. To jest od strony Suchego Lasu, ulica Obornicka, przejezdna płynnie. Widzę, że jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, niewielki korek, który zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego. Ulica Lechicka od skrzyżowania Murtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj widzę, że postoicie. Widzę, że dalszy odcinek ulicy Lechickiej przejezdny płynnie. Most Lecha, niewielkie utrudnienia. Tutaj weźcie pod uwagę to, że chwileczkę będziecie musieli doliczyć na płynny przejazd. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Bałtycką, no to w obu kierunkach do skrzyżowania z ulicą Gdyńską niestety napotkacie na utrudnienia. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale. Tutaj widzę, że korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Główną, więc no musicie się uzbroić cierpliwości, drodzy kierowcy. No i również tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Wyszyńskiego, czyli zjazd z ronda Śródka, bo tutaj prawie że na całym odcinku są korki. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła II, łącznik między rondami, umiarkowane utrudnienia w obu kierunkach, ale widzę, że spory korek jest po zjeździe z ronda Rataje. Ulica Bolesława Krzywoustego do samego skrzyżowania z Garbarami i z Drogą Dębińską. Tutaj niestety spodziewajcie się sporych utrudnień. Spory korek również widzę, że jeżeli chodzi o rondo Starołęka od strony ulicy Zamenhofa. I wyobraźcie sobie, że ten korek zaczyna się no prawie, że tuż za zjazdem z ronda Rataje. Także tutaj nie tylko Bolesława Krzywoustego zakorkowana, ale także widzę tutaj ulicę Zamenhofa. Nie lepiej jest, jeżeli chodzi o pozostałe dojazdy, bo właściwie każdy z nich jest bardzo zakorkowany. Jeżeli już miałbym już jakiś wyróżnić, chociaż no nie chciałbym tego robić, no ale no to są ważne informacje. Największy korek poza dojazdem od strony Zamenhofa jest od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się na wysokości, już wam mówię, Dolnej Wild. Także no niestety tu również spore utrudnienia. O dziwo, skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska przejezdne bardzo płynnie, to się chwali. Myślę, że podobnie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, więc nie jest to zła sytuacja. W miarę szybko tutaj przez ten obszar przejedzie. A więc drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a ja przypominam nasz numer SMS do kontaktu 601 077 033, to jest nasz numer do kontaktu w sprawach drogowych i nie tylko. No i również możecie się kontaktować z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama, tam również jesteśmy dla was, więc jeżeli coś wiecie doskonale, gdzie się odzywać, jesteśmy dla was. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie grupa Jamiroquai i 7 Days in Sunny June. Drodzy kierowcy, jeszcze raz życzymy szerokiej drogi.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Niektórzy mówią, gdyby Bóg uczynił w moim życiu jakiś cud, to bym w Niego uwierzył. Może tak by się stało, ale czy na pewno? I na jak długo? Wiara oparta na samych tylko cudach zwykle nie jest trwała. Widać to na przykładzie Betsajdy, Korozain i Kafarnaum, miast, które były świadkami spektakularnych cudów Jezusa, uzdrowień, uwolnienia z opętania, nawet wskrzeszeń. Niezłomna wiara powstaje na zupełnie innym gruncie, na zaufaniu Jezusowi, także wtedy, gdy pozornie nic się nie dzieje. Czy aby wierzyć,

0: potrzebuje cudu?
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Już prawie 7 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy grupę Jamiroquai, a także Bruce'a Springsteena. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz będzie granie znowu po polsku i prywatnie dla mnie bardzo ważna artystka Edyta Bartosiewicz i Skłamałam ten utwór umili nam czas do naszych informacji, które już o godzinie 15.00.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Znamy nową ofertę poznańskiego lotniska. Otwarcie Leszczyńskiej ulicy Kiepury już w czwartek. Więcej lotów z poznańskiej Ławicy. Linia lotnicza Ryanair przedstawiła dziś zimowy rozkład połączeń ze stolicy Wielkopolski i zapowiedziała rozbudowę swojej bazy. Irlandzki przewoźnik zbazuje na lotnisku w Poznaniu swój piąty samolot, zwiększając łączną wartość swoich inwestycji w tym porcie do 500 milionów dolarów. W nadchodzącym sezonie zimowym pasażerowie będą mogli skorzystać łącznie z 26 tras, w tym z 4 zupełnie nowych kierunków. Do siatki połączeń dołączają Barcelona, Porto, Shannon oraz stolica Albanii, Tirana. Zależy nam, aby piąta zbazowana maszyna była w miarę cicha, mówi prezes lotniska Grzegorz Bykowski.
2: Są samoloty nowej generacji, 737 zamówione przez Ryanaira, wcześniej określane jako Game Changer. To są samoloty, które emitują 40% mniej hałasu. To są najnowocześniejszego typu silniki i to one mają tutaj decydujący wpływ, nie sama geometria samolotu, ale te silniki.
1: Jak informują przedstawiciele przewoźnika, dodanie kolejnej maszyny zwiększy pulę dostępnych miejsc o 12%. Linia szacuje, że dzięki temu będzie obsługiwać na poznańskim lotnisku ponad 2 miliony pasażerów rocznie. PX czy MO? Który z tych skrótów zobaczymy na poznańskich tablicach rejestracyjnych? Dziś media podały, że 7 województw, w tym Wielkopolska, będzie musiało pożegnać dotychczasowe oznaczenia i przyzwyczaić się do nowych. W 2023 roku wprowadzono zmiany, w ramach których w Poznaniu i regionie zamiast litery P rejestracje miałyby zaczynać się od litery M. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uspokaja jednak mieszkańców, tłumacząc, że już wtedy zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o zmianę oznaczenia na PX. Na takie rozwiązanie trzeba będzie jeszcze jednak poczekać, ponieważ w zapasie pozostało około miliona kombinacji znanych nam tablic rozpoczynających się od PY. Początkowo planowane oznaczenie MO będzie obowiązywać jedynie na tablicach skróconych i indywidualnych. Już od czwartku mieszkańcy Leszna dojadą do szpitala wojewódzkiego ulicą Kiepury. Dobiega końca jedna z najważniejszych inwestycji drogowych. Drogowcy wymienili sieci podziemne, zamontowali nowoczesne oświetlenie oraz ułożyli nową nawierzchnię na odcinku od Donalda Opatrznego do wjazdu na szpitalny oddział ratunkowy. Otwarcie ulicy Kiepury oznacza koniec utrudnień nie tylko dla kierowców, ale także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od czwartku autobusy ponownie będą zatrzymywać się bezpośrednio przed szpitalem. Inwestycja kosztowała ponad 8 300 000 zł. Rząd chce ukrócić nielegalny najem krótkoterminowy. Rada Ministrów przyjęła dziś długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że mieszkania udostępnione do krótkich noclegów często są problemami dla sąsiadów. Ustawa ma wprowadzić rejestr miejsc noclegowych.
3: Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Rządowy projekt przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. O swoją wersję ustawy walczyła też minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 27 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują spore przejaśnienia. Zachmurzenie jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 15 kłania się po nas kolejny środek dnia, czy też druga zmiana w Radiu Emaus, jak zwał, tak zwał. No ale jesteśmy dla was w składzie Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie prezentersko-informacyjnym jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment w okolicach godziny 15.15 wystartuje kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie i bardzo szeroko się uśmiecha, ale mam nadzieję, że najszerzej będzie się uśmiechać do dzisiejszego zwycięzcy naszego popołudniowego konkursu. Czeka też zagadka, ale na razie nic nie zdradzam. Słuchajcie, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. 15.15 startujemy z konkursem popołudniowym i powolutku karty będę wykładać na nasz radiowy stół. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało, ale lećmy w to dalej, trzymajmy się tej nomenklatury, a przede wszystkim trzymajmy się dobrej muzyki Coldplay, A Sky Full of Stars. Tak zaczynamy godzinę 15. Mówię wam dzień dobry, miejcie dobrą resztę wtorku.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to lecimy z konkursem popołudniowym. Zaczynamy wtorkowy konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, zapraszamy. 7148. 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. I dzisiaj zadaję wam, myślę, że takie dosyć otwarte pytanie. Jestem bardzo ciekawy, co odpowiecie, bo dzisiaj pytam was w popołudniowym konkursie. Co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Jestem bardzo ciekawy waszych zgłoszeń dzisiaj w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj

wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w konkursie. Wysyłacie SMS 7148. 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas, co sprawia, że tracicie czas. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No jestem ciekawy waszych odpowiedzi dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus i to może być taki przyczynek do tego, że możecie tracić czas na przykład na... stracicie rachubę czasu czytając na przykład książki, które wygracie w dzisiejszym popołudniowym konkursie. No ale przede wszystkim, słuchajcie, zgłoście się, naprawdę zgłoście się, no bo to, że sobie coś pomyślicie, to jest jedna sprawa, ale najważniejsze jest zgłoszenie się w konkursie. Więc słuchajcie, do dzieła, a my gramy, nie gadamy. Za moment jednak przypomnę o konkursie, bo może ktoś na przykład włączy się w trakcie utworu. We were

0: Radio Emaus. Dobre radio. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominamy o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w popołudniowym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148 to numer SMS. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. No i liczę, słuchajcie, na wasze zgłoszenia. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Jestem bardzo ciekawy, co wymyślicie w konkursie, jakie będą wasze odpowiedzi w konkursie. Co sprawia, że tracicie czas? No to co, słuchajcie, słyszymy się za dłuższy moment, pogramy troszeczkę, więc no mam nadzieję, że jak będzie kolejne wejście, to tych zgłoszeń troszeczkę będzie, co? Trzymam za was mocne kciuki, a teraz na naszej antenie Teddy Swims i Lose Control.

0: and I'll write your name.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedicta, Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami. Nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie. Nie zapominajcie o tym. Jeśli powierzamy Jemu nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni, że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela, naszego Adwokata.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. A jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie Wam dzisiaj zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. A co mi tam, przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa w naszym konkursie. 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas. Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie zadaję Wam dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapraszamy Was bardzo gorąco do uczestnictwa w konkursie. No i co, słuchajcie, do dzieła, liczę na jak najwięcej zgłoszeń w konkursie. Przypominam jeszcze raz pytanie, co sprawia, że tracicie czas?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No słuchajcie, ostatnie przypomnienie o naszym popołudniowym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas. Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. 7148. 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Co sprawia, że tracicie czas? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. No i mogę nawet je powtórzyć po raz ostatni. Co sprawia, że tracicie czas? Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Macie parę minut jeszcze na zgłoszenie się w konkursie, ale moim zdaniem, słuchajcie, naprawdę nie ma na co czekać. Zgłoście się najlepiej w tym momencie, a za parę minut, no dobra, powiem, za około 6 minut rozwiązanie naszego konkursu. No to co, słuchajcie? Do dzieła!

0: lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Nie ma co czekać, słuchajcie, nie ma na co czekać. Rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania były trzy książki w zestawie od Radia Emaus. A pytałem was dzisiaj w konkursie, co sprawia, że tracicie czas? Co sprawia, że tracicie czas? Nie będę ukrywać, byłem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi. No i od razu powiem, mamy zwyciężczynię. A wygrywa dzisiaj Aleksandra, która na pytanie, co sprawia, że tracicie czas, odpowiedziała krótko i konkretnie. Telefony. Telefony. Aleksandra, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą również telefonicznie, ale SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać swoją nagrodę, no i również oczywiście, żeby potwierdzić swoją wygraną w konkursie popołudniowym. Kolejne konkursy już jutro, godzina 9.15 i 15.15. Bądźcie z nami, już teraz Was zapraszam, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 16.00 zaprezentuje Ania Hajduczek. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Shade i Sweetest Taboo. Gramy...

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Za nami na naszej antenie emocje konkursowe, a muzycznie pograliśmy Szadę i Dajdo. W tym momencie minęła godzina 16, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W piątek rusza dodatkowa rekrutacja do poznańskich szkół ponadpodstawowych. W tym wydaniu informacji powiemy także o polskich myśliwcach, które przechwyciły rosyjski samolot. Co dziesiąty uczeń z Poznania i powiatu nie dostał się do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszym etapie rekrutacji. Choć w placówkach zostało nieco ponad 1000 wolnych miejsc, kandydatów bez przydziału jest o 100 więcej. Urzędnicy zachowują spokój i zapewniają, że miejsce wystarczy dla wszystkich.
3: Z tych informacji, które posiadam, z tych danych, którymi posiadamy, nie będzie takiego ryzyka w naborze uzupełniającym. Wszystkie osoby, które składały wnioski, żeby dostać się do poznańskich szkół, powinny zostać przyjęte.
2: Zapewnia zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech. W tegorocznym naborze walka o miejsce była zacięta. O ostatecznej liście decydowały punkty z egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia, takie jak wolontariat czy zawody sportowe. W najbardziej obleganych poznańskich liceach, na przykład w dwójce czy ósemce, progi przyjęcia przekraczały 170 na 200 możliwych punktów. Wśród techników na pierwszym miejscu znalazło się technikum samochodowe. Mieszkańcy Leszna będą mogli bezpłatnie zbadać się pod kątem boreliozy. Od jutra ruszają zapisy na badania finansowane w całości przez magistrat. Władze miasta przypominają, że borelioza to groźna choroba przenoszona przez zakażone kleszcze. Pacjenci wypełnią anonimową ankietę, następnie zostanie pobrana im krew, a w przypadku dodatniego lub wątpliwego wyniku przeprowadzone zostaną kolejne badania. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej miasta. Już ostatnie chwile wielkopolskich pątników na trasie do Częstochowy. Dobiega końca 92. poznańska piesza pielgrzymka. Już jutro w samo południe wierni zostaną oficjalnie powitani na Jasnej Górze. Dziś łączyliśmy się z nimi podczas postoju w Krzepicach, zaledwie 30 km od Częstochowy. Anna Gandecka z grupy rodzinnej zapewnia, że przez większość drogi warunki do pielgrzymowania były wręcz idealne.
4: Niektórzy mówią, jak to się stało, że tak szybko przeleciało. Chciałam powiedzieć, że wczoraj było coś takiego na niebie jak błękit nieba i słońce, którego nie widzieliśmy. Widzieliśmy przez prawie całą pielgrzymkę i stwierdziliśmy, że nie tęsknimy za tym. Więc dzisiaj Pan Bóg jest bardzo miłosierny. Wychodziliśmy rano w mgle. Póki co jest ciepło, no bo to czuć, że ziemia paruje, ale jest niebo zasnute chmurami, więc idzie się rewelacyjnie.
2: O godzinie 16 na Jasnej Górze dla uczestników pielgrzymki zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka. Będziemy ją także transmitować na naszej antenie. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim. IU-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowana o konieczności powrotu nad swój kraj. Jak czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, rosyjski samolot leciał bez założonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Dowództwo dodaje, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Przechwycenia dokonała para dyżurna myśliwców sił powietrznych.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna niewiele wyższa, 26 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane, ale gdzieś tam, gdzieniegdzie występują również przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza obecnie. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Równiutko 5 minut po godzinie 16 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, czy też druga zmiana, jak zwał, tak zwał. No ale Kuba Ankowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że już za moment pojawi się mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Zanim jednak ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie taki no, typowo plotkarski utwór, który mam wrażenie, że od czasu premiery w roku 1997 zyskał nowego znaczenia, albo może to jest po prostu to samo znaczenie, ale jakby to powiedzieć, dopasowane, uaktualniane do obecnych czasów. Kaja i na językach, tak zaczynamy muzycznie godzinę 16. Ja mówię wam dzień dobry po raz kolejny, miejcie dobre wtorkowe popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W świecie zaawansowanej i skomercjalizowanej medycyny ten włoski kapłan i zakonnik z XVI wieku przypomina, że wiara nie jest przeszkodą dla narzędzi nauki, ale ich uzupełnieniem, pomagając dostrzec w cierpiących nie tylko pacjentów, ale także i ludzi. To wyjątkowy dar, który dzisiaj oferuje nam święty.

0: Zaprosiła go do odwiedzenia szpitala w Rzymie, gdzie spędził długie 4 lata. To tam zobaczył ludzi cierpiących, tam nauczył się ich pielęgnować, tam też podjął decyzję o kapłaństwie. A po święceniach, uzbrojony w wiedzę z zakresu teologii, medycyny i wojskowości, wrócił do szpitala, by zorganizować tam sprawną wspólnotę zakonną, która bez reszty odda się odtąd posłudze chorym. Popularnych Kamilianów, od imienia jej założyciela, świętego Kamila de Lely. Jeszcze za jego życia, czyli do roku 1614, objęli oni swoją opieką bagatela 65 szpitali w całej Italii, tracąc na polu bitwy z chorobami aż 100 swoich współbraci. Ale obrazu Chrystusa w swoich pacjentach nie stracili ani razu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 16 na naszych radiowych zegarach. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Za nami także muzycznie dwaj wykonawcy prosto z Polski, bo pojawiła się Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna, a następnie wersja live utworu Kocham Wolność od chłopców z Placu Broni. Muzyka za nami, a przed nami kultura. Ta pojawi się już o godzinie 16.30. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli jeszcze na przykład nie macie planów na wtorkowe popołudnie, czy też na wtorkowy wieczór, serwis kulturalny myślę, że będzie dobrą opcją, żeby się zapoznać z wydarzeniami. Zanim jednak o 16.30 pojawi się serwis kulturalny, teraz na naszej antenie pojawi się Phil Collins.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Za nami na naszej antenie Phil Collins, a także Whitney Houston, a teraz zapraszam Was na serwis kulturalny 16.30 na naszych radiowych zegarach. Przygotowałem dla Was kilka wydarzeń, na które warto się wybrać w stolicy Wielkopolski. Pierwsze z nich zaczyna się już o godzinie 18. Miejsce to Dom Brytanii. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Relacje polsko-francuskie w XIX wieku. Dwie ojczyzny, wykład profesora Igora Kraszewskiego, konsula honorowego Francji w Poznaniu. Czy w XIX wieku można mówić o relacjach polsko-francuskich? Czy to tylko Francja przyjmowała kolejne fale polskich, litewskich i ruskich uchodźców z państw, które rozdrapywały dawne ziemie Rzeczypospolitej? I czy jedynie generałów i książąt zobaczymy na mapie XIX-wiecznej Europy, w której pojawią się nowe technologie i trwają kolejne rewolucje? Do zastanowienia się nad tymi pytaniami organizatorzy zapraszają dzisiaj do Domu Brytanii. Będzie to wykład doktora habilitowanego profesora UAM Igora Kraszewskiego, który jest pracownikiem Wydziału Historii UAM w Poznaniu. A od początku swojej pracy akademickiej związany jest z tematyką polsko-francuską, a od września 2020 roku jest konsulem honorowym Francji w Poznaniu. Relacje polsko-francuskie w XIX wieku, dwie ojczyzny, wykład profesora Igora Kraszewskiego, konsula honorowego Francji w Poznaniu, dziś o godzinie 18 w Domu Brytanii. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz zapraszam Was na kolejny film z cyklu Plenerowe Pałacowe 2026. Ten cykl odbywa się na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek. Ten cykl odbywa się już od 16 września, ale można oglądać filmy do 3 września. Obecny program, tegoroczny program jest bogaty w klasykę, ale nie brakuje w nim także gorących tytułów z poprzednich sezonów i są to filmy, które idealnie pasują na przykład do letnich ciepłych wieczorów, które można spędzić na leżaku pod chmurką. Dzisiaj w ramach cyklu Plenerowe Pałacowe, Który to cykl rozpocznie się o godzinie 21.30. Dzisiaj zobaczymy film Palm Springs w reżyserii Maxa Barbakowa. Sam film, tak jak wspomniałem, zaczyna się o godzinie 21.30. Miejsce to dziedziniec Centrum Kultury Zamek. Zapraszam Was na ten film. Palm Springs, reżyseria Max Barbakow, 21.30, plenerowe pałacowe 2026. Zapraszam Was na ten film, jak i na inne filmy z tego cyklu. No i na koniec przypominam o wydarzeniu, o wystawie, którą można oglądać do jutra na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jest to wystawa Czerwiec 56, plakat jako głos pamięci. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście wolny. Jest to wystawa pokonkursowa, która prezentuje prace wyłonione w ramach konkursu poświęconego wydarzeniom poznańskiego czerwca 1956. To także zbiór współczesnych interpretacji jednego z najważniejszych momentów w historii miasta i kraju. Wydarzeń, które rozpoczęły się 28 września 1956 roku, gdy robotnicy wyszli na ulicę Poznania, domagając się godnego życia i pracy. Sama wystawa także stanowi spotkanie różnych pokoleń i różnych wrażliwości, a obok pamięci o wydarzeniach czerwca pojawiają się współczesne głosy twórców, którzy przez plakat podejmują próbę nadania tej historii nowych znaczeń. Czerwiec 56, plakat jako głos pamięci do 15 lipca, czyli do jutra. Wystawa do zobaczenia na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszam Was na tę wystawę, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny serwis kulturalny już jutro o godzinie 11.30.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17 za nami na naszej antenie. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy dwa duety prosto z Polski. Pojawiła się Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Później Phil i Lambery, Gotowi na Wszystko. A muzycznie jeszcze oczywiście pograliśmy zagranicznie. Melanie C, Never Be The Same Again, a także James Blunt i 1973. Przed nami punktualnie o godzinie 17, ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Ania Hajduszek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie cofniemy się do lat 90. The Verve i Bittersweet Symphony.

0: Za nami na naszej antenie The Verve, a także Spice Girls. Przed nami najnowsze i ostatnie jednocześnie na dziś informacje Radia Emaus. Minęła przed chwilą godzina 17, a te informacje przedstawi Ania Hajduczek.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Na mapie Wielkopolski pojawiło się kolejne miejsce służące integracji migrantów. Poznańscy biegacze pobiegną dla rodzin zastępczych. W Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarto dziś Centrum Integracji Cudzoziemców. Placówkę prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. To już szóste takie centrum w Wielkopolsce. Migranci mogą tam skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej i doradztwa zawodowego, a także z kursów języka polskiego oraz warsztatów integracyjnych. Do tej pory pracownicy wszystkich takich centrów w regionie pomogli już kilku tysiącom cudzoziemców. Poznańscy policjanci prowadzą postępowanie po pojawieniu się antyukraińskiego baneru w podpoznańskich Owińskach. Transparent został rozwieszony w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Dworcowej, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Z racji tego, że baner ten zawierał hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
2: Za tego typu przestępstwa grozi kara więzienia.
3: W sprawie baneru znajdującego się przy ulicy Dworcowej śledczy prowadzą postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo przewidziana jest kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.
2: Jak się okazuje, nie był to jedyny baner rozwieszony w poprzedni weekend we wspomnianej miejscowości. W niedzielę funkcjonariusze otrzymali 2 zgłoszenia dotyczące zawieszonych banerów przy ulicy Bogdańskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kolejowej. Według policjantów treści znajdujące się na tych transparentach nie naruszały przepisów prawa. Policja sprawdza jednak, czy wszystkie banery mogły zostać rozwieszone przez tą samą osobę lub grupę osób oraz czy w związku z ich umieszczeniem nie doszło do popełnienia wykroczenia. We wtorki w wielkopolskim NFZ-cie będzie wyjątkowo cicho. Placówka wprowadza tak zwaną cichą godzinę, porę dnia, podczas której oświetlenie zostanie przyciemnione, telefony i komunikaty głosowe wyciszone, a rozmowy będą prowadzone ciszej. Ma to zwiększyć komfort osób w spektrum autyzmu, które często intensywniej odbierają bodźce wzrokowe i słuchowe. Dlatego załatwienie sprawy w miejscu publicznym nierzadko wywołuje u nich lęk i dyskomfort. Godzina cicha będzie obowiązywać we wtorki od 14 do 15 w salach obsługi przy ulicy Grunwaldzkiej i Baraniaka. Ruszyły zapisy na 2. edycję jesiennego biegu charytatywnego. Wszystkie środki pozyskane z wpisowego przeznaczone są na wsparcie rodzin zastępczych i dzieci, które znajdują się pod ich opieką. Bieg ma nagłośnić kwestię rodzicielstwa zastępczego, mówi Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem.
4: Bieg jest zorganizowany misją propagowania rodzicielstwa zastępczego, który jest tematem dosyć mocno zaniedbany, mam wrażenie, i społeczność ma niską świadomość problemu, jakim jest duża ilość dzieci, która poszukuje domu, miasto, mówimy tutaj o Poznaniu, nie ma co z nimi zrobić. To jest bieg, który właśnie z jednej strony propaguje tą ideę i tą potrzebę, a z drugiej strony zbiera pieniądze na wyprawki na dobry start.
2: Jesienny bieg odbędzie się 25 października nad poznańską Maltą. W ubiegłym roku udało się zebrać 100 tysięcy złotych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Zachmurzenie jest niewielkie. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 21.09. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w czwartek 28, a w piątek 30.

5 minut po godzinie 17. Bardzo wam dziękujemy za środek dnia, za pasmo w środku dnia w Radiu Emaus, czy też za drugą zmianę. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek, byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17, no i w takim samym wymiarze czasowym usłyszycie nas jutro. No, od godziny 7 do godziny 12 będzie jutro z wami Arek Szymański, także nie wyłączajcie Radia Emaus, bądźcie cały czas z nami, już za moment będzie mini audycja, a nawet audycja dookoła świata. No i co, miejcie dobre wtorkowe popołudnie, również miejcie dobry wieczór popołudniowy, dobry wieczór wtorkowy, ale teraz masło maślane popełniłem. Sami słyszycie, po 5 godzinach to już człowiek się tak zakręci, że nic, tylko zapowiedzieć kawałek i już powoli sobie iść. Counting Crows i Mr. Jones. Dzięki wielkie za dzisiaj, słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Tym razem przenosimy się do Doliny Aosty. Jest to najmniejszy włoski region, a zarazem jeden z pięciu, którym Konstytucja Włoska od 1948 roku gwarantuje autonomię. Położony jest w północno-zachodniej części kraju i graniczy bezpośrednio z Francją i Szwajcarią, a także z włoskim Piemontem. To wysokogórski obszar, obejmujący najwyższe partie Alp włoskich, francuskich i szwajcarskich, za szczytami Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa i Gran Paradiso. Co ciekawe, około 60% terytorium leży na wysokości.

różnymi trasami narciarskimi o różnorodnych stopniach trudności, a także niezwykłą naturą, której przykładem jest chociażby Narodowy Park Gran Paradiso. Do tego trzeba jeszcze doliczyć zabytki, które sięgają epoki rzymskiej. No i trzeba jeszcze dodać wyśmienitą kuchnię, rewelacyjne wina i jedyną w swoim rodzaju kawę z grapą i skórką cytrynową, podawaną w specjalnych naczyniach zwanych Coppa dell'Amicizia. Dolina Aosty to także prawdziwy tygiel kulturowo-językowy. Oficjalne języki regionu to włoski i francuski, ale rdzenni mieszkańcy posługują się także językiem franko-prowansalskim. W 1999 roku język ten został prawnie uznany przez Włochy za podlegający ochronie język mniejszościowy. Niestety obecnie uważa się, że jest to język zagrożony wyginięciem. Stolicą i największym miastem regionu jest Aosta, miasto nazywane często Małym Rzymem Północy lub Rzymem Alp. Historia tego miejsca sięga V wieku przed naszą erą, kiedy to dolinę zasiedliły ludy celtyckie. W 25 roku przed naszą erą tereny te zostały podbite przez Rzymian i to oni wybudowali obecną Aostę. Miasto zostało założone przez Oktawiana Augusta jako miasto obronne nazwane Augusta Praetoria Salassorum. Na przestrzeni wieków region ten znajdował się pod panowaniem m.in. Gotów, Longobardów, Burgundów, Franków, a także dynastii Sabauckiej. Centralnym punktem miasta jest Piazza Chat Noir. To stąd rozchodzą się główne ulice miasta i to przy tym placu znajduje się neoklasycystyczny ratusz. Powstał on w pierwszej połowie XIX wieku w miejscu dawnego XVI-wiecznego klasztoru franciszkańskiego. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej uczęszczanych ulic w Aoście jest zabytkowa Via Sant'Anselmo. Pełna jest ona charakterystycznych sklepów i typowych restauracji, w których można delektować się lokalną kuchnią. Jednak zdecydowanie największą atrakcją są rzymskie zabytki Aosty. To m.in. wybudowany w 25 roku przed naszą erą łuk Augusta. Powstał on, by uczcić zwycięstwo Rzymian nad ludnością Salassi zamieszkującą ten obszar. Łuk ma pojedyncze sklepienie ozdobione półkolumnami korynckimi i belkowaniem doryckim. W centrum znajduje się krucyfiks dodany w średniowieczu. Kolejnym zabytkiem z czasów rzymskich jest Porta Praetoria, dawna brama wjazdowa do miasta. Pierwotnie brama ta miała trzy wejścia, dwa boczne dla pieszych i jedno centralne dla wozów i pokryta była marmurem, co dziś widać po jej wschodniej stronie. W średniowieczu Porta Praetoria była zajmowana przez rodzinę szlachecką, która mieszkała w wieży obronnej po stronie północnej, a w której obecnie mieści się biuro turystyczne. Kilka metrów od Porta Praetoria znajduje się natomiast majestatyczny teatr rzymski z 22-metrową fasadą. Teatr powstał w 25 roku przed naszą erą i był prawdziwym arcydziełem architektury rzymskiej. Scena miała 45 metrów długości i 7 metrów głębokości, a rozległe schody mogły pomieścić do 4000 widzów. Obecnie w amfiteatrze odbywają się wydarzenia kulturalne. Inne rzymskie zabytki to m.in. pozostałości murów miejskich i forum, most rzymski Ponte di Petra, teren grobowy Porta Decumena, gdzie grzebano zmarłych aż do wczesnego średniowiecza, a także Cryptoporticus, czyli rodzaj podziemnej galerii. Jej funkcja nie do końca jest jeszcze znana. Pierwotnie uważano, że był to magazyn, ale na pewno służyła ona uregulowaniu różnicy wysokości terenu i była punktem styku dwóch świątyń poświęconych odpowiednio cesarzowi Augustowi oraz triadzie Jowisza, Junona i Minerwy. Ponadto system arkad mógł być używany jako zadaszony chodnik, a przy specjalnych okazjach pełnić też funkcję idealnego miejsca na uroczyste procesje wokół najważniejszych świątyń w mieście. Cała konstrukcja składa się z dwunawowej galerii podzielonej na trzy części, która obejmuje idealny prostokąt o wymiarach 89 na 73 metry, pozostawiając go otwartym od strony południowej. Sklepienia podtrzymują imponujące filary z trawertynu. Obecnie jest to jeden z najlepiej zachowanych podziemnych zabytków rzymskich, które można zwiedzać we Włoszech. Najstarszą i najważniejszą budowlą sakralną w mieście jest natomiast katedra Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, czyli pod wezwaniem Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Chrzciciela. Pierwsza świątynia powstała tu już w IV

0: W IV wieku na terenie starożytnej rzymskiej dzielnicy Augusta Pretoria, w miejscu, w którym usytuowane były główne budowle Forum Romanum. Budynek góruje nad miastem dzięki dwóm dzwonnicom, które mierzą 60 metrów wysokości i są najwyższymi budynkami w całej Dolinie Aosty. Na przestrzeni wieków świątynia ta była przebudowywana. Obecna fasada w stylu neoklasycystycznym została zbudowana w latach 1846-48. Z okresu romańskiego pozostały m.in. dwie wieże zegarowe i krypta. Katedra jest też prawdziwą skarbnicą dzieł sztuki i zabytków religijnych. W 1979 roku odkryto tu cenny cykl fresków z XI wieku, zdobiący sklepienie, a wewnątrz katedry znajdują się też m.in. drewniany krucyfiks z 1397 roku, cenne artystyczne witraże wykonane w latach 1400-1500, a na podłodze dwie cenne mozaiki z XII i XIV wieku przedstawiające cykl miesięcy i cztery rzeki raju ziemskiego opisane w Księdze Rodzaju. Całość dopełnia krużganek z 1460 roku oraz Muzeum Skarbów, które mieści się obok kościoła. Będąc w Aoście, warto odwiedzić też kolegiatę i klasztor Saint Urso. Jest to tak naprawdę monumentalny kompleks, który powstał w miejscu starożytnej rzymskiej nekropolii. Obejmuje on kilka budynków oraz miejsce o dużym znaczeniu historycznym i artystycznym. Kościół pod wezwaniem świętego ma trzynawową budowlę o układzie romańskim z pewnymi późnogotyckimi elementami dodanymi pod koniec XV wieku. W kościele na uwagę zasługują m.in. XV-wieczne stelle, resztki fresków pochodzących z około 1000 roku czy XI-wieczna krypta. Przepięknie prezentuje się także romański klasztorny krużganek z kapitelami przedstawiającymi sceny biblijne. Na zewnętrznym dziedzińcu znajduje się natomiast Lipa Sant Orso, zwana tak, ponieważ legenda głosi, że została ona zasadzona przez samego świętego około 1530 roku. Tuż obok klasztoru Sant Orso znajduje się kościół San Lorenzo, pod którym odkryto małą bazylikę z V wieku w kształcie krzyża zbudowaną na szczycie miejsc pochówku pierwszych męczenników z Aosty, a także grobowce trzech biskupów mieszkających w tym regionie. Sam kościół jest dziś zdesakralizowany i odbywają się w nim liczne wystawy. Będąc w Aoście, z całą pewnością nie można pominąć też Regionalnego Muzeum Archeologicznego. Znajduje się ono w miejscu, w którym prowadzono wykopaliska, w trakcie których odkryto znaleziska z różnych epok. Podziwiać tu można m.in. przedmioty znalezione w całym regionie, a ułożone w porządku chronologicznym, począwszy od okresu prehistorycznego, a także podzielone na ozdoby nagrobne, szkło, wazony, figury, monety i wiele innych. Rzecz jasna, większość wystawy pochodzi z czasów rzymskich, kiedy to powstał model starożytnego miasta. Warto odwiedzić również obszar megalityczny. Stanowisko jest jednym z najważniejszych prehistorycznych stanowisk archeologicznych w Europie. Schodząc około 6 metrów pod ziemię, możemy odbyć prawdziwą podróż w przeszłość. No a jeśli ktoś ma dość zwiedzania i chciałby trochę poobcować z przyrodą, no to nic trudnego. Kolejką linową z Aosty możemy dostać się do miejscowości Pila, położonej 1800 metrów nad poziomem morza. Zimą nie brak tu trasy zjazdowych czy lodowiska, a latem mamy tu do dyspozycji trasy spacerowe i rowerowe, park linowy, a także basen. Podróż kolejką trwa około 20 minut i co ciekawe, można ze sobą wziąć rower. Wizytą w Aoście kończymy dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą przygodę z Doliną Aosty, ale do tego niezwykłego i niezwykle urokliwego regionu Włoch jeszcze wrócimy. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
9: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Każdy z nas potrzebuje relacji, ludzi i miejsca, w którym może choć na chwilę zatrzymać się pośród codziennego biegu, by porozmawiać o swoich troskach i radościach, zaczerpnąć z doświadczenia innych i po prostu pobyć wśród ludzi. Dlaczego przedsiębiorcy coraz częściej szukają dziś wspólnoty i w jaki sposób duszpasterstwo Talent odpowiada na potrzeby ludzi biznesu? O tym porozmawiam dzisiaj z Rafałem Lusiną, przedsiębiorcą, prezesem firmy Huba z Grodziska Wielkopolskiego, którego serdecznie witam w studio.
10: Dzień dobry.
9: Czy przedsiębiorca potrzebuje wspólnoty?
10: Może bym inaczej to przeformułował, że uważam, że warto być we wspólnocie, a szczególnie we wspólnocie, której spoiwem jest Pan Bóg, gdyż dla ludzi, którzy stawiają Pana Boga na pierwszym miejscu, przebywanie wśród ludzi, którzy mają podobne priorytety, bardzo dużo może zmienić zarówno w życiu prywatnym, jak i firmowym.
9: Powiedz, Rafał, co dają Tobie spotkania w duszpasterstwie Talent?
10: No przede wszystkim to, że mam poczucie, że jestem z autentycznymi ludźmi, którzy nie udają, chętnie dzielą się tym, co przeżyli. Można liczyć tutaj na szczerą rozmowę, czy to w gronie większym, czy powiedzmy już po oficjalnych spotkaniach. Ja dzięki duszpasterstwu przedsiębiorców Talent nawiązałem co najmniej kilka bardzo, bardzo wartościowych kontaktów, wartościowych w zakresie rozwoju mojego duchowego i firmowego również.
9: Od jak dawna jesteś w tej wspólnocie?
10: No pierwszy raz trafiłem do wspólnoty w kwietniu 2017 roku, no czyli jest to już minęło 9 lat.
9: Powiedz, Rafał, z twojej perspektywy, co osoby, które przychodzą na spotkania talentowe, wnoszą do tego środowiska?
10: Przede wszystkim to, co zwróciło moją uwagę, to jest autentyczność. Tutaj nie spotkałem się z tym, że ktoś jakąś postawę pokazuje na zewnątrz inną niż wewnątrz myśli, o czym się przekonałem już później w rozmowach dalszych. Jeżeli jakiś temat był akurat taki, kto się tam wypowiadał i zwrócił uwagę, że pewne rzeczy przemyślał i chętnie bym pogłębił po prostu to, co w tym spotkaniu nie do końca był czas, żeby wybrzmiało, czyli ta autentyczność i takie bezpieczeństwo, bo myślę, że dla każdego człowieka jest istotne, żeby przebywać znaczną ilość czasu w otoczeniu ludzi życzliwych, którzy nie myślą tylko o sobie, nie myślą o pieniądzach. I to jest dla mnie wartością. No jedną z takich też mocnych rzeczy, które mi te spotkania uświadomiły, że pieniądze są właściwie miernikiem tego, jak pracujemy. One absolutnie nie powinny być celem. I na tego typu tematy na przykład można porozmawiać czy inne. No warto po prostu przyjść, zobaczyć i przekonać się samemu, bo to opowiadać można dużo, ale to nie jest to samo, co uczestniczenie w takim spotkaniu.
9: Talent to nie tylko wspólne śniadanie, rozmowy, modlitwa, ale również formacja. Co jest dla ciebie najważniejszą wartością tych spotkań?
10: To, że chciałbym po każdym spotkaniu rozważamy jakiś fragment Pisma Świętego, jakąś Ewangelię i co z tego wynika w praktyce, co może wynikać w praktyce, i bardzo ciekawe są spostrzeżenia innych osób, jak postrzegają poszczególne słowa Pana Jezusa i jak pewne rzeczy już zrobiły na przykład w praktyce. Jest to inspiracja i taka otwarcie czasami umysłu na to, że jest to możliwe, bo czasami nam się wydaje, że to jest nierealne, bo widzimy za dużo przeszkód, a gdy zobaczymy, że ktoś to po prostu zrobił, no to jest moment, gdzie można sobie powiedzieć, jeżeli to ktoś inny zrobił, to ja też to mogę zrobić, te dobre rzeczy na przykład.
9: Nazwa duszpasterstwa myślę, że nie została dobrana przypadkowo. Jakie tu jest twoje zdanie? Dlaczego to duszpasterstwo zostało akurat nazwane słowem talent?
10: Mnie się kojarzy to z przypowieścią o talentach. Właściwie nie dochodziłem tego, czy na pewno taka była myśl.
9: Chodzi o twoją opinię. Jakie jest twoje zdanie?
10: To moje zdanie jest takie, że to się zgadza z tym, że to się wywodzi z talentów, gdyż rolą przedsiębiorcy, jako człowieka, któremu zostało dużo powierzone, no jest odpowiedzialne zarządzanie z tym, a nie zakopywanie przysłowiowe tego i zadowalanie się tylko utrzymaniem i tym, że ma się z czego przeżyć, tylko rozwijanie, nie nawet przede wszystkim rozwijanie ludzi, współpracowników i dzieła, które zostało nam powierzone, bo jeżeli przyjmiemy, tak jak ja powierzyłem firmę Panu Bogu, no jestem w tej chwili, nie jestem właścicielem, tylko jestem zarządcą, mam współpracowników, a nie pracowników, i to jest kluczowe w myśleniu, przynajmniej moim, żebym nie popadał w pychę i żebym był pomocny i można powiedzieć służył innym i temu dziełu, które podjąłem się zarządzać i dostałem to w zarząd, aby te owoce były jak największe.
9: Talent jest wspólnotą przedsiębiorców i pracodawców. Co według ciebie daje wspólnota człowiekowi?
10: No, wspólnota, tak jak już na początku tutaj mówiłem, może dać, daje poczucie takiego sensu, bezpieczeństwa i właśnie możliwość czerpania z przykładów, z autentyczności innych osób, które chcą się dzielić. No i to mnie umacnia, po prostu pokazuje, że można zrobić pewne rzeczy, które inni zrobili, a mi nie przyszły do głowy na przykład, i że mogę też poprosić kogoś o pomoc, bo takie osoby oczywiście można znaleźć w talencie.
9: Jesteś już w talencie od wielu lat, o czym powiedziałeś. Myślę, że spotkałeś w tej wspólnocie też wielu ludzi. Powiedz, po co twoim zdaniem ludzie przychodzą do talentu?
10: Myślę, że większość ludzi prędzej czy później się zorientuje, że pieniądze nie są najważniejszym celem w życiu. No i szuka czegoś więcej, poczucia właśnie sensu, to co dalej, co mogę zrobić z tym, co mam, co mogę zrobić dla innych, bo to jest... Obserwuję przez moje życie, że człowiek to dobro ma wpisane. Uważam, że człowiek rodzi się dobry i w pewnym momencie bardziej to dostrzega, żeby się dzielić tym, co czym może się podzielić. No i szukamy inspiracji i takiego wsparcia. Też dobrze się czujemy w takiej wspólnocie, można to porównać do kochającej się rodziny, gdzie każdy się troszczy jeden o drugiego. No i tutaj jakby też jest coś z tego pierwiastka, można powiedzieć, że talent to jest taka rodzina nie po krwi, natomiast taka, która chce się wspierać.
9: Przedsiębiorcy są ludźmi, którzy mają nie tylko sukcesy, ale tak jak ludzie, czasami również bolączki albo problemy. I na jakie właśnie bolączki, problemy odpowiada talent?
10: No to chyba tak ogólnie trudno to mi nazwać, ale no przede wszystkim właśnie, że można znaleźć osoby wpierw się podzielić w gronie takim osób, którzy dobrze sobie wzajemnie życzą, jakimś wyzwaniem, żeby nie nazywać tego problemem, czy jakąś sytuacją, którą mamy, jak postępować w tej sytuacji. Zazwyczaj obojętnie co się wydarzy, które nawet się wydaje na przykład negatywne, złe, że to mamy jakieś niekorzystne rzeczy się wydarzyły, to wszystko się po coś dzieje i z tego można wyprowadzić dobro. Można powiedzieć, Pan Bóg to dopuścił i jeżeli przyjmiemy takie myślenie, że z tego na pewno coś dobrego wyniknie w przyszłości, to znajdziemy i to środowisko na pewno pomaga, może pomóc odnaleźć ten sens właśnie wszystkiego, co się dzieje i być tym wsparciem, które jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że ktoś za nami stoi. Można powiedzieć, że stoi za nami Pan Bóg, a Pan Bóg działa przez ludzi i to właśnie dajemy sobie większą szansę, żeby odczuć działanie Boga przez te osoby, które tam przychodzą na te spotkania.
9: Jakie owoce tych spotkań widzisz u siebie?
10: Przede wszystkim w rodzinie też uświadomiłem sobie, że jestem bardziej potrzebny w rodzinie niż wcześniej. To jest prawdopodobnie 99% przypadków, że zaczynając biznes przez ileś lat oddajemy swój czas firmie, zapominając o tym, że firma jest zgodnie z tą hierarchią, którą teraz mam, Bóg, rodzina, firma, hojność na trzecim miejscu, to przewartościowało moje spojrzenie. Również przewartościowałem relacje firmowe, znaczy uzmysłowiłem sobie, może nigdy nie starałem się na nikogo patrzeć z góry, wręcz odwrotnie. Natomiast w tej chwili mogę tak i nazywam moich formalnie, jakby zgodnie z zatrudnieniem pracowników. Oni są moimi współpracownikami, a nie pracownikami, a nie jestem w niczym lepszy od nich, a wręcz w wielu przypadkach mogę się uczyć ich postawy, ich podejścia do innych ludzi i takiej życzliwości, opanowania, czego mi brakuje z racji mojej choleryczności, która niby na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, ale jakoś mnie się tam czasami zagotuje wewnątrz i powiedziałem, były sytuacje, że powiedziałem za dużo, dwa słowa. No i to mnie prowadzi właśnie że należę do tej wspólnoty i przebywam w środowisku właśnie takich ludzi, którzy mają podobne cele do moich.
9: Wspomniałeś, Rafał, o hierarchii Bóg, rodzina, firma, hojność, ale jest to również nazwa konferencji, która się już cyklicznie odbywa w Poznaniu. Od 9 do 10 października bieżącego roku odbędzie się 8. edycja tej konferencji. Jest to konferencja organizowana właśnie przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Czy wybierasz się na tą konferencję?
10: Oczywiście, że się wybieram. Nie jestem pewny, czy na wszystkich byłem, ale prawie na wszystkich na pewno. Jest to właśnie no, taka kwintesencja tych spotkań. Zawsze jest jakiś temat, który staram się mocniej się mu przyjrzeć i wdrażać w codzienność. Uważam, że wiara bez uczynków jest martwa. To nie moje oczywiście zdanie i módl się i pracuj. No ja najważniejsze zdanie Pana Jezusa, po owocach ich poznacie. Także na tych konferencjach można zobaczyć, jakie owoce mogą być, słuchając i rozmawiając właśnie w kuluarach też z osobami, które uczestniczą, które mają wystąpienia.
9: Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej naszych radiosłuchaczy o tej konferencji, to szczegóły można znaleźć na stronie BRFH, od słów Bóg, Rodzina, Firma, Hojność.eu. Jest tam też możliwość zapisania się na konferencję. Nasze spotkanie niestety powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję, Rafał, za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Lusina, przedsiębiorca i uczestnik spotkań Duszpasterstwa Talent. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert, do usłyszenia w kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie.
10: Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, Rafał Lusina.
8: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
3: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
2: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Dermoros.
4: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
5: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
4: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
2: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny.

0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Zaprasza Wojciech Zięba.

Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Coś Pięknego dla Boga, Fundacja Adopcji Serca, poznańskiej wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Przed mikrofonem Wojciech Zięba. Przywitałem dziś Państwa moją pieśnią o miłosiernym Samarytaninie.

0: kompozytora poznańskiego, z którego muzyką już się spotkaliśmy w czasie naszej poprzedniej audycji. Podwójne trzęsienie ziemi w Wenezueli miało miejsce w środę 24 czerwca. Wstrząsy o znacznej sile 7,2 oraz 7,5 w 10-stopniowej skali Richtera nastąpiły w odstępie 40 sekund. Nakładające się fale wzmacniały się nawzajem i spowodowały ogromne zniszczenia. Później nastąpiły słabsze wstrząsy wtórne, które występują do dziś. W czwartek 9 lipca Reuters informował, że zginęło tam ponad 3800 osób, a liczba ofiar śmiertelnych stale rośnie. Wciąż są poszukiwani ludzie pod gruzami, ale szansa na odnalezienie żywych gwałtownie maleje. Tysiące osób uznano za zaginione, zaś dziesiątki tysięcy straciło dach nad głową. Rannych zostało przeszło 16,5 tysiąca osób. Kataklizm dotknął prawie 7 milionów ludzi i zniszczył setki budynków. Ludność boryka się z dramatycznym brakiem czystej wody, prądu, żywności, a także ubrań oraz leków. Lokalne szpitale zostały sparaliżowane z powodu ogromnej liczby poszkodowanych. Ogrom tragedii, utrata bliskich i całego dobytku wywołały masowy wstrząs psychiczny. Dlatego ludzie, którzy ocaleli, potrzebują nie tylko pomocy materialnej, ale też wsparcia psychologicznego. Ten dramat rozgrywa się dziś na naszych oczach, w kraju, który od lat zmaga się z olbrzymim kryzysem ekonomicznym i potężną hiperinflacją, która kilka lat temu osiągnęła poziom kilkudziesięciu milionów procent. Obecnie zmalała i w maju tego roku miała poziom tylko 525%. 90% ludności żyje tam w ubóstwie. Jeszcze przed trzęsieniem ziemi nie byli w stanie zaspokoić swoich najbardziej podstawowych potrzeb, a 1/4 ludności kraju, około 8 milionów, uciekła za granicę, szukając szans na przeżycie. Oficjalna płaca minimalna to około 3 dolary za miesiąc. Tyle samo otrzymują emeryci. Rząd dostarcza też najbiedniejszym paczki żywnościowe o wartości około 10 dolarów miesięcznie, ze śmieciowymi jednak produktami spożywczymi najniższej jakości. Pracownicy strefy budżetowej dostają też jakieś dodatki, ale w sumie ich zarobki nie przekraczają 120-150 dolarów na miesiąc. Trochę wyższe zarobki mają ludzie w sektorze gospodarki prywatnej, ale to wszystko nie wystarcza na normalne życie. Według Caritas Polska w ostatnich latach przeciętny Wenezuelczyk stracił na wadze kilkanaście kilogramów. Teraz ten udręczony kraj dotknęło niszczycielskie trzęsienie ziemi. Epicentrum znalazło się około 300 kilometrów od Guarenas, dlatego też wstrząsy w tym mieście były słabsze. Niemniej i tu spowodowały znaczne szkody. Najbardziej ucierpiały wysokie bloki mieszkalne. Mniejsze szkody ponieśli ludzie ubodzy, którzy żyją w parterowych domkach, często skleconych z prowizorycznych materiałów, jak deski, płyty wiorowe itp., które na pozór ledwie trzymają się kupy, ale okazały się bardziej odporne na wstrząsy, gdyż są bardziej elastyczne. Niektóre ich domki mają uszkodzone dachy, w innych popękały ściany, ale nikt z naszych małych podopiecznych, których wspieramy tam w ramach programu Adopcja Serca oraz dożywiania, ani nikt z ich rodzin nie doznał obrażeń. Potrzebna jest jednak pomoc. Skala potrzeb jest dopiero szacowana. Na miejscu ludzie solidarnie się wspierają. Parafie organizują zbiórki, rozdzielają potrzebne rzeczy. Do pomocy włączają się miejscowi wolontariusze. Niestety, jak donoszą media, władze reżimowe i służby mundurowe działają bardzo opieszale i bardziej skupiają się na propagandzie niż na rzeczywistej pomocy. Służby nierzadko utrudniają pracę zagranicznym ekipom ratunkowym, przeprowadzają kontrole, legitymują, opóźniają czy odmawiają możliwość wjazdu do kraju, a nawet uczestniczą w szabrowaniu majątku osób poszkodowanych. Już na drugi dzień po kataklizmie służby odcięły dostęp także ekipom ratunkowym do miejsc, w których przechowywane były narkotyki oraz pieniądze i złote pochodzące z działalności przestępczej, w którą, jak wiemy z mediów, zamieszane były władze Wenezueli, co stało się przyczyną interwencji USA w nocy z 2 na 3 stycznia tego roku i pojmania prezydenta Maduro. Dziś nasza Fundacja Adopcji Serca próbuje organizować pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, wspierając finansowo parafię w Guarenas. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji i potrzebach, połączymy się z Wenezuelą. Gościem naszej audycji będzie ksiądz Dawid Dziedzic, pallotyn, który pracuje w parafii w mieście Guarenas, niedaleko stolicy kraju Caracas.
1: Ksiądz Dawid.
0: Szczęść Boże, księże Dawidzie.

0: Szczęść Boże, Panie Wojciechu, szczęść Boże, dobrzy ludzie, słuchacze Radia Emaus. Pozdrawiam serdecznie.
1: Proszę nam powiedzieć coś o sobie, o parafii, w której ksiądz pracuje, a także o ludziach, którym, jak wiemy, parafia dzisiaj niesie pomoc po trzęsieniu ziemi.
0: Jestem kapłanem palotyńskim, misjonarzem, który pracuje w Wenezueli od 10 lat. Tak naprawdę całe moje kapłaństwo to jest misja tutaj w Wenezueli. Z radością tu przyjechałem i bardzo dobrze się czuję. Pewnie dlatego, że ludzie w Wenezueli są bardzo otwarci, przyjaźni, szybko nawiązują kontakty i są bardzo solidarni. Będziemy za chwilę rozmawiać o ich solidarności po trzęsieniu ziemi. W Guarenas mamy około 50 tysięcy ludzi na terenie parafii. Przychodzi ponad 1500 i jednym z ważnych dzieł naszej parafii są dzieła charytatywne. Dzięki Fundacji Adopcji Serca docieramy do dzieci, pomagamy im z ubraniami, z artykułami szkolnymi, żeby mogli lepiej się uczyć. Mamy też kursy języka angielskiego, mamy kursy komputerów, świetlicę środowiskową, mamy też jadalnię. Nasza parafia dość prężnie działa w wymiarze wiary, w wymiarze edukacji, w wymiarze też pomocy charytatywnej i naturalnie ludzie zaczęli przychodzić do nas, przynosić rzeczy, żeby pomóc ludziom, którzy stracili dach nad głową w trzęsieniu ziemi. Nasza parafia jest jednym z punktów pomocowych. Mamy bardzo dużo wolontariuszy i katolickich, i niekatolickich. To może poopowiadać, jak się do nas nasi bracia protestanci przybliżają, też tacy, którzy do kościoła nie chodzą, nie wierzą i też są wolontariuszami. Staliśmy się takim centrum pomocowym. Też dzięki temu, że z Polski do nas przychodzi pomoc, możemy więcej pomagać.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w parafii, jeżeli chodzi o potrzeby. Nie mówię teraz jeszcze o trzęsieniu ziemi. Jak to przedtem wyglądało? Jaki procent ludzi wymaga jakiejś pomocy?
0: Gdybyśmy porównywali parafię tutaj wenezuelską naszą parafiami polskimi, to podejrzewam, że pomocy by potrzebowało 95% ludzi. Natomiast tutaj nauczyliśmy się żyć na niższym poziomie niż Europa i tak przynajmniej 30% ludzi potrzebują wsparcia. Staramy się wesprzeć najbardziej dzieci i seniorów. Dzieci, bo są przyszłością narodu, a seniorów, bo dali dużo za ten kraj i też dali dużo za nasz kościół. Ufundowali nasze kościoły, więc jakby taka wdzięczność nasza. Mamy klub seniora, parafii raz w tygodniu się spotykają. Teraz są wolontariuszami centrum pomocowego. Najważniejsze potrzeby to są edukacja, leki i wsparcie finansowe. Często nie mają się w co ubrać. Pamiętam raz przyszli do kościoła niezbyt ładnie ubrani. No i mnie to zdziwiło, bo generalnie do kościoła chodzimy ładnie ubrani. I się okazało, że najzwyczajniej w świecie nie mają ubrań. Więc zaczęliśmy ich wspierać też z ubraniami i z różnymi rzeczami. Tutaj właśnie duża zasługa jest fundacji z Polski. Między innymi Fundacja Adopcji Serca. Wsparcie bardzo wielkie, które nam dajecie. Wielu, naprawdę wielu dzieciakom, którzy nie mieliby możliwości dobrej, godnej nauki, dzięki Adopcji Serca możemy wesprzeć materialnie, aby mogli rozwijać się w szkole, w swoim rozwoju ludzkim. Przepiękne dzieło, które już ma ponad 5 lat tutaj w parafii. Ostatnie lata jest dzięki fundacji waszej. Jest jadalnia, która przyjmuje od 50 do 100 dzieciaków codziennie od poniedziałku do piątku. Możemy im dać ciepły posiłek, aby mieli też motywację iść dalej i rozwijać się. Bardzo wam dziękujemy za to wsparcie i włączenie się w nasze dzieła charytatywne.
1: Zmieńmy na chwilę nastrój i przejdźmy do sfery duchowej, do której przeniesie nas poruszająca kompozycja Marka Raczyńskiego Deus, Deus Meus, oparta na fragmencie łacińskiego psalmu 63. Utwór został napisany ku pamięci ofiar pandemii koronawirusa. Dziś nadajemy go ku pamięci ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jego tekst w tłumaczeniu na język polski brzmi: Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia spragniona wody. Utwór rozpoczyna samotne solo trąbki, niby pobudka do modlitwy, które przechodzi w dialog z chórem i prowadzi do pełnej emocji kulminacji. Utwór kończy się cichym, pełnym skupienia błaganiem. Deus Meus, Boże mój. Tak dziś wołają ofiary trzęsienia ziemi w Wenezueli, którzy od władz swojego kraju przeważnie nie mogą spodziewać się pomocy. Nadzieja wielu z nich jest tylko w Bogu, który poruszy serca i sumienia ludzi na całym świecie, także moje i Twoje, aby pospieszyć im z pomocą. Posłuchajmy. Śpiewa białostocki chór żeński, na trąbce gra Kinga Siemieniuk, dyryguje Anna Olszewska.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wróćmy do naszej rozmowy. Mówiliśmy o codziennej sytuacji ludzi w Wenezueli przed trzęsieniem ziemi. Księże Dawidzie, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Jakie są skutki na terenie parafii, miasta? W szczególności interesuje nas, naszych ofiarodawców, los naszych podopiecznych z Adopcji Serca i ze stołówki, los ich rodzin.
2: W Guarenas mamy około 10 bloków, które są do wyburzenia albo już się zawaliły. W naszej parafii mamy jeden blok, który musieli opuścić mieszkańcy i 3 rodziny straciły dom. Więc jakby w naszej parafii te szkody są dużo mniejsze jak w innych parafiach w Guarenas. Jeżeli chodzi o nasze dzieci z Adopcji Serca, dzięki Bogu nie stracili domów, szkody materialne, zawalone jakieś tam cegły czy jakieś ściany. Natomiast nie są to takie duże szkody w porównaniu z innymi miejscami. Chyba największa szkoda i trudność teraz, na dzisiaj, to jest wsparcie bardziej psychologiczne, duchowe i medyczne. Jesteśmy teraz w czasie żałoby narodowej, więc myśmy stwierdzili, że nie będziemy robić żadnych zajęć na razie z muzyką, ale chcieliśmy dać trochę radości dzieciom i w jednym z naszych domów misyjnych zrobiliśmy zajęcia animacyjne, konkursy dla nich, żeby mogli troszkę odciąć się od rzeczywistości smutnej. Wielu straciło przyjaciół czy sąsiadów. Mieliśmy już 7 pogrzebów. Oceniamy na razie straty. Przygotowuje się centrum, gdzie będą mieszkać ludzie, którzy stracili domy. W naszej okolicy będzie 5 takich centrów. Dzięki Bogu z naszej parafii nie ma takiej potrzeby, żeby mieszkali w centrach, bo rodziny się zajęły tymi, którzy stracili domy.
1: Proszę powiedzieć, na czym wobec tego polega pomoc tych wolontariuszy? Wspominał ksiądz, że zbieracie jakieś rzeczy i rozprowadzacie.
2: Mamy wielu wolontariuszy. Część jest w punkcie pomocowym. Organizują ubrania, leki, jedzenie, które ludzie nam przynoszą. Druga część jeździ i sprawdza wszystkie zawiadomienia, które dostajemy o ludziach, którzy stracili swój dobytek i już mieszkają w Guarenas. Niektóre rodziny przyjęły tych, którzy stracili dobytek, więc staramy się tam dotrzeć i pytać się, co potrzebują. Wczoraj takie piękne spotkanie miałem z kobietą, z dziećmi, która jest ewangeliczką. Nasi wolontariusze tam dotarli i ona mówi, że potrzebuje wsparcia księdza, żeby ksiądz ją posłuchał. Oni mówią, no ale to ksiądz katolicki. Ona mówi, no ja potrzebuję księdza. To takie było piękne. Pojechałem tam godzinę, posiedzieliśmy razem, chwilę pogadaliśmy. Ona generalnie mogła się wygadać, ja tylko posłuchać, nic wiele tam nie zdziałam, ale chociaż mogłem jej posłuchać. Ma rany na nogach i rękach, uciekając z domu zawalającego się. Wsparliśmy medycyną, wzięliśmy też jedzenie dla tej rodziny. Staramy się docierać do tych rodzin, które przyjmują tych, którzy stracili swój dobytek i coraz więcej tych rodzin jest. Wczoraj wolontariusze trafili do 10 rodzin tutaj na terenie parafii. Jeździmy też tam, gdzie ratownicy medyczni w La Guaira, gdzie jest największe szkody. Zawozimy im lekarstwa, jedzenie, zawozimy im rękawiczki, bo nie mają zbyt dużo wsparcia z innej strony, więc mówią, co potrzebują, no i jedziemy tam. To jest od nas godzina, 10 minut drogi. Jak dotarliśmy do jednego punktu, którym ratownicy pomagali, to jeden ratownik włoski, który chyba jest bardzo wierzący, poprosił mnie, jak się dowiedział, że jestem księdzem, żebym się przybliżył do jednej rodziny, pomodlić się z nimi, bo za chwilę wyciągną 2 ciała, babci i wnuczki tej rodziny, żeby ich wesprzeć modlitwą i chwilę pobyć z nimi. To było takie spotkanie modlitewne, piękne. Mogliśmy chwilę pobyć po prostu razem. Nie za bardzo wiedziałem w ogóle, co powiedzieć, bo w takich sytuacjach to człowiekowi słów brakuje, no ale mogliśmy się chociaż pomodlić i się okazało, że ta rodzina, ci, którzy przeżyli, będą przesiedleni do Guarenas, tam gdzie my jesteśmy. Jakiś taki znak Boży widzimy w tym spotkaniu. Docieramy też do Caracas, do różnych domów zakonnych, które przyjmują dzieci. Sprawdzamy potrzeby i trzecia grupa wolontariuszy organizują paczki i wyjeżdżają, dowożą to, co potrzeba do wszystkich miejsc, które jesteśmy pewni, że jest potrzebna pomoc.
1: A jak wygląda zaopatrzenie? Bo te paczki, rozumiem, częściowo pochodzą od solidarnych ludzi, którzy dzielą się między sobą, ale czy sklepy są zaopatrzone, czy można kupić wszystko, co niezbędne?
2: W naszej okolicy tylko 2 centra są zamknięte. Można kupić lekarstwa, jedzenie, ubrania. Wsparcie jest między nami ludźmi, ale też przychodzi z zewnątrz, z Polski. Ciekawe doświadczenie miałem z Atlanty, ze Stanów Zjednoczonych. Pastorka dzwoni do mnie, mówi, że jej kongregacja chce nam wysłać przysłać pomoc i mówi, że ja jestem wiarygodny. Ja mówię, no ale ja jestem księdzem katolickim. Ona mówi, to nieważne, jesteś wiarygodny. To było takie miłe, że między wyznaniami chrześcijańskimi możemy wspólnie zrobić dzieło charytatywne. Samoloty mogą przylatywać i też statki dopływają, albo wysyłają pieniążki i my tu kupujemy.
1: Rozumiem, że skoro szukają kogoś wiarygodnego, to też są i niewiarygodne osoby czy organizacje.
2: Niestety nie mają dużej wiarygodności instytucje oficjalne wenezuelskie, natomiast kościelne, dzięki Bogu, tak ci, którzy nie są katolikami, chcą się do nas dołączyć. My też jesteśmy bardzo transparentni. Codziennie pokazujemy, gdzie dochodzimy. Nie żeby się chwalić, tylko żeby ludzie widzieli, że to, co nam zostawiają, to staramy się rozdzielić jakoś tak najbardziej uczciwie.
1: Jak sobie ksiądz wyobraża skalę potrzeb? Na dzisiaj, na jutro, na za miesiąc, za rok może?
2: Skala jest bardzo duża, bo będą centra, gdzie mieszkają po 100-200 osób i nie mają jedzenia, nie mają leków, nie mają ubrań, czyli trzeba to wszystko im zawieźć. Zawozimy jedzenie dla dzieci małych, dla dorosłych, jedzenie długoterminowe. Skala jest bardzo duża. Na dzisiaj to jest jedzenie, leki, ubrania i artykuły higieniczne. Na przyszłość, o której też już zaczynamy myśleć, bo na razie przez 2 miesiące nie można żadnych budowli robić, ani odnawiać budynków, bo jeszcze powtarzają się trzęsienia. Dochodzą do trochę ponad 3 punkty w skali Richtera. Ale za chwilę będzie to duża potrzeba. Jak przejechałem przez parafię naszą, no to rzeczywiście jest wiele budynków, które ściany będzie trzeba odnawiać. Za 2-3 miesiące to, co będzie najbardziej potrzebne, to remonty.
1: Jakie to są kwoty, jakie jesteście w stanie wykorzystać przy takim personelu, jaki macie obecnie?
2: Na razie to 10-20 tysięcy dolarów. Natomiast przygotowujemy się na większe kwoty na przyszłość, żeby wesprzeć trochę bardziej też w zakupie cegieł, w zakupie cementu. To na pewno można pomnożyć przez 10.
1: Zmieńmy na chwilę nastrój. Spójrzmy na dramaty, o których dziś słyszymy przez pryzmat ducha. Pomocą niech będzie nam kolejny utwór Marka Raczyńskiego. Spiritus Domini, napisany na 6-głosowy chór mieszany w roku 2014. Łaciński tekst został zaczerpnięty z Księgi Mądrości, a w polskim tłumaczeniu brzmi: Duch Pański wypełnił okrąg ziemi, Alleluja. I kończy go chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jest to fragment antyfony na wejście, czyli introitu, na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Duch Pański wypełnił okręg ziemi i jest obecny w każdym zakątku świata. Przenika całe stworzenie. Duch Święty wylany na apostołów w Wieczerniku zapoczątkował misję Kościoła, która ma dotrzeć do wszystkich krańców ziemi. My, uczniowie misjonarze, też mamy takie zadanie. Nasze świadectwo ma dotrzeć aż na krańce świata. Czy pozwolę, aby Duch, który wypełnił okrąg ziemi, napełnił także moje myśli, moje serce, mojego ducha? Czy nie stawiam Mu barier? Otrzymaliśmy Go w sakramencie chrztu i bierzmowania, ale tylko od każdego z nas, tylko ode mnie zależy, czy pozwolę Mu działać w sobie i przemieniać mnie w narzędzie Bożej miłości i miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej wizyty apostolskiej w Polsce wołał: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. My dziś, idąc w Jego ślady, wołajmy: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi nas samych, mnie samego, moje serce, mój sposób myślenia, mój stosunek do drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego i potrzebującego pomocy. Posłuchajmy. Śpiewa poznański chór kameralny, dyryguje Bartosz Michałowski.

0: coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wróćmy do naszej rozmowy. Chcielibyśmy wesprzeć parafię w mieście Guarenas w jej pracy charytatywnej na rzecz osób poszkodowanych przez trzęsienie ziemi, ale często słyszę, w Polsce jest tyle biedy, a wy pomagacie gdzieś na drugim końcu świata. Tymczasem obchodzimy rok duszpasterski pod hasłem Uczniowie misjonarze. Gdy słyszymy misjonarz, myślimy o kimś, kto wyjeżdża na drugi koniec świata i od razu sobie mówimy, mnie to nie dotyczy. Tymczasem hasło Uczniowie misjonarze ma nam uświadomić, że jednak dotyczy to każdego z nas, kto chce być uczniem Jezusa, który najpierw słucha Jego słowa, a potem wprowadza je w życie. Jezus uczył nas, że najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Powiedział też, będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Aby nasze świadectwo mogło dotrzeć tak daleko, potrzebna jest przede wszystkim nasza postawa miłości do drugiego człowieka. Włączając się do pomocy w Wenezueli, nie tylko przekazujemy wartości materialne, bo za nimi kryje się czytelna dla odbiorców pomocy nasza bliskość mimo odległości, nasze zatroskanie o ich los, co może prowadzić też do refleksji, co nas do tego skłoniło. W ten sposób stajemy się świadkami i narzędziami Bożej miłości, która nie zna granic, a pośrednikami w jej przekazywaniu stają się nasi misjonarze, którzy pracują tam na miejscu i bez naszego wsparcia ich możliwości byłyby znacznie ograniczone. Aby pomagać ludziom w tak odległych krajach mogą być i inne argumenty. Księże Dawidzie, co ksiądz o tym sądzi?
2: Teraz byłem niedawno na wakacjach w Polsce, więc widziałem poziom życia i wydaje mi się, że dość sympatycznie, dość fajnie się żyje w Polsce. Przykład bardzo prosty. W Polsce dzieciaki wszystkie mają dostęp do szkolnictwa 5 razy w tygodniu. W Wenezueli do szkoły się chodzi tylko 2 razy w tygodniu albo 3 maksymalnie. Nasze dzieci, jak żeśmy im zawieźli takie najprostsze hot dogi, to dla nich to był wielki rarytas. A można zapytać się polskich dzieci, jak takiego zwykłego hot doga zje z parówką, do tego trochę sosów. Wielu nawet nie spojrzy na to. Więc jest duża różnica, a

0: Dlaczego pomagać? Miłość charytatywna nie ma granic. Piękne świadectwo tej pani pastorki, która mogła powiedzieć, nie, ty jesteś księdzem katolickim, więc ci nie pomogę, tylko będę szukać pastorów, a ona jednak mówi, nie, ważna jest pomoc niż nasze podziały teologiczne. Miłość charytatywna przekracza granice. Jak jeżdżę po Polsce, proszę o wsparcie, bo jak widzę te dzieciaki nasze, które są bardzo sympatyczne, bardzo miłe i nie mają możliwości, żeby się uczyć, nie mają sił też nieraz, bo brakuje im po prostu energii, bo nie mają jedzenia, to jednak mi się wydaje bardzo smutne. Mam przyjaciół z Krakowa, którzy sami uczą swoje dzieci, nieraz im wysyłam filmiki czy zdjęcia, to ich uczą, zobaczcie, jak inni potrzebują pomocy, a wy macie tak dobrze. I mamy takie dzieciaki malutkie, które nieraz to, co dostają na ciastko czy coś, to oddają swojej mamie. Weź to na wujka Dawida za Wenezueli, wyślij pieniążki. W Polsce też trzeba pomagać, to nie ma dwóch zdań. Chociaż u nas w Wenezueli jest trochę większa skala.
1: Aktualnie w Polsce przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem Uczniowie misjonarze.
0: No proszę, uczeń misjonarz to jest twierdzenie, które wyszło z Ameryki Południowej. Pięknie, że to dochodzi do całego Kościoła, który nas uczy, że zawsze mamy być uczniami. Żeby być misjonarzem, trzeba być uczniem, trzeba się wsłuchiwać. I uczeń misjonarz, według tego, co nas tu uczą w Kościele Ameryki Południowej, to jest taki człowiek, który zawsze jest gotowy słuchać i pomagać. I nie stawia granic, tylko przekracza granice i dociera tam, gdzie jest potrzeba. Więc na pewno piękny ten rok, który nas uczy pokory, słuchania się, wsłuchiwania się w potrzeby drugiego człowieka i odpowiedzi na te potrzeby.
1: Oderwijmy się na chwilę od tych trudnych spraw i spójrzmy na nie z innej perspektywy, słuchając kolejnego utworu Marka Raczyńskiego, Błogosławieni Miłosierni, na chór żeński i fortepian. Tekst pochodzi z 8 błogosławieństw. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Komentarzem do tych słów może być zdanie z listu świętego Jakuba. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Ale święty Jakub kończy pozytywnie. Pisze, miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Bo to właśnie miłosierni na sądzie ostatecznym usłyszą: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. W obliczu tragedii w Wenezueli mamy okazję, aby czynić miłosierdzie dla tych najbardziej poszkodowanych, wspierając pracę naszych misjonarzy. Posłuchajmy. Śpiewa białostocki chór żeński, na fortepianie gra Anna Krzysztofik-Buczyńska, a dyryguje Anna Olszewska.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Księże Dawidzie, bardzo dziękuję za nasze spotkanie, choć na odległość.
2: Bardzo dziękuję, panie Wojciechu, za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie waszej fundacji i dziękuję radiosłuchaczom za wysłuchanie tego księdza z Wenezueli. Pozdrawiam, ksiądz Dawid.
1: Dziś zwracam się do ciebie, szanowny radiosłuchaczu, ze szczególną prośbą o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiary na ten cel można wpłacać na nasze konto z dopiskiem trzęsienie ziemi. Także wiele dzieci w tym kraju czeka na pomoc w ramach adopcji serca czy dożywiania, aby głód nie niszczył ich organizmów i nie przekreślał ich szans na lepsze życie w przyszłości, aby mogły się uczyć, a w razie potrzeby również leczyć, czy po prostu przyzwoicie się ubrać. Zapraszamy do współpracy ciebie. Wspólnie możemy uczynić coś pięknego dla Boga. Za chwilę podam numer naszego telefonu, adres strony internetowej, można sobie przygotować coś do pisania. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy. Wiele prac można wykonywać zdalnie za pomocą komputera, jak tłumaczenia, pomoc w księgowości, pomoc w prowadzeniu strony internetowej. Można też rozpowszechniać dostarczone przez nas w formie elektronicznej materiały i wykonywać wiele innych prac. Prosimy też o wsparcie materialne naszych projektów. Wspieramy różne projekty charytatywne polskich misjonarzy. Finansujemy dożywianie dzieci, wsparcie w nauce, pracę ośrodków zdrowia. Największym naszym programem pomocowym jest adopcja serca, czyli indywidualne wsparcie konkretnego ofiarodawcy dla konkretnego dziecka. Wszystkie te szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej, poznać przez telefon lub pisząc do nas. Podaję numer telefonu 508 376 866, a strona internetowa adopcja serca pisane łącznie .eu, jak Elżbieta Urszula. Zapraszam też do wysłuchania kolejnych naszych audycji. Zawsze w drugi wtorek miesiąca, zaraz po apelu jasnogórskim o godzinie 21. Można nas też słuchać przez internet. Informacje są na stronie Radio Emaus. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie wznieśmy w modlitwie nasze myśli i serca do Boga, prosząc Go, abyśmy potrafili uczynić dla Niego coś pięknego, tak jak nas uczyła Matka Teresa z Kalkuty. Użyjmy słów modlitwy, którą codziennie odmawiała nasza święta patronka. Niech stanie się ona teraz naszym pierwszym, choć wierzę, że nie jedynym i nie ostatnim wyrazem naszej solidarności z najbiedniejszymi z biednych. Powtarzajmy ją w swoich sercach i w ten sposób zjednoczeni razem wołajmy. Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością.

Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Radio Emaus na dobre

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 32, w którym pan Fok podnosi rękawicę rzuconą mu przez los. Parastatek Chiny zabrał na swym pokładzie, jak się zdawało, ostatnią nadzieję pana Phileasa Foga. Żaden inny statek kursujący między Ameryką i Europą, ani transatlantyckie parowce francuskie, ani statki White Star Line czy towarzystwa Imman, ani te, których portem macierzystym był Hamburg, nie mógł służyć panu Fogowi w jego zamiarach. Pereire z francuskiego towarzystwa transatlantyckiego, którego statki dorównują szybkością statkom wszystkich innych towarzystw, a na pewno prześcigają je pod względem komfortu, odpływał dopiero za dwa dni, 14 grudnia. Zresztą podobnie jak parowce towarzystwa hamburskiego, kierował się nie do Liverpoolu czy Londynu, ale do Havru, a dodatkowa przeprawa z Havru do Southampton wymagała czasu i obracała w niwecz wszystkie wysiłki Phileasa Foga. Co do parowców Immana, z których jeden, mianowicie Sito w Paris, podnosił kotwicę na zajutrz, to nie warto było o nich poważnie myśleć. Są one przeznaczone głównie do przewozu emigrantów. Maszyny mają słabe, zależne są w równej mierze od żagli, jak i od pary i rozwijają niewielką szybkość. Na przebycie drogi z Nowego Jorku do Anglii zużywają więcej czasu, niż pozostało go panu Fogowi do terminu oznaczonego w zakładzie. Gentleman dowiedział się tego wszystkiego z rozkładu, który podawał dzień po dniu wykaz wszystkich połączeń transoceanicznych. Obieży świat był półżywy z rozpaczy. Spóźnić się na parowiec o głupie 45 minut. Ta myśl go zabijała, bo była to jego wina, tylko jego. Zamiast być pomocą swemu panu, nie przestawał piętrzyć przeszkód na jego drodze. Kiedy roztrząsał wszystkie dole i niedole tej podróży, obliczał sumy wyrzucone jak w błoto tylko z jego obieży świata powodu i myślał, że ten olbrzymi zakład wraz z wielkimi kosztami daremnej podróży zrujnują pana Foga do ostatka, wówczas sam na swą głowę miotał przekleństwa. Tymczasem pan Fok nie zrobił swemu słudze najmniejszego wyrzutu, a schodząc z mola dla parowców transoceanicznych, powiedział krótko: jutro coś wymyślimy, chodźmy. Przez Hudson przeprawili się promem i nająwszy powóz udali się do hotelu Świętego Mikołaja w dzielnicy Broadway. Wyznaczono im pokoje, gdzie przebyli noc, krótką dla pana Phileasa, pogrążonego w niezmąconym śnie, ale za to uciążliwą dla reszty towarzystwa, gdyż nikt nie mógł zmrużyć oka. Nadszedł ranek 12 grudnia. Od godziny 7 rano tego dnia do godziny 8.45 21 grudnia pozostało 9 dni, 13 godzin i 45 minut. Gdyby pan Phileas zdążył na Chiny, jeden z najszybszych statków transoceanicznych, byłby dotarł do Liverpoolu, a potem do Londynu na czas. Rano pan Phileas Fogg wyszedł samotnie z hotelu, poleciwszy swemu lokajowi, aby nań czekał i aby uprzedził panią Audę, że powinna być w każdej chwili gotowa. Potem udał się na brzeg Hudsonu i przypatrywał się bacznie przycumowanym tu albo zakotwiczonym na rzece statkom, badając, czy żaden z nich nie przygotowuje się do drogi. Istotnie, wiele statków wciągnęło już flagi wyjścia z portu, co oznaczało, że podniesienie kotwicy nastąpi z pierwszym przypływem. W porcie tak rozbudowanym jak Nowy Jork nie mija dzień, aby nie wyszła zeń setka statków płynących w cztery strony świata. Jednakże w większości były to żaglowce i te nie mogły zadowolić pana Phileasa. I już wyglądało na to, że ów gentleman poniesie porażkę w tej ostatniej próbie, gdy wtem oczy jego padły na wysmukłą sylwetkę handlowego parowca, zakotwiczonego nieopodal. Po kłębach dymu, dobywających się z komina, można było poznać, że statek przygotowuje się do drogi. Phileas Fogg przywołał łódkę, wszedł do niej i po kilku minutach wchodził na trap parowca Henrietta. Statek miał żelazny kadłub, ale cała nadbudowa była z drzewa. Kapitan był na pokładzie i gdy pan Fogg zapytał o niego, zjawił się natychmiast. Był to człowiek 50-letni, typ wilka morskiego, mruk i zrzęda, jak widać pierwszej wody, z którym trudno się dogadać. Duże oczy, skóra opalona na kolor oksydowanej miedzi, rude włosy, przesadzista postać, słowem nic ze światowego eleganta. Czy mówię z kapitanem? spytał Phileas Fogg.
3: Tak, to ja.
2: Jestem Phileas Fogg z Londynu.
3: A ja Andrew Speedy z Cardiff.
2: Kiedy pan odpływa?
3: Za godzinę.
2: W kierunku?
3: Do Bordeaux.
2: A pański ładunek?
3: Kamienie żółciowe. Nie ma ładunku, tylko balast.
2: Pasażerowie?
3: Nie biorę nigdy. Do diabła z pasażerami. Kiepski towar i za dużo gada.
2: Statek dobrze płynie?
3: 11 do 12 węzłów, wiadomo. Henrietta.
2: Czy podejmuje się pan przewieźć do Liverpoolu mnie i jeszcze 3 osoby?
3: Liverpool? A czemuż nie Chiny?
2: Do Liverpoolu, jak powiedziałem.
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie. Mam kurs do Bordeaux i popłynę do Bordeaux, a nie do Liverpoolu.
2: Bez względu na cenę?
3: Bez względu,
2: powiedział kapitan tonem wykluczającym dalszą dyskusję. Może jednak właściciele Henriety, podjął pan Phileas Fogg.
3: Właściciel to ja. Statek jest mój.
2: Wynajmę go.
3: Nie.
2: Kupię.
3: Nie.
2: Pan Fogg ani mrugnął, a przecież sytuacja przedstawiała się bardzo poważnie. To już nie był Hongkong, a właściciel Henriety w niczym nie przypominał szypra Tankadery. Jak dotąd pieniądze dżentelmena zawsze pokonywały wszelkie przeszkody. Teraz i pieniądze zawiodły. A jednak trzeba było znaleźć statek do przeprawy przez Atlantyk lub przelecieć go balonem, ale to byłoby rzeczą nazbyt szaleńczą i zresztą niemożliwą do urzeczywistnienia. Ale pan Fogg wpadł widocznie na jakiś pomysł, bo rzekł do kapitana. Więc dobrze, godzi się pan przewieźć nas 4 do Bordeaux?
3: Nie, nawet gdyby mi pan dał $200.
2: A, daję panu $2000.
3: Na głowę?
2: Na głowę.
3: Jest was 4?
2: 4.
3: Kapitan Speedy zaczął trzeć czoło, jakby je chciał obedrzeć ze skóry. $8000 zarobku, bez żadnej zmiany w kursie, to było w każdym razie coś, co mu kazało odłożyć na bok swoją antypatię do pasażerów. Zresztą pasażer za $2000 przestaje być pasażerem. To już cenny towar.
2: Odpływam o 9:00, powiedział krótko kapitan Speedy. Więc jeżeli pan i ci drudzy będą na czas, o 9:00 będziemy na pokładzie, odparł równie krótko pan Fogg. Było już 9:30. Phileas Fogg z flegmą, która nie opuszczała go w żadnej okoliczności, zszedł na ląd, wziął dorożkę, udał się do hotelu i zabrał stamtąd panią Audę, obieży świata i nieodłącznego Fixa, któremu zaproponował uprzejmie bezpłatną podróż do Anglii. W chwili, gdy Henrietta przygotowywała się do drogi, wszyscy 4 byli już na pokładzie. Obieży świat, dowiedziawszy się, ile kosztuje ta ostatnia morska podróż, wydał z siebie jedno z owych niezmiernie przeciągłych, w którym mieściła się chyba cała gama chromatyczna w porządku zstępującym. Co do inspektora Fixa, ten powiedział sobie w duchu, że teraz bank angielski nie uniknie już poważnych strat. Istotnie, nawet zakładając, że pan Fogg nie będzie garściami rzucał pieniędzy do morza, po tej podróży sporo ubędzie z jego zasobów.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: A, to teraz moja kolej, tak. Wtorek, 14 lipca, 7, 8, 9 sekund temu minęła 20. Tak patrzę, 20 minut temu dostałem alert RCB, czyli to już tutaj byłem w studiu na Poznańskim Hartowie. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.
0: Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale takimi jakby porannymi, budzikowymi dźwiękami otworzyliśmy trzecie wydanie wakacyjnego rozkładu jazdy. Poranno-budzikowe brzmienie to delikatne, pościelowe, bawełniane nutki, ale jednocześnie niesione na rzeźkim, rozbudzającym rytmie. Czasem złamanym, niespodziewanym szarpnięciem w rodzaju wstawaj już ósma, a w delikatniejszej wersji może to być oddychający szept albo buziak na dzień dobry. A na dobry wieczór z przeniesieniem w myślach na dobry poranek przywitał się z nami DuckTales, projekt, pod którym skrywa się amerykański gitarzysta i autor tekstów Matt Mondaniali. I co? I mamy tu analogowe syntezatory, mamy ten sypialniany pop, letnie dżemy, ale nie te ze słoika. Mamy tropikalne riffy, mgliste wokale i wokalizmy i wreszcie celowo niedoskonałe, takie niedopieszczone, organiczne brzmienie lo-fi. I to wszystko tworzy wypalone na słońcu pejzaże dźwiękowe projektu DuckTales. I to ostatnie określenie o pejzażach, to przyznaję się, to jest cytat z autoprezentacji samego muzyka. To jeszcze ja się oficjalnie przywitam. Dobry wieczór, Krzysztof Łąka, jestem z wami na żywo i z wami i z dobrą muzyką, no myślę, na wakacje do 22. DuckTales na przywitania, jeśli nie zapomnę, to również on zaprowadzi nas na finał wakacyjnego rozkładu jazdy do łóżka. Ale na to jeszcze mamy czas, no i nie mogę zapomnieć, a do zapamiętania mam jeszcze kilka pomysłów na dzisiejszą playlistę, więc coś pewnie jednak zapomnę. Tymczasem teraz nadal się rozbudzamy, tym razem w bardziej miejskiej przestrzeni, a skoro miasto, to również dżungla.

świeża jak nigdy przedtem, nie Archives. Świeża w tym sensie, że to najnowszy, gorący, lipcowy singiel tej DJ-ki, producentki muzycznej i oczywiście piosenkarki z Wielkiej Brytanii. Dżungla to określenie brzmienia, w którym albo którym czaruje ta artystka, a tutaj w miejskiej, chaotycznej dżungli z papugami nad zaroślami kręciła się jakby taka słowiańska rusałka. Georgia Smith, również z Wielkiej Brytanii, no i skoro z Wielkiej Brytanii, to nie może być rusałką. Mary Morgans to takie brytyjskie, w dużym uproszczeniu i zaokrągleniu, odpowiedniczki naszych zmysłowych rusałek. Wikipedia podaje, złośliwe duchy wodne, które topią głównie mężczyzn. Georgia Smith gościnnie wzięła udział w tym nagraniu i to ona odpowiada właśnie za te unoszące się, tajemnicze, majaczące wokale. Dżungla. Zostajemy tu jeszcze na moment, a nawet na chwilę dłużej.

Ciekawe, czy Jacek zdążył na wakacyjny rozkład jazdy? Zdążył, znaczy nie wiem, czy zdążył, ale spieszył się i to nie sam, bo można powiedzieć wręcz, że z psim zaprzęgiem. A Mariusz słucha nas na RODOS, Karolina nie słucha nas, bo jest na Krecie, natomiast Mariusz na RODOS to oczywiście rodzinne ogródki działkowe. I co? A my cały czas jesteśmy w dżungli, tym razem Collective Jungle, czyli taka energetyczna mieszanka muzyki dance, radosnego funku i tego słonecznego soulu. Tutaj jeszcze z domieszką czarnych rymów od Erika z dopiskiem The Architect. I jak to najczęściej w przypadku twórczości grupy Jungle bywa, z warstwą takiego roztańczonego wideo. Zawsze, albo najczęściej muzyce kolejnym kawałkom od Jungle towarzyszy świetny teledysk. No i właśnie tutaj też bardzo taneczny wideoklip nakręcony został do tego numeru. Jest on dłuższy niż sam muzyczny kawałek, bo gdy muzyka już się kończy, to wideo trwa jeszcze przez dobre dodatkowe 30 sekund. A centralnymi postaciami w fabule teledysku są tancerze. Zresztą to również nie pierwszy raz w przypadku produkcji wideo do kawałków Jungle. Natomiast w samym finale, w tym dodatkowym czasie, gdy już ustaje muzyka, w kadrze ukazuje się zaplecze planu filmowego. Są kamery, właśnie ci tancerze schodzący teraz z planu i już w samym finale finału widzimy pomieszczenie reżyserki, w którym siedzą producenci, którymi są członkowie Jungle, czyli Joss Lloyd Watson i Tom McFerland. No i ten cały zabieg tego przedłużania muzyki obrazem sprawia wrażenie, czy też tworzy w nas odczucie, że zostajemy z muzykami jakby na dłużej i że jesteśmy z nimi bliżej. To tak wiecie, jakby po występie zaglądnąć jeszcze do ich garderoby. A tak się przypadkowo złożyło, że Jungle właśnie co, a dokładnie w ubiegły piątek, zabrali nas znowu gdzieś do tańca.

wcześniej najnowsza propozycja od formacji Jungle i jednocześnie zapowiedź ich najnowszej płyty, która ukaże się za równy co do dnia miesiąc, a zatytułowana będzie Sunshine. A my przedpremierowo sięgnęliśmy po kawałek Someday Somewhere i tutaj nawiązując do tych specyficznych obrazów, do wideoklipów nakręcanych do utworów Jungle, teledysk do tego numeru również jest dłuższy niż sama muzyka i również jest bardzo taneczny. Tyle, że tym razem przenosimy się z jego tańczącymi bohaterami na nocną, rozświetloną policyjnymi kogutami ulicę. I teraz będzie cytat. Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się przekonania, że coś lepszego jeszcze nadejdzie. Jest w tym trochę późnoletniego optymizmu, trochę tęsknoty i trochę ucieczki. Tymi słowami muzycy Jungle podsumowują swój najnowszy utwór. A przed momentem żeńsko-męski dialog na dobranoc w otoczeniu takiej migoczącej, a przy tym zmysłowej elektroniki grupy DXX. Powiedz coś kochającego, tak można by dosłownie przetłumaczyć słowa, które jednocześnie śpiewają razem Romy i Olivier z formacji DXX, a pomiędzy tymi słowami rozmawiają ze sobą o przezwyciężaniu kryzysów, o odbudowywaniu zdolności do kochania i otwieraniu się na drugą osobę, na tą samą, otwieraniu się na nowo na drugą osobę po przeżytym rozczarowaniu.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Minuta pozostała do wpół do 21, a na nocny wypad do Kioto zdecydowali się Kuban i Faust i zabrali ze sobą jeszcze Zalię. Tak to już jest, że nasze chłopaki z blokowiskowych podwórek lubią całkiem często swoje szare, nostalgiczne nawijki tak kolorowo podpastelować i zdystansować żeńską, łagodną, jasną barwą. No i nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało, bo ten słowotok myśli i melodyjne refreny fajnie się ze sobą łączą. Kłebo też tak lubi. Oj bardzo i często.

albo list jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten zły chwil teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci, nie odróżniam życia już od kompleksu. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok zaleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle całość znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten jedyny diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem, kłę.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Kłebo z taką nostalgią niewsteczną, ale przyszłościową. A Sylwia napisała, że i Kuban, i Kłebo to sztos. A ja najpierw pomyślałem, że w tym momencie powinniśmy zmienić już nastrój, wrócić na bardziej radosne i beztroskie tory, a potem stwierdziłem, że nie. Że teraz weźmiemy taki oczyszczający, niezbyt ciepły prysznic, taki podczas którego sami nie wiemy, czy po twarzy spływają nam jeszcze łzy, czy już czysta woda. W każdym razie słowo klucz brzmi oczyszczający.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: I możemy się wytrzeć do sucha. No bo czasem bywa i tak, że nawet w letnie wakacje zdarza się taki dzień, w którym ciężko nam się zgrać, że nad naszymi głowami zawisną ciemne, ponure chmury, których nikt poza nami nie zauważa. No i że wydaje się nam, że za dużo spraw idzie nie tą drogą, w którą my skręciliśmy, albo że autobus odjechał 3 sekundy za szybko. No i że to po prostu nie jest nasz dzień. No i taki dzień musi zwyczajnie w swoim tempie minąć.

0: Max Stachasiuk, chłopak z Chojnic, który związał swoje obecne życie z Trójmiastem, prywatnie jest studentem prawa, a że prawo to takie lekkie i przyjemne studia, Max ma dużo czasu, aby oddać się swojej drugiej pasji, czyli pisze teksty, gra na gitarze, śpiewa i jeszcze zajmuje się produkcją swoich kompozycji. I tak mniej więcej od połowy 2023 roku Max dzielił się ze słuchaczami swoimi w pełni autorskimi utworami aż z początkiem kwietnia 2026 roku. Światło dzienne ujrzał jego debiutański album zatytułowany Wieje. Sam wokalista opisuje go jako podróż przez własne myśli i emocje od chwil wyciszenia po wewnętrzny niepokój, który nieustannie przewija się przez kolejne utwory. I my jeden z jego okiełznanych przeczekaniem niepokojów zaciągnęliśmy dziś do wakacyjnego rozkładu jazdy. To nie mój dzień, to utwór o poczuciu bezsilności wobec niedokończonych spraw, połączonym z myślą, że kiedyś może uda się to wszystko nadgonić i ogarnąć życie i może zaplanować wszystko jeszcze raz, ale lepiej. Czyli kawałek o tym, że ten dzień kiedyś musi minąć.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: To może teraz muzyczna witamina z dawką potrzebnego dystansu do codzienności.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Avalon Emerson, dziewczyna z Arizony, która mając 19 lat przeprowadziła się do San Francisco, gdzie za dnia pracowała jako programistka, popołudniami tworzyła elektroniczną muzykę taneczną, a po nocach DJ-owała i organizowała takie undergroundowe imprezy taneczne w opuszczonych halach magazynowych. A jak już nie dawała rady, to przeprowadziła się do Berlina. Ale nie wiem, czy to coś zmieniło w jej rytmie dnia. No nie wydaje mi się. W każdym razie Berlin też już jest nieaktualny, bo Avalon Emerson kręci się teraz po nowojorskich klubach. A ten kawałek, który zagraliśmy... A może inaczej. Najpierw odkryjemy trochę radiowej kuchni, a więc pewnie zauważyliście albo usłyszeliście, że 3-4 kawałki temu, kiedy graliśmy Navike Quebo z refrenem Marceliny, ten kawałek o przesyłaniu faksu w czasie, to niektóre słowa były w nim nieczytelne dla ucha. No bo po prostu przekleństw w radiu nie może być. A przynajmniej nie powinno. I czasami muzycy czy też wydawcy sami z siebie wypuszczają dwie wersje utworu. Jedna ta powiedzmy albumowa, w której raper, rockman albo jakiś nieśmiały balladysta w pełni bez hamulców dzieli się z nami swoją szeroką ekspresją emocji. Bez ograniczeń. No i drugą, oznaczoną dopiskiem clean, przeznaczoną dla bardziej wrażliwych uszu, no i do radia. A jeśli takiej wersji, tej drugiej wersji nie ma, to nasze magiczne oprogramowanie samo sobie złagodzi potencjalne momenty słownego zgorszenia. No ale tutaj, przed momentem poszło w eter, w wykonaniu Avalon Emerson to najpopularniejsze angielskie brzydkie słowo, wręcz międzynarodowe brzydkie słowo. Może zwróciliście na nie uwagę, może jednak zmyliła was słodycz, z jaką zostało ono przez Avalon zaśpiewane. Mnie ono wręcz urzeka, więc pozostało niewyczyszczone.
0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: A jeśli chodzi o aktualną pogodę, a chodzi, to wczoraj mi się udało. Wczoraj, po dłuższej przerwie, wreszcie nastał jeden z tych przyjemnych letnich wieczorów, czyli takich –

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: I tak sobie wczoraj wieczorem siedziałem na balkonie ze słuchawkami na uszach i nie słyszałem komarów, ale były i robiły swoje. A ja układałem playlistę do dzisiejszego wydania wakacyjnego rozkładu jazdy i wpadł Mateusz, sąsiad, opowiedzieć o wakacjach we Włoszech i niepotrzebnie podziękować za opiekę nad kotem, nad Gackiem, bo problem w tym, że Gacek jest od kilku dni poszukiwany, właściwie jest poszukiwana, ale o tym może później. A teraz Chloe Moriondo z pozdrowieniami dla mojej pani dentystki z kawałkiem TIFF z początku ubiegłorocznego grudnia. I mimo, że z zimy, to brzmi jak zmierzch letniego dnia. Punktualnie o 21:00 nadamy apel jasnogórski, a potem ruszamy w drugą godzinę wakacyjnego rozkładu jazdy. Zostańcie z Radiem Emaus.

Daft Punk, czyli od francuskiej elektronicznej klasyki rozpoczynamy drugą godzinę wakacyjnego rozkładu jazdy. Krzysztof Łąka do 22 na antenie Radia Emaus trwa wieczór z muzyką na, mam nadzieję, na przyjemny wakacyjny wieczór, ale jakby co, no to przypominam, że właśnie też rozpoczyna się mecz. No i tyle. Ania i Mateusz z dzieciakami wybrali się na wakacje do Włoch, a my mieliśmy podjadać im z ogródka poziomki i maliny, podlewać pomidory, zanosić do bazy, jeśli by zabłądziła taką alarumbową kosiarkę do trawy automatyczną, no i oglądać mundialowe mecze w telewizji i przede wszystkim żywić i pilnować Gacka, kotkę Gacka.

Luisa Maita i delikatna, zmysłowa mieszanka tradycyjnej brazylijskiej samby i bossanowy z tak delikatnym powiewem nowoczesności, że ten kawałek brzmi po prostu świeżo, taką świeżą, intensywną zielenią. A wracając do Gacka, no więc Ania i Mateusz z rodziną zapakowali się w swojego francuskiego Citroena i wyjechali na wakacje do Włoch, a Rumba, ta automatyczna kosiarka do trawy, załączyła swoją sztuczną inteligencję w tryb nieposłuszeństwa i nie dość, że nie chciała wracać, naładować się do bazy, to po kilku dniach postanowiła z niej w ogóle nie wyjeżdżać. No i resetowałem, ładowałem do 200% i nic. Trawa rosła i rosła, a ona nic. Najgorsze jest jednak to, że zgubiliśmy Gacka. Przez równe 10 dni karmiliśmy, głaskaliśmy, mizialiśmy, oglądaliśmy razem z nią mecze w telewizji i te na Mundialu i na Wimbledonie. I na 4 dni przed powrotem swoich właścicieli Gacek wyszła na noc. Wyszła, bo Gacek to kotka. Wyszła i do tej pory nie wróciła. No przypał straszny.

Amerykańska małżeńska formacja Pomplamuzy, czyli Natalie Down i Jack Conte, ale tutaj do trójkąta, do muzycznego trójkąta zaprosili jeszcze wschodzącą piosenkarkę z serca Francji, Laure Cahen, i tym prostym zabiegiem zakochany w swojej żonie Amerykanin Jack Conte, jego zakochana we Francji żona Natalie Down, tym zabiegiem sprawili, że ich amerykańska, francuskojęzyczna płyta pachnie prawdziwą francuską bagietką, no a przynajmniej kanadyjską. Lecimy na Saharę.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Las, jego afropopowy, pustynny świat, na który składają się raga, brzmienie house, muzyka elektro, ale przede wszystkim jego wokal, taki pustynny, wietrzny i bezkresny. No i zaskakujące, że pustynna przestrzeń może być tak muzycznie bogata. Las, Senegalczyk z urodzenia, do końca nie wiem w jakim wieku wyemigrował do Francji, ale od dzieciństwa obracał się w klimatach, a właściwie uczył się muzyki swojego afrykańskiego dziedzictwa, którą teraz rzuca się w nasze uszy, czy to jak przed chwilą w pełni solowej twórczości, czy współpracując właściwie z międzynarodowymi muzykami. 21. minuta meczu Francja-Hiszpania, półfinał, cały czas 0-0. Moja żona jest za Hiszpanią, a moje dzieci, Michał i Gosia, są za Francją. A my teraz z półki podpisanej jako eksportowa muzyka zachodnioafrykańska przesuwamy palec nieco w górę, nieco wyżej, tak nieznacznie, i czytamy: muzyka północnoafrykańska.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Chyba przez faul Mbappé z karnego, ten pierwszy gol dla Francji, ale mówię chyba, bo to teściowa mi napisała, więc trzeba by to zweryfikować. A pomyślałem, że skoro wakacyjny rozkład jazdy układa nam się w podróż po muzyce świata, to może zahaczymy o mongolskie techno.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Wcześniej z półki z zakładką Muzyka Północnoafrykańska sięgnęliśmy po płytę z Algierii, grupa Imar Khan. W miejscowym języku nazwa zespołu oznacza ten, na kim ci zależy. No, w oparciu o tradycyjną muzykę saharyjską tworzą piosenki w klimatach afrykańskich miast. No i stąd podstawy stanowią tu gitary i taki funkowy groove. No ale tego smaczku dodają tradycyjne afrykańskie instrumenty, no i ten folklor. No i jest tu też miejsce na improwizację i transowe, uduchowione granie. To wcześniej, a potem odsunęliśmy się od regału podpisanego Muzyku Świata i spojrzeliśmy na niego w całości i wpadł nam opis mongolskie techno z emotką puszczania oczka. Umet Ozkan i czary, albo takie pogodowe zaklęcia odprawiane nad ogniskiem, zatytułowane Xanadu. To jest kawałek, który zawsze podgłaśniam, że kiedyś ogłuchnę. A wspomniałem o puszczaniu oczka, bo w rzeczywistości Umet Ozkan to holenderski DJ o tureckich korzeniach.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Zremiksowany nasz hymn wakacji, numer Brief od formacji Telepop Music i oczywiście Angeli McCluskey, zremiksowany w 2021 roku z okazji okrągłej 20. rocznicy premiery tego numeru. Zremiksowany przez francuskiego muzyka Mafiu Husseina w ramach jego elektropopowego projektu o nazwie Kid Francescoli. To wcześniej, a przed momentem na takim chilloutowym wieczornym spacerze po plaży, wzdłuż brzegu morza, pewnie w bluzach, przyłapaliśmy Tracy Thorn i niejakiego Adama F. Kropka, producenta i DJ-a z Liverpoolu. Ona czarowała swoim melodyjnym, idealnym do zachodu słońca w tle wokalem, a on nadawał tempo drum and bassowym bitem. Ale żeby nie było, to był taki koleżeński spacer, bo Tracy Thorn ma już od wielu lat męża. No, wybrała sobie go już jakiś czas temu, Bena Watta, z którym jeszcze dłużej pozostaje w relacji muzycznej, tworząc duet Everything But The Girl. A skoro mówimy o... Znaczy, mówimy, skoro powiedzieliśmy, bo za dużo to nie mówiliśmy akurat o tym duecie, to skoro powiedzieliśmy o Everything But The Girl, to myślimy o kawałku, który rozpędził ich karierę, czyli Missing, a który teraz wykonają nie oni, lecz... A posłuchajmy po prostu.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Z lekkim plusem kwadrans pozostał do 22, a no i rozpoczęła się 44 minuta półfinału meczu między Francją a Hiszpanią. Cały czas Hiszpania prowadzi 1-0 z Francją. No i co? I jutro jeszcze drugi mecz półfinałowy, również o 21:00 Anglia podejmie Argentynę. A my przenieśliśmy się do połowy lat 90. i tak można by pomyśleć, że brytyjskie, techniczne, miejskie, klubowe brzmienie no z tamtych czasów zostało ocieplone przez hiszpańską gitarę i naturalną słoneczną, iberyjską energię. No i zostało, tylko gdzieś zagubiła się Hiszpania w tej Hiszpanii, zupełnie inaczej niż na boisku, bo No Mercy to była, a może nadal jest, solidna niemiecka formacja składająca się z trojga amerykańskich chłopaków, dwóch z Miami i jednego z nowojorskiego Bronxu. 6 minut doliczono do pierwszej połowy meczu, natomiast ja, słuchajcie, no bardziej niż No Mercy z Niemiec preferuję Mercy z Wielkiej Brytanii.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Brytyjski duet Mercy zabrał nas w podróż, taką samochodową przejażdżkę kabrioletem w słońcu Kalifornii. Świetne brzmienie na lato. Świetne połączenie sceny soulu i jazzu. Zresztą ich styl to jest połączenie w ogóle nowoczesnej produkcji z tym ciepłem klasycznego soulu, w którym kluczową rolę odgrywają emocje, przestrzeń i subtelność. I myślę, że to wszystko, i te emocje, i ta przestrzeń, i ta subtelność wystąpiła, pojawiła się i urzekła nas w tym kawałku. No i właściwie na koniec naszego trzeciego wydania wakacyjnego rozkładu jazdy wracamy do projektu DuckTales. DuckTales otwierał nasze dzisiejsze spotkanie tym porannym, rześkim, budzikowym brzmieniem, a teraz przekonamy się, że równie skutecznie potrafi nas zaciągnąć do łóżka. Przy otwartym albo uchylonym oknie, przy wpadającym świeżym powietrzu, w towarzystwie akustycznych gitar potrafi nas zaprowadzić w krainę snu albo na drugą połowę meczu. To był wakacyjny rozkład jazdy, prowadził Krzysztof Pąka. Dobranoc.

lato z Radiem Emaus. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

Mam na imię siostra Kinga. Należę do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Swoje powołanie odkrywałam bardzo powoli. Nigdy nie myślałam o tym, że będę siostrą zakonną. Miałam bardzo dużo przyjaciół, znajomych. Bardzo chciałam mieć męża, mnóstwo dzieci, piękny dom z dużym kominkiem, oczywiście kota, psa. Chciałam mieć bardzo blisko do jakiejś stadniny koni. Pochodzę z bardzo religijnej rodziny i to w wieku dorastania powodowało u mnie bunt i pewnego rodzaju złość i powodowało to, że po prostu byłam daleko od kościoła, że chodziłam ewentualnie na mszę świętą niedzielną, żeby moja mama nie robiła mi w domu awantur, żebym miała święty spokój, żebym mogła spokojnie odespać po imprezach. Moje powołanie, jak już mówiłam, odkrywałam powoli. Kiedyś w przedszkolu miałam taką myśl, że widząc siostrę zakonną, że fajnie by było być siostrą, że to musi być ciekawe takie zjednoczenie z Panem Bogiem. Później w szkole podstawowej gdzieś na jakichś rekolekcjach się pojawiały, ale później sobie pomyślałam, jejciu, to nie jest to, pewnie nic nie robią takiego wartościowego, cały czas sprzątają i modlą się. Mój pierwszy kontakt z siostrami franciszkankami rodziny Maryi nastąpił, gdy zdałam maturę. Pojechałam z moją przyjaciółką Eweliną do domu prowincjalnego, który mieści się w Poznaniu na ulicy Niegoleskich. I tam po raz pierwszy zobaczyłam siostry tak naprawdę. Byłyśmy na rekolekcjach, które trwały 3 dni. Zaczynały się w piątkowy wieczór, kończyły się w niedzielę, w godzinach popołudniowych. Pamiętam, że bardzo urzekły mnie siostry swoją spontanicznością, radością, swoją otwartością na drugiego człowieka. Wyglądałam wtedy bardzo kolorowo, troszeczkę taka burza rudych loków, dzwony, mnóstwo koralików. Moja przyjaciółka też wygląda jak taki kolorowy ptak. Byłyśmy raczej hałaśliwe w glanach, w dżinsach, gdzie wszystkie dziewczęta przyjechały już w spódnicach do kostek z Pismem Świętym pod ręką, z różańcem w dłoni albo na nadgarstku, kandydatki do klasztoru idealne. Natomiast ja z moją przyjaciółką pierwszy rzut oka zupełnie tam nie pasowałyśmy, byłyśmy rozgadane. Cały czas się śmiałyśmy, że będzie nas prowadziła i wspomagała siostra mistrzyni, więc a ja chodziłam wtedy na jiu-jitsu i na taekwondo, więc myślałam sobie, no świetnie, mistrzyni, będzie nas uczyła jakichś sztuk zachodnich walki i cały czas, mówiąc językiem współczesnej młodzieży, po prostu darłyśmy łachę. Zastanawiając się, co to właściwie będzie. Poszłyśmy na pierwsze spotkanie, poszłyśmy do malutkiej kapliczki, która mieści się obecnie w postulacie, w domu prowincjalnym, gdzie kapliczka jest przeurocza, tabernakulum jest bardzo blisko, jest piękny, duży krzyż na ścianie. I w pewnym momencie, patrząc na Pana Jezusa, sobie pomyślałam, jejciu, dlaczego nie spróbować? Dlaczego? Co właściwie mnie trzyma przy tym życiu? I co właściwie trzyma mnie, żeby nie być siostrą zakonną? Pamiętam, że to był piątek, to było praktycznie po 2-3 godzinach przebywania w klasztorze, gdzie dowiedziałam się, że siostry pomagają bezdomnym, że siostry prowadzą świetlice dla dzieci ulicy, gdzie siostry działają tak i robią tyle dobrego, że są właśnie takie spontaniczne, otwarte, radosne, że są przedobre, gdzie dzisiejszy świat proponuje to, że właśnie rozpychamy się łokciami, dążymy do kariery, uczymy się, nie wiem, 15-16 języków, nie mamy czasu nawet na to, żeby spokojnie usiąść, herbatę wypić i porozmawiać z przyjacielem. Pamiętam, że wtedy ogarnął mnie taki smutek, ale jednocześnie taka radość, takie pierwsze światełko mi się zapaliło. Dlaczego nie spróbować? Spróbuj, może to jest droga dla ciebie, ale jakoś tak szybko odgoniłam tę myśl. Myślę sobie, no jeszcze zobaczymy. Nie mówię nie, ale to chyba nie będzie raczej dla mnie. Pamiętam pierwszą noc właściwie w klasztorze, praktycznie przegadaną z przyjaciółką. Właśnie o siostrach, o tym niesamowitym miejscu, o założycielu, którego tam zaczynałyśmy historię poznawać. No i właściwie przede wszystkim o świętym Franciszku, który zawsze głosił, że miłość nie jest kochana. I jakoś to bardzo to zapisało się w moje serce, że miłość nie jest kochana, że miłość tak bardzo potrzebuje miłości. I pamiętam, że wyjeżdżając właśnie z moją przyjaciółką, że wyjeżdżając z tego klasztoru, czułam taki dziwny pokój, taką radość. I wiedziałam, że to jest to, że warto spróbować, że no właściwie to może być moje powołanie, mój cel w życiu. Pamiętam, że bardzo
jak można się domyśleć, rodzice raczej nie byli zadowoleni, bardzo to przeżywali. Mam trzech braci, przezywali mnie siostrą wielokrotnie przełożoną i mówili, że po prostu jest nierealne, żeby osoba z moim temperamentem, z moim charakterem, z moim gadulstwem wytrzymała w klasztorze. Bardzo wielkim umocnieniem dla mnie w tym czasie było Słowo Boże. Bardzo Pan Jezus pokazywał mnie przez fragmenty Izajasza czy Jeremiasza, czy ewangelistów, że właśnie pragnie miłości, pragnie tego, żebym wstąpiła do zgromadzenia, żebym była z Nim. I jak podzieliłam się tymi myślami po kilku dniach już z moją przyjaciółką Zeweliną, to zaczęła się śmiać. Mówi, wiesz co, Kinia, ty się nie nadajesz, ale wiesz co, ja idę. Więc miałyśmy praktycznie te same myśli, te same wątpliwości. Pamiętam, że przyjechałyśmy na kolejne rekolekcje prowadzone przez nasze siostry, tym razem w takim dość dużym domu dziecka w Szymotłach. A siostry prowadziły tam kurs Filip, gdzie przyjechałyśmy, już mama mi uszła do glanów specjalnie długą spódnicę. Moja przyjaciółka też była zaopatrzona w spódnicę, w Pismo Święte, w różaniec. I pamiętam, że tam wszystkie dziewczyny biegały sobie w spodniach, byli też chłopcy. Ale pamiętam niesamowite działanie Pana Boga podczas tego kursu, podczas niektórych, właściwie to nie powinnam opowiadać, co tam było na tym kursie, więc tylko powiem, że bardzo doświadczył mnie. Długo siedziałam w kaplicy, długo płakałam i cały czas właśnie słyszałam ten głos, że miłość nie jest kochana, że warto iść, że warto poświęcić swoje życie i iść. I Pan Jezus wylewał taki niesamowity pokój, niesamowitą radość i to, że właśnie, że chcę i jestem już kilkanaście lat w klasztorze i umacniam się w tym, w Jego miłości, w Jego dobroci, w tym, że no właśnie u Pana Boga nie ma względu na osobę. Pan Bóg patrzy no tak niesamowicie i tak wybiera. Czasami właśnie przez jakiś tam impuls, czasami przez drugą osobę, ale jeżeli człowiek jest otwarty na Jego działanie, jeżeli człowiek chce i chce współpracować z Jego łaską, to właściwie nie ma rzeczy niemożliwych, bo w Nim wszystko można, bo On jest tym, który umacnia, On jest tym, który prowadzi. Wiadomo, jak w życiu były chwile zwątpienia. Miałam też przyjaciół, miałam chłopaka, którego zostawiłam właściwie po takiej kłótni dość mocnej i stwierdziłam, że idę do klasztoru, ale to nie było takie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie było takie idę, mam focha i idę, robię ci na złość, tylko ja po prostu czułam, że nasz związek, to nasze chodzenie, to właściwie to już jest nic w porównaniu z taką miłością, którą odczułam, z taką ogarniającą miłością Pana Boga, z taką prawdziwą miłością, z tym, że Pan Bóg jest, że Jezus jest żywy, że Jezus jest obecny. Ta miłość do człowieka, była miłość do człowieka, przyjaźniliśmy się, ale to nie było to. Wiedziałam, że w tym momencie to nie jest to, że ja potrzebuję czegoś więcej, że potrzebuję Bożej miłości, która ogarnia, że Jezus jest jedyną osobą, która może mnie zrozumieć, może mnie kochać taką, jaką jestem, z moimi wadami, z moimi zaletami, z tym wszystkim, co mi Pan Bóg dał w moje serce i w mój charakter. I wiedziałam, że tylko Pan Bóg. Nie było to łatwe. Moi przyjaciele odwrócili się trochę ode mnie. Nie mogli się pogodzić z moją decyzją. Ci najwierniejsi właściwie zostały. Zostały to właściwie dwie osoby. A reszta była daleko od kościoła, nie mogła tego zrozumieć. Ale jak szanują moją decyzję, jeżeli jestem i ja akurat są w Polsce, no to wtedy się spotykamy. I też oni patrzą z taką... I powiem, że z uznaniem, ale z takim szacunkiem, że znają mnie, że nie było imprezy, na której bym nie była, że wiedzą,

0: i spojrzy na niego na krzyżu, takiego umęczonego, bolejącego nad ludzkością, i odczuje w sercu pragnienie pójścia za nim i stawiania sobie wymagań i pragnienia, żeby zmieniać siebie, żeby być coraz lepszym człowiekiem, coraz bardziej wartościowym człowiekiem i żeby dać coś światu, żeby ta iskra ewangelizacji, iskra Bożej miłości szła dalej, to zawsze warto. I życzę wszystkim otwartego serca na działanie Pana Boga, ale też wsłuchiwanie się w siebie, życia sakramentami i naprawdę skarbnicą dla mnie, ogromną skarbnicą i ogromną podporą i ogromnym źródłem bogactwa, które nieustannie jakoś mnie umacnia i prowadzi. Słowo Boże jest Pismo Święte, są konferencje. Jestem 14 lat w zgromadzeniu i widziałam wiele rzeczy. Tak się czasami śmieję do współsióstr, że już nie muszę wierzyć, że Pan Bóg jest, bo ja to wiem, bo doświadczam Go codziennie, bo widzę cuda codziennie, że ja to wiem, że jestem mocnym człowiekiem, ale też wiem, że potrzebuję takiego wsparcia, umocnienia, bo jak każdy człowiek jestem słaba i grzeszna. Cóż jeszcze powiedzieć? No, że warto, że życie bez świętości, bez tego, że człowiek ma swój ideał i do niego dąży, jest właściwie no, takim słabym życiem. No bo po co żyć, jeżeli to jest tylko wegetacja? Jeżeli żyć, to już żyć na maksa i żyć dla prawdziwych ideałów, prawdziwych wartości, takich nieprzemijających. Wiele osób czasami się zastanawia, dlaczego osoby konsekrowane są szczęśliwe, są uśmiechnięte, jak to siostra robi. Myślę, że żyję w zgodzie ze swoim sumieniem, że chcę żyć jak najlepiej, że życzę wszystkim dobrze, że staram się, aby Jezus był zawsze na pierwszym miejscu. Staram się dużo modlić za siebie, za innych, za to, abym potrafiła zmieniać siebie, stawać się coraz lepszym człowiekiem, abym potrafiła Jezusa coraz bardziej kochać i przyciągać ludzi do Niego. I myślę, że takie jest powołanie osoby konsekrowanej. I życzę wszystkim świętości, otwartości serca i radości z takiej drogi, którą obrali. Dziękuję bardzo.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
2: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
1: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Dermoros.
3: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
4: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
3: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
1: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
5: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
6: Więcej wiadomości na portalu Vatican News VAU-PL i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
2: Jezus dziękuje Ojcu, że objawił prawdę prostaczkom, dosłownie niemowlętom, nie naiwnym, nie głupim, ale tym, którzy jeszcze nie ubudowali się własnymi pewnościami. Wiedza bywa pancerzem. Im więcej wiemy, tym więcej mamy gotowych odpowiedzi i tym trudniej cokolwiek do nas dociera. Niemowlę nie ma takiego systemu obronnego. Jest otwarty na wszystko. Jezus nie chwali tutaj ignorancji. Chwali gotowość przyjęcia czegoś, czego się w żaden sposób nie zaplanowało. Pomyśl, w której sprawie mam już tak gotową opinię, że właściwie przestałem słuchać.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.